Nazajutrz wracam, nie chcesz gadać, chcesz muzykę samą. Biodra kręcą się jak czarne woski, przejmują salą. Biodra kręcą się jak wosk.

bym wciągnął cały Aspen. A może kupię perfumy, zamiast przeglądać YouTube'y, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow, no albo wreszcie dojrzeję, zamiast się dziwić jak Niemen. Wow, chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy playlistę bang.

like it. Come on, let's do it for the sunshine. Yeah.

know.

teraz padniemy ze zmęczenia. Chcemy więcej słońca na twarzy. Co by się nie miało wydarzyć, już nie będziemy z tym sami. Tylko my i słońce na twarzy. Dziś mamy dla kogo żyć. Dziś zaczyna się dzień polarny, a mgły nocy przegania świt. Nie musisz mówić już nic, już nic, bo ja idę tuż obok. Nie musisz mówić już nic, już nic.

0: Bye.
1: Czwórka, radio i podcast.

Właśnie, tu jest cały mój problem. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. Baby boom, tak daleko zaszedł, czy kiedy dum, to nie wiem które to wasze. Nie wiem jak ono ma na imię, nie wiem jak ono ma na imię. I boli mnie trochę ta rola, że mogę pogłaskać, ale nie mogę zawrócić.

0: kilka rzeczy związanych ze sportem.
1: Piłkę, dresik, bluzę.
0: Wielkie słabości zostawiam, resztki imprez.
1: Puszczam z lewej.
0: Szklanki, butelki, kieliszki, no dobra, kieliszek.
1: Wezmę jeden,
2: trochę litrów.
0: By mieć co pisać, gdy samotność doskwiera.
2: Trochę

coś się kończy, coś się zaczyna. Mój plecak nadal on duty, pęka w szwach tak, że go ledwo dopinam. Jeszcze bardziej zdarte są buty. Pada mi bateria, to dobrze. Popsuta ładowarka, najlepiej. Łączę się z tymi, co chcieliby poczuć się sami na świecie. I lecę.

0: to, żeby kiedyś móc wrócić.
1: Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz Czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy!
3: Gramy!
2: Gramy w czwórce.
4: Najważniejsze to dobrze zacząć i źle skończyć.

jestem pewien, że to nie minie. Dararą, bo dzięki temu żyję. Stary, jedziemy do lasu, bo chcemy być, a tu wciąż nie ma czasu. Myśli wykasuj i z nami grasuj.

smak w Karpatach. W tle leci mantra. Co gdyby nie wy, młody mama i tata. Wstyd mi płakać, dym z planta pnie się do światła. I myślę, wracam ciągle z prądem i pod prąd. Uciekajmy

0: tak jak Bitcoin, w kółko góra, dół.
1: Góra, dół.
0: Zegarek, TikTok, nie Audo, marnie G-Shock.
1: TikTok.
0: I nawet tarcza nie ochroni nas przed bitwą.
1: No.
0: Ty jesteś pazurą, ja jestem.

wszystko dobrze, bo ponarzekałbym, ale kto chciałby słuchać? Kiedyś było gorzej, zgubiłem drogę po drodze i wciąż jej szukam. Ciężki klimat, coś jak coś Grzesiuka lub Stasiuka w Polsce, gdzie jest źle.

0: bo nie gadamy, już, już nie gadamy.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Gramy w czwórce.
4: Nie widzę.

0: Chciałeś swag, mój tu nieistotny już. W ogóle postawiłem kropkę. Udawać gita czy być gnojkiem. Serio nie wiem co jest gorsze. Fikcją ulepiłeś nową mordę. Być kimś, kto wróg czyimś kosztem. Czaj, kto wróg to jest prostszy. Głupio, bo nie jeden ostrzyk. Całe szczęście, prawda dotrze. I mam o czym pisać zwrotkę. I z tego całe szczęście jest, że zachowałem mordę.
1: Co ja z tego mogę mordą mieć? Nie chce mi się wziąć nic, to jak uciec mam. Dalej jestem w drodze, muszę to wręcz brać. W sensie kasę muszę mieć w rękach. Bez odpowiedzi zostawiam leszcza. Co mi nie życzy, będzie

0: Twój podcast.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
2: Najlepsze z Najlepszych.
3: Najlepsze z Najlepszych.
2: Sport.
4: Bolała mnie głowa. Zobaczyłem nagle, że ten teatr to zwykła szopa.

ktoś przewalił grube ryby, uciekł stąd i zmienił twarz. Ten czas minął bezpowrotnie, z groźną miną wilcy bocelała w oknie. W deszczu moknie miasto rapu, miasto przestępstw. Nie wiem jak długo, ale wiem

0: żyć coraz lepszą wersją siebie. Jak to jest, że my mamy tyle wiary w siebie.
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja,
1: Anastazja,
2: Anastazja.

0: mała płacz.
1: Latem zadbamy o Waszą formę i wypoczynek. W najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
2: Na rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Jędrzej Rosiewicz.
3: To jest ten moment, kiedy powoli się rozbudzamy. Pozdrowienia dla tych, którzy są także na nogach lub w drodze. My także wyruszamy na trasę. Rowerowa jazda na orientację to temat dzisiejszej rozgrzewki. Razem ze mną jest Bartosz Niebielski, mistrz świata do lat 23 i brązowy medalista Mistrzostw Świata w tym sporcie. Cześć.
4: Cześć, witam Państwa.
3: To zacznijmy najpierw od w ogóle zdefiniowania. Czym jest rowerowa jazda na orientację?
4: Jest to taki sport, gdzie nie do końca znamy trasę przed startem. Na minutę przed rozpoczęciem rywalizacji dostajemy mapę, na której są zaznaczone punkty kontrolne i naszym zadaniem jako zawodnika jest odnalezienie wszystkich tych punktów kontrolnych w danej kolejności w jak najkrótszym czasie.
3: I dostajecie taką tradycyjną mapę, czy to jest coś na smartfonie?
4: Papierowe. Papierowa mapa, którą wkładamy do mapnika, który mamy zamontowany na rowerze, na kierownicy, tak żebyśmy cały czas byli w stanie mieć ją przed oczami i czytać w trakcie jazdy.
3: A były takie pomysły, żeby to była mapa cyfrowa, czy raczej tradycja zobowiązuje?
4: Nie ma to moim zdaniem sensu, dlatego że jednak to jest wszystko w terenie, ścigamy się w różnych warunkach, teren jest czasem kamienisty, wiadomo, że elementem wyścigów rowerowych są również wywrotki na tym rowerze i papierowa mapa jest paradoksalnie dużo, dużo bardziej odporna niż wersja cyfrowa.
3: Po jak dużym terenie jeździcie?
4: To zależy od dystansu. Dystansów jest 4 indywidualne. Je się liczy w czasie zwycięzcy przewidywanym, który waha się od 20 kilku minut do prawie 2 godzin. No i wiadomo, że po prostu pole musi być wystarczająco duże, aby, czy też las zazwyczaj musi być wystarczająco duży, żeby dało się ten wyścig przeprowadzić w taki sposób, aby był ciekawy, aby nie jeździć w kółko tymi samymi drogami.

0: No więc po prostu wystarczająco duży kompleks leśny musi być, aby taką trasę zbudować.
1: To są wydeptane jakieś ścieżki, wydeptane trasy, czy jeździcie też po takim dzikim terenie?
0: Przede wszystkim jeździ się drogami, ale przynajmniej w Polsce ważnym elementem całej orientacji jest to, że czasem się opłaca, nazwijmy to, ściąć przez las bez drogi.
1: I to jest dozwolone.

0: są na mapie tereny oznaczone jako no, zakazane, czyli na przykład czyjeś tereny prywatne albo, no nie wiem, jakieś tereny niebezpieczne, czy też powiedzmy autostrady. Czasem taka droga się znajduje na mapie, ale ona jest wyraźnie zaznaczona, że nie można się po niej poruszać.
1: Powiedziałeś, że dostajecie mapę na chwilę przed startem, ale opracowujesz sobie wcześniej jakoś taktykę. Jak się w ogóle przygotowujesz do takiego rajdu?
0: No właśnie na tym polega trochę magia całej dyscypliny, że jest się do niej dosyć trudno przygotować. Na takiej imprezie mistrzowskiej, ponieważ nie można wchodzić w teren zawodów, on jest wcześniej znany i jakby ja ani nikt inny nie może wchodzić w ten teren zawodów, aby właśnie poznać sam las.
1: Czyli to jest zawsze niespodzianka.
0: Tak, absolutnie. Ja znam, przed startem ja znam tylko ogólny, właśnie ten wspomniany czas zwycięzcy, mniej więcej przewidywany dystans oraz ilość punktów, jaka będzie na trasie. A co tam dokładnie się znajduje, to ja muszę sobie ogarnąć w trakcie. Ta minuta starcza na, no w zależności od długości dystansu, na tak jakby zaplanowanie od kilku do kilkunastu procent całej trasy. Resztę muszę myśleć w trakcie.
1: Rozmawiałem kiedyś z Fryderykiem Prymą, który biega na orientację i on mi opowiadał o tym, że te znaczniki, które trzeba zbierać, są koloru biało-pomarańczowego. Jak to wygląda w przypadku jazdy rowerowej na orientację?
0: U nas punkty są dokładnie takie same. Drobna różnica polega na tym, że u nas one stoją z natury na drogach. W przypadku biegu na orientację one często są trochę, można powiedzieć, ukryte w jakichś dołkach, tak żeby również wyzwanie stanowiło samo trafienie w punkt. No a u nas wszystko odbywa się na dużo większej prędkości, więc punkty stoją w dosyć widocznych miejscach i zasięg potwierdzania tego punktu jest również większy, więc ja mogę na pełnej prędkości przejechać koło tego punktu i magnetyczny chip, którego mam na palcu, potwierdzi, że ja byłem na tym punkcie.
1: Bartek Niebielski jest razem z nami. Rozmawiamy o rowerowej jeździe na orientację. Za chwilę do Was wracamy.

na balu przebierańców. Byłem Zorro z królewną w wolnym tańcu. Depczę pelerynę, horror. Tam zaliczyłem tę pierwszą zadymę szkolną. Wpadł na nas tyłem i oblał dziewczynę kolą. Do czwartej zdałem, a on powtarzał piątą. Nie usłyszałem, pardon, spłoszył tańczącą. Z pękniętym sercem wracałem do domu wolno. Ze złamaną szpadą i przytartą mordą.

na pantofle. 00 zvalio, 00 rok. My w zerówkach pomagają tu manierom, nie na wzrok. Po awanturach mamy zakaz, nie wpuszczają stop. W koszulach maskarada, sztuczny tłok i skok przez płot. W środku już w domu i makaron nawijam komuś do kuzynki, koleżanki, szwagra, siostry, Darka,

0: Trochę nietypowy sposób jeździmy, bo na orientację razem z nami jest Bartosz Niebielski, brązowy medalista Mistrzostw Świata. Zadowolony z wyniku?
1: Jak najbardziej. W sumie można powiedzieć, że spełnienie marzeń.
0: Ile tam zabrakło do zwycięzcy? To było bardzo niewiele.
1: Tak, no ścigaliśmy się ogólnie na finiszu. Pierwszych 7 zawodników było w 10 sekundach, no bo stawka się wiadomo na sam koniec minimalnie rozciągnęła. No do zwycięzcy zabrakło bodajże 2 sekund, a do srebrnego medalu, no to widziałem zdjęcie z fotofiniszu, to myślę, że mniej niż 10 centymetrów.
0: Aj, no to jest rzeczywiście bardzo malutko. A jeśli chodzi o metę, przekraczacie ją w tym samym miejscu?
1: Tak, tak, bo trasa dla wszystkich jest taka sama. My zaczynamy z tego samego miejsca, mamy narzuconą kolejność punktów kontrolnych, a następnie, no wiadomo, gdzieś ta trasa się kończy na tej samej mecie. Cała sztuka polega na tym, żeby niekoniecznie wymyślić sobie, co ja odwiedzam najpierw, a co później, bo to już mam wyznaczone, tylko żeby oszacować, jaki wariant przejazdu pomiędzy punktem będzie najszybszy, to znaczy, czy mi się na przykład opłaca jechać lepszą drogą, ale dookoła, czy nie wiem, dużo krótszą, ale o gorszej jakości i nie wiem, przez górkę. No i następnie wiadomo, realizacja tego, co sobie zaplanowałem, to jak płynnie będę się nawigował w trakcie jazdy, no i jak mam mocną nogę.
0: Mnie zawsze bardzo ciekawi, jak ludzie w takich nietypowych sportach, no bo jednak jazda rowerem na orientację to nie jest sport, który na pewno wszyscy znają. To mnie zawsze ciekawi, jak to się zaczyna, jak to było u ciebie, co cię zainspirowało do tego, żeby właśnie wejść w świat rowerowej jazdy na orientację?
1: Szczerze, zawsze miałem jakiś taki talent do właśnie orientacji w terenie, zapamiętywania szczegółów topograficznych.
0: Wśród znajomych byłeś postrzegany jako ten najbardziej zorientowany, rozumiem.
1: Tak, jakby zawsze lubiłem być tym, który jak jesteśmy na jakiejś wycieczce, to ma mapę i mówi, idziemy tam. Ale zaczęło się to tak naprawdę od tego, że byłem dosyć młody, miałem bodajże z 12 lat, jak pierwszy raz wystartowałem w zawodach. Bardzo lubiłem zawsze jeździć na rowerze i ogólnie szukałem sobie takiego sportu, w którym mógłbym się trochę bardziej zaangażować. I moja mama w jakiejś lokalnej gazetce przeczytała, że są właśnie lokalne zawody niedaleko mojego domu na orientację i mówi, o, jedź sobie Bartek, spróbuj, to może być ciekawe, no bo i masz dobrą orientację w terenie i lubisz jeździć na rowerze, to brzmi całkiem interesująco. Pojechałem i stwierdziłem, że nie, dobra, faktycznie całkiem fajne, a z czasem przychodził profesjonalizm i to się wszystko rozwijało.
0: Da się z tego właściwie żyć, z jazdy rowerowej na orientację? Jak to wygląda, jeśli chodzi o takie ustrukturalizowanie tego sportu w Polsce?
1: W Polsce jest ciężko, ponieważ najbardziej znaną odmianą orientacji są wspomniane przez ciebie wcześniej biegi i tutaj jest kilku zawodników, którzy z tego żyją. W Polsce zazwyczaj łączą to ze, tak jakby są zawodnikami wojskowymi, dlatego że jako, że to jest na orientację, no to jest taka dyscyplina trochę wojskowa, są Mistrzostwa Świata wojskowe w tym na orientację. Jeżeli chodzi o rower, to raczej ja nie znam nikogo, kto by z tego żył, ale dopiero zobaczymy, no bo tu ja się pochwalę, że jestem pierwszym w historii Polski zawodnikiem w męskiej elicie, który wygrał medal. Więc może się okaże, że jednak da się z tego żyć. To dopiero czas pokaże. Z rowerów, właśnie z rowerowej jazdy na orientację da się żyć w krajach skandynawskich.
0: No i szczególnie ten sport jest rozwinięty.
1: Tak, no ja bym to porównał, że tam, no oczywiście wiadomo, że przede wszystkim biegi, ale rower też, to jest tak jak u nas, nie wiem, piłka ręczna. Każdy grał kiedyś na WF-ie w szkole. No to tam ta orientacja jest taka sama, czyli naprawdę zrobiło to na mnie wrażenie, kiedyś byliśmy na Mistrzostwach Świata w Szwecji i w drodze ze Sztokholmu na miejsce zawodów do Falun, to jest bodajże około 200 kilometrów, 3 czy 4 razy znaleźliśmy przez przypadek jakiś trening na orientację, gdzie w Polsce to jest praktycznie nie do pomyślenia, żeby to znaleźć przez przypadek, no bo takich treningów powiedzmy w ciągu weekendu w całej Polsce odbywa się no kilkanaście, tak? A tam na jakiejś losowej drodze 200 kilometrów znaleźliśmy 4 i to wcale nie był weekend, tylko jakiś bodajże czwartek.
0: Jakieś znaczniki też zauważyliście?
1: Tak, tak. Takim sygnałem często jest tak, że w momencie, kiedy ktoś organizuje trening, to często te starty są nie w jakichś uczęszczanych, centralnych miejscach, tylko gdzieś tak trochę pośrodku niczego, no bo po prostu chcemy mieć możliwie dziewiczy teren, a nie zurbanizowany zazwyczaj, więc często jest tak, że ktoś przy głównej drodze wystawia właśnie po prostu punkt kontrolny, nawet bez tego stacji do potwierdzania sam ten lampion jako sygnał, że o, to jest to miejsce, gdzie trzeba skręcić z głównej drogi, żeby dojechać tam na miejsce treningu.
0: Bartosz Niebielski jest...

0: nie śpimy. Czas na rozgrzewkę. Czas na rozgrzewkę.
1: Dzisiaj wybraliśmy się na rower, ale w taki

0: jest razem z nami brązowy medalista Mistrzostw Świata w jeździe rowerem na orientację. Za chwilę do Was wracamy.
1: Rozgrzewka w czwórce.

0: To jest Rozgrzewka w Czwórce. Rozgrzewka w Czwórce.
1: Jazda rowerem na orientację, MTBO w skrócie, dobrze mówię. Bartosz Niebielski jest razem z nami w studiu, który zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata.
2: Tak, Mountain Bike Orienteering, takie jest rozwinięcie skrótu.
1: Czyli z języka angielskiego mamy w takim razie rozwiązaną tę zagadkę. To teraz o miejscach porozmawiajmy, o tych miejscach, w których byłeś i te, które też najlepiej zapamiętałeś. Gdzie ci się najlepiej jeździło?
2: O kurczę, to bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę na orientację każdy teren jest inny, co wynika z, nazwijmy to, biomu, w jakim się ścigamy. Zupełnie inne ściganie będzie w Portugalii, gdzie są pylaste drogi, dobrze przebieżne i cała wegetacja próbuje nas ukłuć, a zupełnie inaczej będzie się jeździć, powiedzmy, w Finlandii, gdzie są lasy sosnowe z dużą ilością jagód pod spodem, a jeszcze inaczej będzie się jeździć w Czechach, gdzie są zazwyczaj góry, korzenie, kamienie i błotniste lasy świerkowe, więc każdy teren ma swoją specyfikację. Szczerze, zawsze doznania ze ścigania często ja filtruję przez to, jak po prostu poszły mi dane zawody.
1: Przez sukcesy.
2: Przez sukcesy, dokładnie. No bo każdy teren ma swoje wady i swoje zalety, a to, jaka jest aktualna forma i jak akurat nam poszedł dany start, zależy, jak bardzo nam się podobał ten teren.
1: Czyli rozumiem, że Polska w serduszku.
2: O, zdecydowanie. Ja uważam, że Polska ma różne bardzo ciekawe tereny do orientacji, choćby to możemy zdradzić to słuchaczom, że te Mistrzostwa Świata odbywały się w Warszawie.
1: Właśnie o to mi chodziło. Tak.
2: I naprawdę wszyscy zawodnicy, ileś słyszałem takich głosów, byli bardzo zadowoleni, jeśli chodzi o

0: o poziom trudności tych terenów, bo były piekielnie trudne. Z czego to wynika? Wynika to z tego, zawody odbywały się w większości w Mazowieckim Parku Krajobrazowym, no, na obrzeżach Warszawy, w takim lesie sosnowym, gdzie jest gigantyczna ilość dróg, co po prostu czyniło nawigację bardzo, bardzo trudną, no bo jeżeli mamy co 30 metrów skrzyżowanie, a my chcemy na pełnej prędkości jechać na rowerze, wiadomo, że musimy patrzeć przed siebie, a jednocześnie chcielibyśmy czytać mapę, wiedzieć dokładnie, gdzie mamy skręcić i jednocześnie analizować przyszłe warianty, no bo na tym polega wysoki poziom tej orientacji, że ja dojeżdżając na punkt dokładnie wiem, co zamierzam zrobić na następny, a najlepiej jeszcze jeden w przód. Więc to było naprawdę trudne od tej strony czytania mapy, więc naprawdę większość zawodników, przynajmniej wszyscy, z którymi rozmawiałem, byli bardzo, bardzo zadowoleni, jeżeli chodzi o trudność tych terenów.
1: Wymieniłeś przed chwilą różnego rodzaju miejsca, Czechy, Portugalia, płaskie, góry. Rozumiem, że nie jeździsz na jednym i tym samym rowerze, tylko że w zależności od geografii, od miejsca, w którym odbywają się zawody, ten rower się różni?
0: Nie, ja mam jeden rower startowy, dlatego że tu po prostu jeździmy w terenie. Coraz więcej zawodników ma rowery full suspension. No, charakterystyka jest taka, że czasem na orientację, przez to, że mogę sobie sam wybrać drogę często z punktu do punktu, no to dosyć dużo jeździmy się po bardzo dobrej jakości drogach, gdzie teoretycznie ten rower full suspension nie byłby taki potrzebny.
1: Ale poczekaj, bo my znamy trekkingowe, crossowe, miejskie, a teraz czym jest full suspension?
0: Okej, no to to jest rower górski z pełnym zawieszeniem, to znaczy z amortyzatorem z przodu i również z amortyzatorem tylnym, szerokie opony.
1: Sprawdzi się wszędzie.
0: Tak, absolutnie. To jest rower, który ma pokonywać jak największe przeszkody terenowe, jeździć po kamieniach, po korzeniach, po błocie. Ma sobie tam dać radę, a jednocześnie ma być możliwie lekki, żeby dało się, nazwijmy to, wciągnąć pod górkę.
1: Bartku, to jeszcze na koniec porozmawiajmy o najsilniejszych ekipach. Wspominałeś wcześniej o krajach skandynawskich, ale jeśli mielibyśmy wymienić takie top 3, top 5 najsilniejszych narodów w rowerowej jeździe na orientację, to co by się znalazło na liście?
0: Na pewno aktualnie królują Finowie i Czesi. Kiedyś przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie w tej trójce znaleźliby się Rosjanie, ale jak to w większości sportów, zostali oni wykluczeni z tej klasyfikacji.
1: A skąd ci Czesi się nagle wzięli?
0: Szczerze, dla mnie to jest trochę zagadka. Wynika to moim zdaniem z tego, że oni mają bardzo wysokiej jakości Puchar Czech. Bardzo dobry poziom sportowy tam jest, a tym samym to się nakręca. Czyli dobry poziom sportowy, dobrej jakości zawody, produkują przez to dobrych zawodników, przez to sponsorzy i ogólnie samorządy, etc. są zainteresowane wspieraniem tego typu inicjatyw, no a tym samym cała kula śnieżna się kręci, a oni zdobywają coraz to kolejne dobre miejsca na zawodach międzynarodowych.
1: Czyli Finlandia, Rosja, Czechy, a jak stoi Polska?
0: Nie, no Polska jest raczej słaba. Niestety.
1: Czyli ty ciągniesz ten wózek.
0: No, nie chcę tak tego mówić. W przeszłości mieliśmy, znaczy mamy cały czas mistrzynię świata w żeńskiej elicie, Anię Kamińską. Ona absolutnie tutaj wyznaczyła standardy, do których mi jeszcze zdecydowanie daleko. No i Polska ostatnimi laty no pnie się do góry, ale nie jest to jeszcze ten poziom, na którym chcielibyśmy się znaleźć.
1: Bartosz Niebielski, mistrz świata do lat 23 i brązowy medalista Mistrzostw Świata w rowerowej jeździe na orientację, był razem z nami. Dzięki za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: To była Rozgrzewka w Czwórce.
3: Tu Czwórka. Już za chwilę kolejne ciekawe rozmowy. Najlepsze z najlepszych. Sport.
4: Ojciec przestrzegał mnie zawsze. Czym się trzyma z daleka od mężczyzn, którzy nie wiem, gdzie mieszkają, jak jest ich zawód, ile zarabiają miesięcznie. Nie chciałam zlekceważyć tej przestrzeni.

obraz warszawskiej nocy, mieszanka farsy i grozy, bo każdy chciałby być dorosły. Typ mi nie odpisał, ale nie szukałam kosy. Nagle widzę go, stoi z jakąś gąską, po co zerka? Ona ładna i szczupła, o jasnych włosach. Mam ochotę na l***a, są

0: Czym się różni ludzkie serce od towaru? Co dzieli siarczysty mróz od pożaru? Ile tak naprawdę dzieli obojętność od szału?
1: W moim przypadku to 3 ślugi i shot wódki.
2: Błąd.
1: Będę potrzebować odtrutki. Choć miałam gdzieś tego Piotra wcześniej, ale spojrzał na jej biust i mi oczko puścił. What? Ludzie bywają dość okrutni, ale że tak postępują jakieś obszczymurki.

0: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
1: Najlepsze z Najlepszych.
2: Najlepsze z Najlepszych.
1: Sport.
2: Sport.
3: Słuchasz audycji Grzejemy.
1: Grzejemy. Czwórce.
4: Lubię słuchać muzyki, którą bardzo często gra mój dzisiejszy gość, Czarek Gromko. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, cześć.
4: No ale bez Oli Sochanek to Czarek nie byłby tutaj pełnią grupy Mindwave. Witajcie.
6: Cześć.
4: Ja tutaj w czwórce przeważnie namawiam do pompy, odchudzania, spalania kalorii, ale również często mówię o regeneracji. I dziś o tej regeneracji opowiemy trochę w trochę nietypowy sposób, bo opowiemy, jak można zregenerować się poprzez oddech. Co u was było pierwsze? Muzyka czy oddychanie? Nie mówię o tym oddychaniu, które już tam pierwszy oddech zaraz po urodzeniu, tylko tak, wiesz, skupienie na tym. Co was połączyło? Gdzie się znaleźliście? Jak na siebie wpadliście?
5: To są chyba dwie historie. Najpierw może z perspektywy Oli.
6: Ja myślę, że to, że się połączyliśmy, to jest fakt, że u obojga pierwsza była muzyka.
4: Mhm. Elektroniczna.
5: Elektroniczna, zdecydowanie tak. No ja wybrałem się na zajęcia do Oli i ten aspekt muzyki mnie tam przyciągnął w ogóle. Zachęcony zostałem tym aspektem muzyki elektronicznej, żeby tam się pojawić i to, jak się czułem po tych zajęciach, to nie było tylko to, co oddech mi dał, ale też to, że posłuchałem fajnej muzyki, którą lubię i której słucham na co dzień.
4: Generalnie muzyka w sporcie traktowana jest jak taki legalny, darmowy doping. Muzyka wyznacza tempo, dzięki temu wiemy, jak ćwiczyć, jest w stanie podnieść tempo, bo działa na nasze emocje, a emocje działają bezpośrednio już na układ naczyniowo-krwionośny, ale również muzykę można wykorzystać do odpoczynku i o tym dziś będziemy mówić, bo muzyka to również fale, a mózg to także pewien rodzaj fal, który jest odbierany i mówi się nawet, że takie połączenie pomiędzy dwiema osobami, zgranie fal mózgowych, jeżeli wydaje nam się, że ale kliknęło, ale dobrze mi się z nim gada, to jest chyba właśnie to, o czym będziemy dziś rozmawiać.
6: Zgadza się, tak. Możemy też łączyć się oddechem, nie tylko falami mózgowymi, to co nawet w parach się często dzieje, że my się synchronizujemy swoimi oddechami.
4: Tego się na zajęciach nie robi. Byłem na tych zajęciach, więc nie synchronizowałem się oddechowo z nikim, kto leżał obok. I o takich zajęciach dziś będzie. Kiedy stworzyliście projekt Mindwave? Kiedy Czarek na zajęciach u Oli stwierdził, że chce również jako DJ coś tam zrobić więcej?
5: Równo zaraz...
6: Pół roku temu.
5: Tak, ale Mindwave jako Mindwave zaraz będzie miał roczne urodziny, bo najpierw działaliśmy pod takim szyldem, że Ola była instruktorką Psychedelic Breath i różne warsztaty oddechowe robiła i ja byłem jej wsparciem po prostu jako Cezary.

0: dogrywałem się muzycznie, no ale robiliśmy to tak regularnie, Ola nie wyobrażała sobie
1: życia
0: beze mnie i wejść w współpracę z kimś innym. Ja też jakby no tutaj odmawiałem różnych innych projektów, które były związane czy z wellbeingiem, czy z oddechem.
2: Dlaczego?
0: Dobrze mi się współpracowało z Olą, zrobiliśmy sobie fajny flow i już tak niepisany zespół już się tak tworzył od początku, od, nie wiem, trzecie zajęcie, które zrobiliśmy razem i czuliśmy, że właśnie, tak jak powiedziałeś, kliknęło i że to jest to workflow bardzo szybko sobie wypracowaliśmy, że pierwszą selekcję robiliśmy 3 godziny, a teraz robimy 40 minut.
2: Nie? Olu, czym jest Psychedelic Breath?
1: To jest metoda, która wywodzi się z Berlina. Twórczynią metody jest Ewa Kaczor. Ja byłam uczestniczką takich zajęć i sama jakby zafascynowałam się tą metodą i po jakby uczestnictwie w tych zajęciach stwierdziłam, że chcę się tym dzielić. Dokładnie tym, co powiedział Cezary, tym, co poczuł na zajęciach, czyli tą taką pustkę, spokój w głowie i też to połączenie z muzyką elektroniczną, niespodziewane, kiedy nie jesteś na parkiecie. Sama nazwa Psychedelic Breath odnosi się do dwóch słów z greckiego psyche i delos, które oznaczają ujawnić, uwolnić swoją duszę i jakkolwiek to brzmi uchuchu, to tak naprawdę chodzi o to, żeby być tu i teraz, żeby poczuć siebie, żeby trochę wyciszyć ten natłok myśli, który cały czas nam, czasami nam pomaga, a czasami nam przeszkadza usłyszeć, czego my tak naprawdę w życiu chcemy.
2: Słuchajcie, to my również mamy dla was taką niespodziankę dzisiaj, bo Czarek, czyli ta część waszego zespołu, waszej grupy odpowiedzialna za muzykę, wybrał utwory, które wam zaprezentujemy. Utwory żywcem wzięte z waszych zajęć. Więc jeżeli ktoś teraz ma chwilę i chciałby się położyć i odpiąć wrotki w nieco inny sposób, żeby się po prostu nie za bardzo rozjeździć, tylko położyć i pomyśleć o czymś innym, to co powinien zrobić przez najbliższe 3 minuty, bo my za chwilę wyemitujemy pierwszy utwór.
1: Tak, niezależnie od tego, czy jedziesz teraz samochodem, czy jesteś w domu, czy jesteś w pracy, to takim pierwszym wstępem do uważności oddechowej jest przekierowanie uwagi na swój oddech, na to, jak oddycham. Nie zmienianie niczego, ale skupienie się na tym uczuciu, jak powietrze wpływa do nosa, jak wychodzi, jaką ma temperaturę, jakim tempem oddycham i podążanie za tym przez cały czas trwania piosenki. To jest super, taki bardzo dobry początek, żeby tą świadomość do oddechu skierować.
2: Czyli waszym zadaniem podczas tego krótkiego utworu muzycznego będzie po prostu skierowanie uważności na oddech. Niczego nie zmieniacie, myślicie o tym, jak oddychacie i nic więcej. To jest bezpieczne podczas prowadzenia
1: to
2: samochodu.
1: To jest bezpieczne same kierowanie takiej świadomości. Oczywiście, no jeżeli jedziemy autem, no to zwracam uwagę, że jesteśmy na drodze.
2: Żeby się nie odlecieć za bardzo.
1: Nie skupić, tak, oczy otwarte.
2: Dobra, Czarku, a co to będzie za utwór?
0: Pierwszy, który mamy, to chyba utwór Brief. I my te utwory dobieramy tak, że pierwsze cykle są spokojniejsze. Bardziej mają nas nastroić, pokazać nastrój danej sesji. Każda też jest inna. Ten wybrałem z sesji, którą robiliśmy pół roku temu, chyba właśnie w Utorii. No i mam nadzieję, że się spodoba. Jest taki ciekawym dosyć nastrojem.
2: No to w takim razie róbcie to, co robicie, ale skupcie się na oddechu. Oddychamy. Breathe.

0: Breathe.
1: To sobie pooddychaliśmy.
2: Takie zajęcia to nie jest tylko fajna muza, która leci jak na imprezie po kolei, tylko to musi być podróż, która w różne stany nas wprowadza.
1: Potwierdzam, byłem w różnych stanach, od wzruszenia po szczęście, no i od razu powiem wam, że zajęcia trwały 90 minut. Ola mówi, kończymy, zaczynamy się ogarniać i ja myślałem, że my skończyliśmy pierwszy 20-minutowy element tych zajęć, pierwszy 20-minutowy blok. Co takiego wydarzyło się w mojej głowie, że te 90 minut minęło tak szybko?
2: Ja na początku tylko powiem, że to nie było 90 minut samego oddychania, też że wszyscy wiedzieli. Ta część oddechowa, tak 35-40, ta główna, zwykle trwa i to, co się zadziewa, że ludziom się wydaje, że kurczę, to mam wrażenie, jakby to było 10 minut, to jest tak naprawdę wpływ naszych fal mózgowych. My, kiedy oddychamy, bierzemy wdech przez nos, to przekazujemy impuls elektryczny do naszego mózgu poprzez opuszki węchowe, które znajdują się w naszych zatokach przynosowych i przekazujemy sygnał, który sprawia, że nasze fale mózgowe zwalniają. Ich częstotliwość staje się niższa. I kiedy my sobie jesteśmy na co dzień w falach mózgowych beta, jesteśmy świadomi, skupieni na swojej pracy i ten stan jest nam bardzo potrzebny, to przechodzimy na takich zajęciach w fale o niższej częstotliwości, fale alfa. I to jest ta magia, która sprawia, że ten trochę czas przestaje się liczyć. Przenosimy się bardziej do tu i teraz, do chwili obecnej. Nie myślimy o tym, co było, nie myślimy o tym, co będzie.
1: Bo na tym polegają te zajęcia, że szczęśliwi czasu nie liczą. I dzięki temu jesteśmy szczęśliwsi po takich zajęciach.
2: Dokładnie, czujemy się dużo lepiej, głowa jest świeża. Dla wielu osób to jest pierwszy raz od dawna, kiedy mają okazję posiedzieć i nie robić nic.
1: Gdzie będzie można was spotkać, zobaczyć w najbliższej przyszłości, aby sobie pooddychać do muzyki?
3: Trzeba to śledzić, nie mamy teraz zaplanowanego
2: wydarzenia. Jesteśmy w trakcie ustalania kalendarza na lato.
3: Szukamy czegoś fajnego, szukamy czegoś w plenerze, może szukamy czegoś z słuchawkami w takiej formie silentowej, ale z fajnym widokiem. Chcemy się też otworzyć na nowe lokalizacje.
2: Na Instagramie Mindwave.
1: No dobra, to w takim razie tam was przekierowujemy, tam szukajcie najbliższych terminów. Ola Sochanek i Cezary Gromko.
4: Jeszcze więcej sportu.
5: Więcej sportu.
4: Nie zdążyłeś posłuchać. Zajrzyj na Czwórka Online.
5: Czwórka Online. Gdybym ty

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Latem zadbamy o Waszą formę i wypoczynek. W Najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
2: Na rozgrzewkę w czwórce. Zaprasza Weronika Puszkar.
3: Dzisiaj z nami jest Katarzyna Czerwińska, trener przygotowania motorycznego, trener personalny i multimedalistka Mistrzostw Polski. Mówiłaś wcześniej o tych napojach, które możemy sobie sami przygotować. A co powiesz o tych, które znajdziemy w sklepach w bardzo różnych kolorach?
4: Tutaj zachęcałabym jednak do wyboru produktów ze sklepów sportowych, ze sklepów z odżywkami, które mają według mnie nieco lepszy skład i lepszą jakość względem tych marketowych. Bardzo fajnie sprawdzają się również elektrolity do rozpuszczania w kapsułkach. Zarówno sklepy sportowe, jak i apteki mają bardzo bogatą ofertę i tutaj fajnie sprawdza się jedna taka pastylka wrzucona, rozpuszczona w wodzie. I tutaj przede wszystkim chodzi nam o pełną gamę elektrolitów.
3: A na co zwracać uwagę, jeżeli chodzi o skład w takich napojach?
4: Żeby był jak najkrótszy. Unikamy barwników, a także sztucznych substancji słodzących.
3: A powinniśmy coś włączyć do naszej diety? Jeżeli teraz uprawiamy ten sport, jest gorąco, to może coś innego powinniśmy jeść?
4: Warto wzbogacić naszą dietę przede wszystkim o produkty sezonowe. Idealnie w lecie sprawdzają się łatwo dostępne i wszędzie dostępne owoce, które są bardzo fajnym dodatkowym nawodnieniem organizmu, ponieważ każdy owoc w postaci surowej zawiera wodę. I tutaj w porze okołotreningowej bardzo fajnie sprawdzi się zarówno owoc przed, jak i po, a także nawet w trakcie.

0: Dostarczy nam to minerałów, węglowodanów, no i tutaj, tak jak wspomniałam, dodatkowo nawodni nas zawartość wody w danym owocu. I tutaj uważam też, że takim hitem nawadniającym jest arbuz.
1: O, on ma najwięcej wody w sobie?
0: Tak, ma dużo, dużo wody. Tutaj też jakby idzie w kierunku tych właściwości elektrolitycznych. Ma również wysoki indeks glikemiczny, także węglowodany z takiego arbuza bardzo szybko będą przyswojone przez organizm po wysiłku.
1: Jeszcze myślę sobie o takich gadżetach, które się nam mogą przydać na zewnątrz, kiedy świeci słońce. Oczywiście o okularach przeciwsłonecznych i o czapce z daszkiem. To jest taki zestaw według ciebie obowiązkowy?
0: Zdecydowanie tak. Czapka, i to najlepiej w jasnych kolorach, unikać ciemnych, czarnego. Okulary słoneczne i tutaj dla chętnych ta kamizelka chłodząca, o której wspomniałam wcześniej. No i tutaj jeszcze gorąco bym zachęcała do takich flasków, czyli takich małych saszetek, w których możemy trzymać wodę bądź inny napój, które się bardzo fajnie zamieszcza w dostępnym w każdym sklepie sportowym pasie na biodra. I z takim pasem na biodra właśnie warto na każdy trening w porze letniej wybrać się, by regularnie móc wyjmować i korzystać z nawadniania w trakcie treningu. Drugą opcją, oprócz pasów biodrowych, są bardzo fajne i lekkie kamizelki typu plecak. Wykonywane są one w tej chwili z tak cienkich i przyjaznych dla ciała materiałów, że nie przegrzewają pleców, a mają z kolei miejsce na albo te flaski, o których wspomniałam, albo na bukłaki z wodą, które również świetnie się sprawdzają, ponieważ mają taki specjalny system z różeczką, który umożliwia nam popijanie właśnie regularnie małymi łyczkami przez cały trening wody bez zatrzymywania, bez kombinowania co z rękami.
1: No to jesteśmy idealnie przygotowani, możemy śmiało iść na trening. Katarzyna Czerwińska, trener przygotowania motorycznego, trener personalny i multimedalistka Mistrzostw Polski. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, pozdrawiam i życzę owocnych i udanych treningów latem.
2: To była Rozgrzewka w Czwórce. Najlepsze z najlepszych. Sport. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.

0: Podcast.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z Najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny. Dominika Płonka, dzień dobry.
2: Najlepsze z Najlepszych.
3: Najlepsze z Najlepszych.
2: Sport.
3: Sport.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Latem zadbamy o Waszą formę i wypoczynek. W Najlepszych z najlepszych trzymamy formę.
2: To jest audycja sportowa czwórki.
3: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną jest człowiek pasjonat. Pasjonat koszulek piłkarskich, ma ich całkiem sporo i właśnie o kolekcjonowaniu koszulek piłkarskich będziemy dziś rozmawiać. Mateusz Pawlak, znany szerzej w internecie jako Tianse 17, jest razem z nami. Cześć.
4: Cześć, dzień dobry.
3: Przyszedł do naszego studia z absolutnie fantastycznymi koszulkami, kolorowe, bardzo też nietypowe, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do tych różnych trykotów, które są takie trochę też często monotematyczne, a tutaj koszulki piłkarskich klubów nawiązujące do Bruce'a Lee. Mamy również koszulkę, tam widzę Betisu Sevilla, gdzie mamy mapę świata całą. No to jest piękna historia na nich napisana, ale zacznijmy jeszcze od tego, ile masz w ogóle tych wszystkich koszulek w swojej kolekcji?
4: Na dzień dzisiejszy mam 681 koszulek piłkarskich. Przekłada się to na 237 różnych klubów i 99 reprezentacji, z czego 98 z nich jest członkami FIFA na 211, bo członków FIFA jest więcej niż oficjalnie krajów w ONZ.
3: A jaka była twoja pierwsza koszulka? Pamiętasz?
4: Oczywiście, że pamiętam. Była to koszulka Manchester United.
3: Sezon... W której dzisiaj przyszedłeś zresztą.
4: Nie. Była o wiele, wiele starsza tamta koszulka. Był to ostatni sezon Fergusona 2012-13. Koszulka wyjazdowa, biała, taka trochę samurajska, z czerwonym kołnierzykiem. Zakochałem się w niej od pierwszego wejrzenia. Stwierdziłem, że muszę ją mieć. No i historia tak się potoczyła, że będąc zupełnie początkującym, dałem nabrać się na podróbkę. Zorientowałem się o tym po kilku latach tak naprawdę, dopiero gdy zacząłem zdobywać tę wiedzę związaną z koszulkami, jak nie dać się oszukać, jak odróżnić oryginał od podróbki. I następnie, chcąc zdobyć tę koszulkę w stanie nowości z metkami, to był trochę taki paradoks, że w stanie używanym było ich masę, bardzo dużo. W co trzecim second handzie można było ją spotkać. W stanie nowości szukałem 7 lat. Znalazłem dopiero niewyprzedany sztok w małym sklepie w USA i stamtąd ściągnąłem.
3: No to ja się przyznam w takim razie do swojej pierwszej koszulki. To była koszulka reprezentacji Włoch, dycha na plecach Francesco Totti, no ale oczywiście również podróbka, tylko wtedy będąc małym chłopcem ja byłem zafascynowany, że mogę mieć jakąkolwiek w ogóle koszulkę piłkarską. O tym, jak odróżniać podróbki od oryginałów i w ogóle jakiego rodzaju koszulki piłkarskie wyróżniamy, czyli te repliki meczowe, jakie tutaj, na jakie szczegóły trzeba zwrócić uwagę, to w audycji sportowej również się pojawi. Natomiast ty przyszedłeś w koszulce Manchester United. Ja mówiłem właśnie niekoniecznie o tym, że ta koszulka z dawna, która zrobiła na tobie wrażenie, ale ty jesteś chyba w ogóle fanem Manchesteru United, bo ta koszulka jest nowsza, prawda? I na twojej stronie również doliczyłem się chyba, nie wiem, prawie 30 koszulek Manchesteru United, chyba najwięcej, jeśli chodzi o poszczególne kluby.
4: Tak, jestem kibicem Manchesteru United od tak naprawdę 2002 roku, sezon 2002-2003 to był mój pierwszy sezon, gdzie śledziłem wyniki Manchester United tak naprawdę na telegazecie. Takie były czasy, że wtedy nie było internetu powszechnie w domach, nie można było tych meczów oglądać, widziało się bramki, skróty w wieczornych wiadomościach.
3: Ale co jest najlepsze, telegazeta nadal funkcjonuje.
4: Tak, dokładnie, nadal funkcjonuje, więc odwiedzając dziadka widuję ją do dzisiaj. I po tych 10 latach pojawiła się u mnie ta taka potrzeba identyfikacji z klubem. No i faktycznie jestem dość dużym fanem Manchester United. Na dzień

0: dzień dzisiejszy tak naprawdę tych koszulek mam ich 66.
1: 66 koszulek samego Manchesteru United?
0: Tak, dokładnie.
1: O matko boska, no to naprawdę to jest...

0: zdominowana jest też oczywiście czerni. Ona jest zdominowana przez czerwień i to wygląda trochę jak tak na pierwszy rzut oka, jak tak patrzę na nią z bliska, to tak jakbym widział trochę skórę tygrysa, takie trochę ciapki, kreski, ale tutaj kryje się coś zupełnie innego. Cóż to jest za drużyna i jaka jest symbolika zawarta w tej koszulce?
1: Jest to zespół Seattle Sounders z MLS, z USA. I tak naprawdę ta taka łuska, którą widzisz, to chiński smok. On nawiązuje do Bruce'a Lee. Projekt powstał z okazji uczczenia 50. rocznicy śmierci Bruce'a Lee i również filmu Wejście Smoka, bo jeżeli dobrze pamiętam, to ten film w ogóle miał premierę po śmierci Bruce'a Lee. Bruce Lee jest pochowany w Seattle, więc to miasto bardzo mocno się utożsamia z Bruce'em Lee. Więc honorując go, honorując ten film, który był niewątpliwie absolutnie wielkim hitem.
0: Świetne kino, ale można się było też na nim trochę pośmiać.
1: Tak,
0: ja
1: tak,
0: byłem
1: tak.
0: Ostatnio jakieś kilka tygodni temu i nie miałem zielonego pojęcia, że tam jest tyle różnych śmiesznych wątków i że Bruce Lee jest też dobry, naprawdę ma talent aktora komediowego w niektórych momentach.
1: Tak, dokładnie. I na tej koszulce dlatego znajdziemy smoka. Ona jest uhonorowaniem właśnie Bruce'a Lee tego filmu. Do tego stopnia, że jeżeli spojrzysz na dół, to tutaj jest nawet nadrukowany autograf Bruce'a Lee, a wyższe wersje, takie jak
0: to
1: mam
0: jest
1: tutaj,
0: świetne.
1: No właśnie, na karku miały nawet logotyp sztuk walki, które wynalazł Bruce Lee, tak więc koszulki piłkarskie dzisiaj są tak jakby historią, niosą jakieś przesłanie. Producenci muszą walczyć o uwagę widza, muszą walczyć o to, żeby się w jakiś sposób wyróżniać, szukają świetnych, rewelacyjnych pomysłów, no i potrafią je realizować w sposób perfekcyjny.
0: No, producenci koszulki Seattle Sounders naprawdę się bardzo postarali, bo tutaj jeszcze na karku z tyłu tej koszulki mamy znak yin-yang. No i to jest w ogóle, drodzy słuchacze, coś świetnego, że mamy do czynienia z koszulką zespołu ze stanu Waszyngton. Miasteczko Seattle, które jest kojarzone przede wszystkim z grunge'em, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, ale także z powstaniem, bo przecież tam rodził się Apple czy Starbucks. No i mamy ten zespół ze Seattle, który jednak nawiązuje równocześnie do Bruce'a Lee. No, któż by pomyślał? Świetna koszulka, bardzo ładnie wygląda. Czerwień, czerń i żółć na niej widzimy. Biorę kolejną koszulkę do ręki i znowu szczęka mi opada. To jest jakiś pan elegancki. Wygląda jak generał, wygląda jak dostojnik jakiś. O co tu chodzi? Co to jest za klub i kogo ta koszulka przedstawia?
1: Jest to argentyński klub z Buenos Aires. Nazywa się Almirante Brown, co w tłumaczeniu dosłownym oznacza Admirał Brown. Przedstawia właśnie Irlandczyka, który wsławił się w Argentynie, został mężem stanu i admirałem floty argentyńskiej w walce o niepodległość w wojnie z Brazylią. No i chcąc oddać hołd właśnie tej osobie, Almirante Brown zrobiło takie specjalne koszulki, które przedstawiały jego podobiznę, jego wizerunek, a cała koszulka razem z pagonami, z odznaczeniami, tak żeby wyglądało to tak naprawdę, jakby to była koszulka admirała z okrętu marynarskiego, została wyprodukowana przez lokalną argentyńską firmę Rittel. Jeżeli ją odwrócisz, to na plecach znajdziesz statek, podobiznę statku z czasów, w których on po prostu pływał i wsławił się w Argentynę tak mocno, że został ichniejszym bohaterem narodowym.
0: Mateusz Pawlak, Tianse 17, kolekcjoner koszulek piłkarskich, jest razem z nami. Wysłuchacie czwórki, zostańcie razem z nami.
2: Ale temat.
3: Ale temat.
2: Zostań z czwórką. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.
2: Sport.
3: Sport.

0: Wydaje mi się pośmiać, ja bosa chcę chodzić. Pani pan, ile można wyswobodzić się muszę z tej powagi sztucznej, co nam kradnie duszę. Uszę, mam swoje własne, słucham siebie zanim zasnę.
1: Zapraszamy na audycję sportową Czwórki.
2: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną Mateusz Pawlak, Tianse 17. Człowiek, który ma no naprawdę pokaźną sumkę koszulek piłkarskich, ponad 600, prawda? Jest ich w twojej szafie. No właśnie, ale w twojej szafie? Gdzie ty je trzymasz?
3: W tej chwili mam przeznaczony do tego specjalny pokój, w którym stoją w zasadzie tylko szafy i łóżko, na którym można spać.
2: A słuchaj, czy one wymagają jakiejś specjalnej konserwacji, specjalnego traktowania? Bo tutaj z tego co widzę, większość z nich ma metki. One cały czas tutaj są przypięte do tych koszulek. Jak ty o nie dbasz?
3: Koszulki piłkarskie w zasadzie nie wymagają jakiegoś specjalnego traktowania. Wystarczy, że wiszą na wieszaku. Niektórzy lubią jeszcze wsadzać je w folię, ale jeżeli mowa o starszych koszulkach, to jest ok. Jeżeli chodzi o nowych, to ta folia może wchodzić w reakcję z innymi foliami przyklejanymi na koszulki, jak na druki piłkarzy na plecach, czy na druki sponsorów, i zachodzi wtedy taka reakcja, jaką pamiętamy ze szkoły podstawowej, gdy zostawialiśmy 4 kawałki gumek i w czerwcu w piórniku i we wrześniu, jak go otwieraliśmy, to się okazywało, że były w jednym kawałku. Dlatego ja trzymam bez żadnych folii. Wiszą sobie po prostu na wieszakach i jedyne, o co warto zadbać, to żeby były czymś zasłonięte, zamknięte. Ja mam szafy otwarte bez drzwi, żeby móc je zobaczyć, więc przymocowałem do tych szaf kotarę, żeby chronić je od promieni słonecznych, dokładnie UV, które sprawia, że jeżeli słońce na coś długo świeci, to po prostu blaknie.
2: No dobrze, to zabieramy się teraz w takim razie za zapowiedzianą wcześniej koszulkę hot dog. Olbrzymie zdjęcie hot doga posmarowanego ketchupem i musztardą. O co tu chodzi? Kto wpadł na tak szalony pomysł?
3: Jest to bardzo niszowy zespół z Anglii, Beedale AFC. I w tej całej takiej, można powiedzieć, kiczowatej koszulce, która, żeby wam to zobrazować, jest taką bułką od hot doga.
2: A, bo to jest jeszcze bułka, oczywiście, ja myślałem, że to jest kiełba sama,
3: nie,
2: okay.
3: To jest po bokach, to jest bułka, to jest hot dogówka. I przez cały środek, od góry do dołu, tam leci taka gruba, soczysta, tłusta kiełbasa, polana ketchupem i musztardą. I temu zespołowi chodzi o to, tak naprawdę, żeby zwrócić uwagę na świetną akcję, jaką jest badanie raka prostaty, ponieważ rak prostaty jest coraz częstszym powodem śmierci wśród ludzi, więc oni stwierdzili, że skoro i tak fajnie bawią się w piłkę, to zrobią sobie przedziwne stroje po to, żeby zrobiło się o nich głośno, ale żeby tymi strojami zwrócić uwagę na coś ważnego. I jak sobie spojrzysz na prawą pierś, na lewej
2: jest
3: herb,
2: jest taki ludzik,
3: to jest tutaj
2: napis.
3: Taki ludzik i Supporting Prostate Cancer UK, czyli chodzi tutaj o wsparcie akcji badania raka prostaty, zwrócenie uwagi na to, żebyśmy się badali i zapobiegali tej chorobie. To nie jest ich jedyna koszulka, oni w ogóle robili praktycznie co roku jakieś przedziwne stroje. Jednego sezonu zrobili przezroczyste stroje, takie z folii, jakbyś

0: brał się po prostu w deszczówkę przezroczystą, taką sztywną i tylko z takimi dwoma strzałeczkami wskazującymi między nogi.
1: No to już jest wyższy poziom kreatywności, tak, rzeczywiście.
0: Potrafią tam wchodzić na poziom, który jest absolutnie nieosiągalny nawet w kabaretach.
1: A jak tobie się udało w ogóle tę koszulkę ściągnąć? Bo ona jest naprawdę nietypowa, oprócz krewetek tam mamy jeszcze taką mozaikę sponsorów, chyba trzech producentów pojazdów pojawia się tam z tyłu tej koszulki, jest logo lokalnej telewizji, Locha TV, no czego tam nie ma?
0: Najczęściej takie koszulki udaje się ściągnąć, kontaktując się bezpośrednio z producentem. Z klubami to bywa bardzo różnie. Kluby potrafią odpisać albo potrafią kompletnie nie odpisać, bo nawet nie mają tych koszulek w sprzedaży. Mówimy tutaj o zespole z bardzo niskiej ligi w Hiszpanii. To samo jest u nas w Polsce.
1: To raczej nawet mniej tych maili dostają niż taki Real Madryt.
0: Nawet trzecio-czwartoligowca koszulki, jakie czasem jest bardzo ciężko kupić.
1: A, w ten sposób. Myślałem, że właśnie łatwiej będzie z racji tego, że to jest mały klub.
0: No właśnie nie. Kiedyś chciałem kupić teściowi na przykład koszulkę Górnika Konin na urodziny z mojego rodzinnego miasta. Oni grali wtedy w trzeciej lidze bodajże, czyli czwarty poziom rozgrywkowy. I słuchaj, okazało się, że tej koszulki nie da się kupić po prostu, bo nikt jej nie wprowadził do sprzedaży. Oni mieli ileś dla siebie do wykorzystania, do grania w klubie i tego nie było absolutnie nigdzie. Ani tego nie miał producent, ani klub, ani żaden sklep sportowy w mieście. Więc najprościej, jeżeli szukacie jakiejś koszulki, uderzyć bezpośrednio do producenta, bo macie największą pewność, że tam ją w jakiś sposób dostaniecie. Nawet jeżeli te koszulki nie są wprowadzone do sprzedaży, to producent, mając je na stanie, może po prostu zrobić wyjątek i ją sprzedać. No i nie powiem, jeżeli próba się nie powiedzie, piszę drugi raz, czasem trzeci, pokazuję, że jestem kolekcjonerem, wysyłam im link do bloga, mówię, patrzcie, mam ich 400, 500, 600, 700. Ta koszulka jest tak fajna, że ja ją po prostu chcę mieć dla siebie, do kolekcji, żeby ją zachować. No i to potrafi otworzyć drzwi i dogadać taką nawet transakcję, jeżeli one nie są nigdzie dostępne.
1: Czy wszedłeś w posiadanie absolutnego hitu ostatnich miesięcy, czyli koszulki klubu Juan Segundo Pablo. Nie, Juan Segundo, przepraszam, tak, Juan Pablo Segundo College, czyli peruwiański klub, który postanowił w swoim herbie umieścić zdjęcie naszego papieża Polaka, świętego Jana Pawła II.
0: Tak, wszedłem w posiadanie, powiem to tak trochę poza kulisami, bo jeszcze nie jest dodana na moją stronę, czyli oficjalnie nie jest w mojej kolekcji, wisi w poczekalni. Mam tę koszulkę, jak one tylko się pojawiły na rynku, to okazało się, że można je kupić tylko i wyłącznie, to jest peruwiański klub, lokalnie w Peru. I nie uwierzysz, ten producent nie chciał się w żaden sposób zgodzić na wysyłkę, ponieważ oni byli na tyle nieogarnięci, że mówili, że nawet nie mają jak przyjąć płatności. Tak więc ja przez mojego kolegę, brazylijski futbol, Wojtek Pyciakowski, uruchomiłem przez jego kontakty w Brazylii. Ten Brazylijczyk znalazł gościa w Peru, miał kontakty od koszulek i ten Peruwiańczyk pojechał, zamówił je stacjonarnie w tym sklepie, odczekał, nie wiem, tam było na produkcję tych koszulek 2-3 tygodnie, bo to było na takim poziomie, że te koszulki nawet nie były wyprodukowane, więc nie można było ich kupić w sklepie. Oni po prostu robili to, tak jak mówiłem od wcześniej, o tych niższych ligach, ile chcesz, jakich rozmiarów, czego i tak dalej.
1: Dopiero ci uszyjemy.
0: Dopiero ci je stworzymy i uszyjemy. One nie miały metek w ogóle, tak więc tam była jeszcze taka batalia, czy mogliby załatwić stacjonarnie z tym producentem, że będą miały metki i tak dalej. No i okazało się, że potem ten łańcuszek się udał, wrócił, te koszulki przyleciały finalnie do Polski, wszedłem w ich posiadanie. Mam nawet gdzieś tam chyba odłożone ze 2 czy 3, tak jako taki as w rękawie, jakby ktoś miał coś fajnego, to wtedy lubię się wymienić i powiedzieć, hej, mam, zobacz, mam Juan Pablo College.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i za wizytę u nas w studiu. Mateusz Pawlak, Tianse 17, kolekcjoner piłkarskich koszulek, był razem z nami, dzięki.
0: Również dziękuję bardzo, mam nadzieję, że miło było posłuchać. Cześć.
2: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na 4 online.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przypominamy najciekawsze rozmowy z naszej anteny.
2: Do przerwy 2-0. To jest audycja sportowa w czwórce.
3: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, a razem ze mną jest Michał Regulski, TVP Sport. Cześć Michale.
4: Cześć, witam.
3: Ale zanim o Wimbledonie, ty już miałeś okazję być na Wyspach Brytyjskich i oglądałeś tenisową rywalizację. Pochwal się, co widziałeś na żywo ostatnio?
4: Byłem na turnieju Queens, jeden z moich ulubionych zdecydowanie turniejów. Cechą charakterystyczną tej imprezy jest to, że od pierwszej rundy wszystkie korty wypełnione są kibicami w 100%. To jest absolutnie zjawisko rzadko obserwowane na światowych kortach, nawet na tych największych imprezach wielkoszlemowych widać w tych początkowych dniach dziury. Tutaj ten kort centralny imienia Andiego Murraya jest wypełniony przez fanów tenisa. Jest to bardzo tradycyjny turniej z taką otoczką typowo brytyjską. Przychodzi się wszyscy bardzo elegancko ubrani. Serwowane są oczywiście truskawki z bitą śmietaną, brytyjskie drinki klasyczne. No i ludzie żyją tym turniejem od samego początku. Byłem na meczach Emmy Raducanu, byłem na meczach Katie Boulter. Było ogromne oczywiście zainteresowanie występem Brytyjek, ale szał był wielki, jak potwierdzono, że za kilka minut na korcie pojawi się Serena Williams. No to wtedy kolejki do wejść z każdej strony zrobiły się gigantyczne.
3: Legenda kobiecego tenisa, ale wspomniana przez ciebie też Emma Raducanu, urodzona w Kanadzie, reprezentująca Wielką Brytanię, no ale wiadomo, w jej żyłach płynie także rumuńska krew. Ona tutaj jest o tyle też ważną postacią, tak nawiązując do ostatnich sukcesów Mai, do ostatniego sukcesu Mai Chwalińskiej, bo jeśli dobrze pamiętam, to była jedna z niewielu, jeśli jedyna kwalifikantka, która wygrała turniej Wielkiego Szlema właśnie. Wimbledon w takim razie, Wyspy Brytyjskie. I ja tak chciałem, żebyśmy porozmawiali w ogóle o charakterystyce tego turnieju. O typach też sobie pewnie pogadamy. Natomiast no, to jest najstarszy turniej wielkoszlemowy na świecie. Jaka panuje otoczka wokół tego turnieju i czym on się różni od innych turniejów wielkoszlemowych?
4: No przede wszystkim różni się tą tradycją, o której wspomniałeś. Wielką, wspaniałą historią. I to jest faktycznie turniej, gdzie tej tradycji najbardziej się pilnuje i ją pielęgnuje. I faktycznie jest, że zawodnicy muszą mieć odpowiednią ilość

0: białego na sobie. Jeżeli zawodnik ma za dużo kolorowych strojów, to jest wypraszany i proszony o to, żeby założył jednak czy białą koszulkę, czy białe spodenki. Natomiast no, przede wszystkim różni się tym, że się odbywa na trawie. Jednak trawa to jest najbardziej specyficzna nawierzchnia ze wszystkich, na których rozgrywane są turnieje tenisowe. To jest zupełnie inna bajka. Niektórzy tenisiści mówią nawet, że to jest zupełnie inna dyscyplina sportu i ci, którzy są specjalistami od mączki, dla nich ten okres na trawie jest zdecydowanie najtrudniejszym w sezonie, ale jest też najpiękniejszym, bo to jest bardzo szybka nawierzchnia, to jest nawierzchnia, gdzie zupełnie inaczej się porusza, gdzie zupełnie inaczej piłka się odbija. Jeżeli ktoś lubi szybkie wymiany, no to jest zdecydowana dla niego przewaga.
1: Powiedziałeś o tej ilości białego koloru. Jakie dokładnie zasady obowiązują podczas Wimbledonu, jeśli chodzi o ten biały strój? Bo pamiętamy sytuację, kiedy chociażby Roger Federer miał pomarańczowe podeszwy, tam się wtedy pojawił problem. Andre Agassi, który też lubił jednak koloryt, on chyba z tego co pamiętam koniec lat 80. nawet zbojkotował Wimbledon, a potem w 92. zdobył mistrzostwo.
0: Tak, były takie sytuacje, że Andre Agassi był wypraszany z kortu i faktycznie musiał zmienić strój, natomiast o ile był osobą bardzo kolorową, to cenił i doceniał tą tradycję Wimbledonu i robił pewne rzeczy na pokaz, wiedział, że będzie poproszony i będzie musiał zmienić ten strój i zawsze to robił. I po pierwszej takiej sytuacji, w której został właśnie wyproszony z kortu centralnego, będąc już wielką gwiazdą, bardzo to przeżył. Wydawało się, że niewiele może wpłynąć na Andre, ale jednak ta sytuacja doprowadziła do tego, że już nigdy nie wszedł na kort centralny Wimbledonu w innym niż białym stroju. To się przez całe lata i dekady zmieniało, jeśli chodzi o te przepisy. W tej chwili jest to mniej więcej około 70% stroju musi być białego. Oczywiście nikt tego nie sprawdza z centymetrem, tylko to mniej więcej jest robione wszystko na oko, ale nikt nie zaburza tej tradycji. Nie ma takich sytuacji, one się bardzo, bardzo, bardzo rzadko pojawiają. Na pewno nikt z tych największych nazwisk nie robi żadnych demonstracji, nie próbuje naciągnąć organizatorów, więc to przebiega raczej dość pokojowo i każdy kultywuje tę tradycję, bo to jest jeden z ostatnich takich turniejów, gdzie przywiązuje się do pewnej formuły większą uwagę.
1: No chociaż też, tak jak powiedziałeś, zaczyna się odchodzić od tych niektórych zasad. Chyba to był rok 2003, kiedy przestano kłaniać się gdzieś tam przed tą lożą właśnie królewską, swoją drogą królową.
0: Ale tradycja dalej pozostała,
1: tradycja,
0: że jeżeli...
1: Pozostała, ale nie
0: jest,
1: ma obowiązku.
0: Nie ma obowiązku, ale jeżeli jest ktoś z rodziny królewskiej, to jest taki dobry zwyczaj i wielu tenisistów tak robi, że się odwraca i kłania. Przynajmniej ci, którzy są stałymi bywalcami na głównej arenie Wimbledonu.
1: Rozmawialiśmy tutaj o tych zasadach, o tym kolorze białym. Jak to w takim razie wygląda na trybunach? Czy są jakieś przepisy, do których muszą się dostosować kibice chcący zobaczyć na żywo mecze Wimbledonu?
0: Nie, tych przepisów oczywiście nie ma, ale też jest różnica w porównaniu do innych turniejów wielkoszlemowych, szczególnie w tych lożach, nazwijmy to VIP i takich bardziej eksponowanych. Raczej pojawiają się panie w sukniach, a panowie w niebieskich lub białych koszulach i słomkowych kapeluszach. Jest taka tradycja. Brytyjczycy bardzo lubią się pokazać, bardzo lubią eksponować swoją brytyjskość i oczywiście ta formuła eleganckiego, casualowego stroju jest przez nich stosowana i tam raczej nie ma żadnych wygłupów, nie ma takich strojów, że ktoś przychodzi, nie wiem, przebrany za kurczaka, czy w stroju reprezentacji, w koszulce reprezentacji danego kraju, nie.
1: No i to jest właśnie piękne w tym turnieju, że jednak stawia się na zachowanie tych tradycji, pielęgnuje się jednak historię, chociaż wiadomo, że to ewoluuje, natomiast jednym z takich elementów nieodłącznych Wimbledonu są też truskawki ze śmietaną. Tysiące ton truskawek spożywanych, to wszystko podlewane gdzieś tam śmietaną. Czy ty w trakcie Wimbledonu też przechodzisz na taką truskawkową dietę?
0: Podczas Wimbledonu oczywiście tak, ale teraz jak był turniej w Queens, to też można było już te słynne malutkie miseczki, bo to jest taki nawet nie bita śmietana, tylko taki krem specjalny, którym polewane są te truskawki. To jest droga dosyć impreza, bo taka mała miseczka teraz kosztowała 12 funtów, czyli...
1: Naprawdę?
0: Czyli 50 złotych, no ale... Ale wszyscy to kupują. To jest oczywiście słynny ten angielski Pimm's, czyli te takie drinki z

0: lemoniadą robione, no to to jest coś, co jest absolutnie nieodłącznym krajobrazem Wimbledonu i wszyscy absolutnie kibice no z tego bardzo, bardzo korzystają.
1: Jak wygląda w ogóle kwestia związana z dostępnością biletów? Czy Wimbledon należy do turniejów wielkoszlemowych, na który najtrudniej się dostać, najłatwiej, czy może jest to gdzieś po środku?
0: Wydaje mi się, że w tej chwili bardzo trudno dostać się na wszystkie imprezy wielkoszlemowe. Te mecze, szczególnie już w drugim tygodniu, są wykupione bilety. Kiedyś była taka tradycja, że stało się w kolejce, były te słynne obrazki, gdzie powstawały pola namiotowe wokół Wimbledonu i ludzie tam koczowali, stali w nocy i zdobywali wejściówki na kolejny dzień. No teraz wiadomo, że wszystko mamy w internecie, te bilety kupuje się w większości przypadków online, ale ceny tych biletów no już z każdym rokiem dochodzą do tak absurdalnych kwot. Nawet orientowałem się to teraz na ten turniej Queens, no najtańsze wejściówki kosztowały między 50 a 100 funtów, więc a Wimbledon wiadomo, że jest jeszcze droższy.
1: No tak, turniej wielkoszlemowy, najstarszy turniej wielkoszlemowy na świecie. Mecze rozgrywane są na trawie i tutaj właśnie też jest ciekawa historia związana z tymi innymi turniejami wielkoszlemowymi, no bo niegdyś taki US Open, Australian Open czy French Open, tam też się grało na trawie, tylko po prostu zrezygnowano z tego pomysłu. Najwcześniej chyba we Francji, jeśli dobrze pamiętam, w Paryżu, to była jeszcze jakieś pierwsza połowa XX wieku.
0: Tak, no to tak, w Australii chyba grano najdłużej, bo w Stanach Zjednoczonych najpierw przeszli na beton, a potem przeszli na tą taką syntetyczną nawierzchnię, ale ten turniej w Melbourne to się wiązało z przeniesieniem turnieju z innej części po prostu miasta i do Rod Laver Arena i tam te okolice. Natomiast myślę, że to jest bardzo fajne, że każdy ten z tych turniejów odbywa się jednak na trochę innej nawierzchni, mimo że Australian Open i US Open mają dosyć podobne. To kiedyś to był ten beton, teraz jest taka ta nawierzchnia twarda. Natomiast no, z uwagi na i klimat, i pory roku trochę się jednak to wszystko różni. Też te stadiony, te miejsca, w których się rozgrywa te turnieje. Więc każdy ma swoją specyfikę, każdy ma swój odrębny klimat i myślę, że to jest fantastyczne w tych czterech imprezach, że każda jest jednak zupełnie inna.
1: Michał Regulski, TVP Sport. Rozmawiamy o Wimbledonie. Teraz gramy, a za chwilę do was wrócimy. Tacy goście.
2: Tacy goście.
1: Tylko w czwórce.
2: Tylko w czwórce.
1: Jeszcze więcej sportu.
2: Więcej sportu.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych. Sport.
1: Gol. Audycja sportowa w czwórce.
2: Przy mikrofonie Jędrzej Rosiewicz, Michał Regulski jest razem z nami, TVP Sport. Michale, który z turniejów wielkoszlemowych, tutaj chodzi mi przede wszystkim o nawierzchnię, jest najprzyjemniejszy dla oka? Który tobie najprzyjemniej się ogląda? Trawa, mączka czy ta nawierzchnia syntetyczna?
3: Bardzo ciężko wybrać. To jednak jest tak, że jak zbliża się już dana konkretna impreza, to chcesz tylko ją oglądać, na nią czekasz i jakby przyzwyczailiśmy się, że zima to jest Australian Open, siedzimy za oknem, jest mróz, wieje, śnieg pada, a tam oglądamy słoneczko. Tam fantastyczne to australijskie lato i ten Australian Open dla insiderów, czyli dla tenisistów, dla trenerów, to jest ich ulubiony turniej. Oni uwielbiają spędzać tam czas. Paryż też ma fantastyczny klimat, o czym przekonaliśmy się teraz. Te wszystkie areny są i całe obiekty fantastyczne, przepięknie położone, nowoczesne, świetnie zorganizowane, bardzo przyjazne dla kibiców. Jest otwartość, jeśli chodzi o to, że zawodnicy przechodzą bardzo często wśród kibiców, można ich zobaczyć, można z nimi sobie zrobić zdjęcie, no i wejść na te największe areny. Oczywiście, jeśli chodzi o tradycję, najbliżej do Wimbledonu. Jeśli chodzi do takiego spontanicznego podejścia, no to US Open i ten wszechobecny gwar na trybunach tworzony przez całą amerykańską publiczność. Australia, o tym już mówiłem, no Paryż też ma swoje walory. Natomiast cały czas gdzieś jest takie wśród chyba i kibiców, i tenisistów przeświadczenie, że jednak ten tytuł wimbledoński to jest ten królewski i absolutnie najważniejszy.
2: No właśnie, royal, królewski, monarchia, to jednak jakoś wpływa, cały czas działa na obraźnię, choć jak wiadomo już te monarchie straciły tak naprawdę swoją prawdziwą władzę. No kiedyś to było, także to jest taki element historii, który pozostał do dziś.
3: No do dziś pozostało też to, że są członkowie klubu, to są bardzo elitarne kluby, w których każdy może się zapisać. Nie jest to łatwo, żeby się zapisać, bo są po prostu kolejki, lista ogromna rezerwowych, żeby dostąpić tego zaszczytu, żeby móc przyjeżdżać codziennie na Wimbledon, grać tam, czy to w tenisa, czy też można tam w squasha, można w ten real tenis, czyli tą taką odmianę najstarszą tenisa, czy też w bóle, czy można po prostu przyjeżdżać i sobie być w tym klubie, ale to też jest ogromny przywilej, bo oprócz tego, że wpisuje się ogromny roczną taką
2: wpisowe
3: i to jest taka
2: składka
3: roczna, roczna składka na klub, to każdy z klubowiczów ma prawo być codziennie w tym klubie, a to oznacza, że masz też prawo być

0: podczas Wimbledonu. I jest specjalna trybuna właśnie dla klubowiczów. Te wszystkie panie w tych sukniach, tych panów w tych niebieskich koszulach, w tych tradycyjnych krawatach klubowych, to właśnie są stali klubowicze Wimbledonu.
1: A pamiętasz, ile taka składka wynosi? Czy to naprawdę mocno drenuje portfel?
0: To jest parę tysięcy funtów rocznie.
1: Parę tysięcy funtów rocznie. Bałem się, że powiesz miesięcznie.
0: Nie. To jest składka roczna i to jest tak, że tam można przyjeżdżać codziennie, rezerwować korty. Oczywiście za te korty trzeba potem zapłacić, ale też osoby, które tam przyjeżdżają, to spędzają czas. To nie jest tak jak u nas, że wynajmujesz kort 14 do 15, przejeżdżasz za 5, druga, pograsz i nie macie.
1: Trzeba zamiatać, tak.
0: A tam to jest spotkania są towarzyskie, tam są restauracje, tam są bary, tam są puby, tam są specjalne sale, gdzie można usiąść, porozmawiać, sale z trofeami, sale z pamiątkami, z tablicami, ze zdjęciami wielkich mistrzów, no bo nawet czasami jak się turniej wimbledoński kończy, to widać tych wielkich mistrzów, jak chodzą właśnie po tych różnych pomieszczeniach na Wimbledonie, spotykają się z obsługą tego klubu, bo pamiętajmy, że to nie jest obsługa, która pracuje tam tylko podczas turnieju. Oczywiście ona jest powiększona o wolontariuszy, natomiast to są ludzie, którzy tam pracują na co dzień, bo ten klub codziennie po prostu funkcjonuje.
1: Michał Regulski, TVP Sport. Michał zdradza tutaj szczegóły związane z Wimbledonem, ale także z tenisowym życiem na wyspach. No, składka kilka tysięcy funtów na rok. Jakbym trafił w Totka, znaczy nie jest to też astronomiczna kwota, natomiast no jest to, są to duże pieniądze. Jakbym trafił w Totka, pewnie bym się zapisał, natomiast ja jestem...
0: Musiałbyś na pewno bardzo długo czekać, bo niestety...
1: Jest bardzo duży popyt.
0: Znaczy popyt jest olbrzymi, a miejsc nie ma, bo nikt nie rezygnuje z tych. Mhm. To jest po prostu tak, że jak ktoś, bo to są ludzie, którzy mają członkostwo przez kilkadziesiąt lat i mają je do śmierci. Dopiero jak ktoś niestety odejdzie, to dopiero zwalnia się miejsce.
1: Czyli jest tak. Ten limit, a nie myślano o tym, żeby ten limit poszerzyć z racji tego, że jest tak dużo chętnych właśnie?
0: To jest tak, że no jest gdzieś zawsze ten sufit, gdzieś ta granica rozsądku. No nie można w nieskończoność przyjmować, tak. Bo gdyby tak było, no to jakby członkostwo by niewiele ci dawało, bo przyjeżdżałbyś na korty i dowiadywałbyś się za każdym razem, że nie ma wolnego miejsca, nie ma wolnego kortu, nie ma wolnej jakiejkolwiek przestrzeni. No i myślę, żeby tym stałym tradycyjnym klubowiczom się to bardzo nie spodobało. Bardzo tego pilnują, żeby tego nie było. Jeszcze łącznie powiem Państwu to, że w Queens oczywiście obowiązuje ta sama zasada. Też są klubowicze, też klubowicze mogą przychodzić na ten turniej i ci klubowicze są bardzo niezadowoleni z faktu, że jest organizowany taki turniej u nich. Bo to powoduje, że przez ponad dwa tygodnie, no bo jeszcze jest przecież cała organizacja i przygotowanie takich turniejów, bo jest i kobiecy, i mężczyzn, że właściwie klub przez miesiąc nie funkcjonuje.
1: Michał Regulski, TVP Sport. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych. Sport.
2: Ja mu przypuszczałem. Ja. Użyłem i to się oddał. God damn.

0: podcast. Autopromocja.
1: Cześć, tu Wika,
2: Zuza
3: i Ula.
1: Specjalnie dla czwórki nagrałyśmy podcast o latach 20., czyli o czasie, w którym albo wyprowadzasz się na swoje,
0: albo wyprowadzasz się z równowagi.
3: Rozmawiamy w nim o codzienności, dzielimy się naszymi potknięciami i szukamy odpowiedzi na pytania, które zna każdy dwudziestolatek.
2: Mówimy bez filtra, bez ściemy i bez wywyższania się.
3: Jesteś

0: Jesteśmy rówieśniczkami naszych słuchaczy. Popełniamy te same błędy i przeżywamy najpiękniejszą, a zarazem najstraszniejszą dekadę życia.
1: Wpadajcie posłuchać, będzie nam super miło.
2: Podcasty radiowej czwórki. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
9: Jedynka. To jest radio.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
8: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
1: Po reklamie. Słuchasz czwórki.
12: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: G-Mac i Cosma Król, etiuda numer 5, a na zegarach 8:00.
1: Pogoda.
0: Nowe się wylosowało przywitanie w piątek o godzinie 8:00, ale zanim przejdziemy do takich podstawowych funkcji poranka w czwórce, to oczywiście prognoza pogody. Chociaż nie było tego widać na mapach, to w Warszawie obudził mnie deszcz. Teraz już nie pada, ale jest nieco chłodniej. Przepraszam, że skupiam się na stolicy, ale tutaj mieszkam, tutaj chodzę do pracy, do czwórki i tutaj obcuję z tym, co na niebie i co ewentualnie z tego nieba pada na chodniki. To jest fajny dzień, przynajmniej tak wynika, czy też to będzie fajny dzień, przynajmniej tak to wynika z prognozy, na którą teraz patrzę. Najchłodniej o godzinie 7:00 było w Chojnicach, 13 stopni, najcieplej znowu w Przemyślu, we wtorek podobnie było przeze mnie komunikowane, że tam jest najcieplej, ale jak to się ułoży przez cały piątek? Generalnie nie będzie padało. Jeśli gdzieś będzie padało, to tam, gdzie ludzie bawią się na festiwalu Open Air, czyli Trójmiasto, i tam będzie w ogóle dzisiaj najchłodniej, 19 stopni. Podobna temperatura i podobna pogoda na Podhalu, czyli jeśli jesteście nad morzem, to najchłodniej i pada, i jeśli pojechaliście w Tatry, to tam też będzie najchłodniej i tam też można spodziewać się największych opadów deszczu. A oprócz tego, taka średnia temperatura to 20-21 stopni w całej Polsce przez cały piątek. I tak jak powiedziałem, deszcz raczej na krańcach północno-wschodnich, ewentualnie na południu, właśnie w okolicach Podhala. Więcej o temperaturach za godzinę.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost, utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Tu Czwórka Polskie Radio.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: 6 minut po godzinie 8 to przed momentem Calvin Harris i Jay-Z w utworze zatytułowanym Satisfy. Jest duża szansa na to, że graliśmy ten utwór w czwórce w momencie, w którym Calvin Harris przebywa jeszcze w Polsce, ponieważ był wczoraj headlinerem drugiego dnia festiwalu Open Air w Gdyni. Widziałem relację, bardzo dużo ludzi oglądało jego set, który wystartował bodajże po północy. Jeśli nie wsiadł do jakiegoś swojego prywatnego odrzutowca i nie odleciał, nie wiem, do Paryża, Londynu, Sztokholmu, whatever, no to być może śpi w Trójmieście. Pewnie nie słucha czwórki, ale mogliśmy mieć taką sytuację, że w czwórce gramy Calvina Harrisa i on sobie jeszcze smacznie śpi na polskiej ziemi. Festiwal Open Air pewnie będzie powracał w czasie naszego dzisiejszego spotkania. Pierwszego takiego spotkania w wakacje i no nie ostatniego, ponieważ wylosowało się nowe. Trafiłem na piątkowe poranki, które, jak pewnie zdążyliście zauważyć i usłyszeć, nie zaczęły się tradycyjnie o godzinie 7, tylko rozpoczęły się, no jak to w weekend, trochę później, bo piątkowe poranki to od dzisiaj, czyli od 3 lipca, nowe rozpoczęcie ramówki letniej, która będzie trochę inaczej wyglądała w tygodniu, a trochę inaczej będzie wyglądała w weekendy. W związku z tym mam nadzieję, że będziecie wstawać z nami, że będziecie budzić się, ale o tej trochę późniejszej godzinie, bez wielkiego ciśnienia, bez jakichś takich oczekiwań, że już trzeba coś rano zrobić. Po to jesteśmy między 8 a 10 w piątki, żeby dać wam odrobinę wytchnienia i żeby tego ciśnienia na ostatni dzień pracującego tygodnia było trochę mniej. Mam nadzieję, że będziecie mi tutaj co tydzień towarzyszyć. Pozostałe poranki pozostają bez zmian od 7 do 10 w czwórce oczywiście. 3 lipca to 184 dzień 2026 roku. Mówiłem, że w tym tygodniu czeka nas mijanka i to się wydarzyło. Do końca roku pozostało 181 dni, czyli mamy mniej dni do końca 2026 niż było to jeszcze kilka dni temu, co dość logiczne, natomiast było jeszcze tych więcej. Jeszcze mieliśmy przed sobą więcej dni 2026, teraz mamy niestety ich już mniej. Anatol, Heliodor, Jacek, Józef, Leona i Leon, Longin, Longina, Miłosław, Mirosław, Radcigniew, Radomir, Teodot, Tomasz i Tryfon. No myślę, że tylko Jacek, Tomasz, Mirosław i Leon, Leona, Józef to są osoby, do których można pobiec. No może jeszcze trafi się jakiś Anatol w Polsce, sprawdzę to, bo czasami bazy danych podają, ile osób nosi dane imię w Polsce. Może jeszcze jakiś Anatol dzisiaj ma te imieniny i możecie zadzwonić albo udać się bezpośrednio z życzeniami. Natomiast myślę, że kilka pozostałych, które wymieniłem, to są już tak zwane martwe imiona i nie występują w języku polskim, chyba że historycznie. No dobra, to wydaje mi się, że na start wystarczy. Zostańcie ze mną do godziny 10. Bartek Czarkowski, zapraszam.

0: Poranek czwórki.
1: I tak właśnie będziemy grać o poranku w każdy piątek między godziną 8 a 10. Bardzo weekendowo, bardzo różnorodnie i takie dźwięki, które mają was pobudzić. Albo pomóc pozostać w łóżku, natomiast dać energii na cały dzień. To był oczywiście Muramasa, który może się cieszyć dlatego, że jest fanem piłki nożnej i dlatego, że jego drużyna awansowała do kolejnej fazy pucharowej Mistrzostw Świata 2026. Powoli kończy się pierwsza faza pucharowa. Zostały nam jeszcze 3 mecze. Dzisiaj o 20 Australia zmierzy się z Egiptem, o północy Argentyna z Cabo Verde, czyli z Kaboverdyjczykami, jak pięknie mówią polscy komentatorzy, i na finał ostatni mecz o 3:30, to już będzie właściwie sobota rano, Kolumbia zmierzy się z Ganą. 3 mecze jeszcze przed nami, a 3 mecze za nami. Ostatni śledziłem kilkanaście minut przed wyjściem do radia, co prawda tylko tam końcówkę, no ale mimo wszystko jeszcze zerknąłem. Szwajcaria pokonała 2-0 Algierię, w środku nocy Portugalia wyeliminowała Chorwację, chociaż tam podobno była jakaś mocna kontrowersja w ostatnich sekundach meczu, dlatego że Chorwaci strzelili gola na 2-2, natomiast jakieś muśnięcie piłki głową, czy też właściwie nawet włosami, bo nie było kontaktu ze skórą, tylko był kontakt z włosami, ale te piłki mają teraz czujniki i to muśnięcie spowodowało, że gol był na spalonym, w związku z tym Portugalczycy finalnie zwyciężyli 2-1 nad Chorwatami i awansowali do kolejnej fazy pucharowej, gdzie zmierzą się z kolei z Hiszpanami, więc niezły mecz jak na fazę pucharową, a nie na finał, bo zmierzą się z Hiszpanami, którzy z kolei wczoraj wieczorem pokonali Austrię 3-0 i był to właściwie mecz jednostronny. Tutaj spędziłem 90 minut przed telewizorem i mogę powiedzieć, że tak to wyglądało, jakby jedna drużyna była na boisku. Austriacy byli właściwie bez szans. 17 minut po godzinie 8 to jest poranek w czwórce. Tak otwieramy weekend.

Jeden z najwspanialszych zespołów w historii rocka, czyli Arctic Monkeys. Trudno uwierzyć, że ta płyta, z której pochodzi singiel Fluorescent Adolescent, a nagranie brzmi jakby właściwie wyszło wczoraj, za rok skończy 20 lat. Favorite Worst Nightmare, czyli drugie studyjne wydawnictwo Arctic Monkeys, którzy przed momentem zaprezentowali się w czwórce. No zdecydowanie nie jest to nowość, chociaż tak jak powiedziałem, brzmi bardzo świeżo, ale natomiast nowością na pewno jest nowy Hubert, który także dzisiaj świętuje wydanie swojej kolejnej płyty. Się porobiło, to tytuł tego krążka. Jadąc do radia, kilka utworów sprawdziłem, ale jeszcze nie będę wypowiadał jakichś takich słów, które mogą powiedzieć, czy jestem na tak, czy jestem na nie. Na recenzję za wcześnie. Ja muszę kilka razy przesłuchać płyty, żeby zdecydować. No chyba, że jest koszmarnie zła, no to wtedy trochę szkoda czasu. Natomiast przy Hubercie raczej nie będziemy mówili o czymś koszmarnie złym, spokojnie. Natomiast jeszcze za wcześnie na takie wiążące opinie. Natomiast na pewno nie jest za wcześnie, żeby ten utwór, czyli Wszystko na bursztynowo, dotarł do katalogu nowości na naszej antenie. Tak się właśnie stało. Hubert w

hej. Sam rozpaliłem ten ogień, teraz to tylko stoję i się gapię. Mena go zawsze dba o mnie, jakbym był BGA w ruchu młodszym bratem. Tyle miłości do świata, a mimo tego chciałaś całe serce. Kręcę sobie blanta na biurku i nucę, nie myl tego z Tiny Desk.

Dwie minutki po godzinie 8.30, to jest poranek w czwórce. Słuchacie nas do godziny 10 i potem oczywiście przez cały dzień. Warto sprawdzać, jak brzmi nowa ramówka, nowa letnia ramówka czwórki. Warto jej słuchać, ale warto także sobie zobaczyć, gdzie powędrowały wasze ulubione programy, jakie nowe postaci, bo i takie się pojawiły na naszej antenie, jakie nowe audycje. To wszystko łatwo sprawdzić na stronie internetowej czwórki oraz zaglądać do naszych social mediów. Facebook oczywiście czynny, Instagram czynny, tam najwięcej przydatnych informacji dotyczących tego, co dzieje się na antenie czwórki. A co dzieje się na Wimbledonie? Została nam dwójka tenisistów, bo została nam Iga Świątek, która wczoraj dość pewnie w ostatnich tygodniach raczej nie miewała dwusetowych pojedynków, tylko jeśli to już trzysetowe i albo w nich przegrywała, albo w pewnych męczarniach, no ale wygrywała. Wczoraj było w miarę sprawnie, fajnie, trzymamy nadal kciuki za Igę, w końcu broni tytułu mistrzowskiego z ubiegłorocznego Wimbledonu. Kolejny mecz Igi w sobotę. Godzina nie jest jeszcze określona, więc nie mogę was na ten turniejowy pokaz zaprosić. A drugim z naszych tenisistek, który jeszcze gra, jest Hubert Hurkacz i dzisiaj to on pojawi się na kortach. Natomiast wczoraj niestety odpadł Kamil Majchrzak. Zacięty pojedynek w pięciu setach, no ale niestety w tym ostatnim mocniejszy okazał się jego przeciwnik. To jest cały czas pierwszy tydzień Wimbledonu. Te starcia są na razie w dużym obszarze grupowym, natomiast za chwilę zacznie się już taka faza pucharowa i mamy nadzieję, że zarówno Hubert, jak i Iga będą w niej jak najdłużej, najlepiej do samego końca. 26 minut do 9:00.

0: Jeśli na antenie czwórki pojawia się Taylor Swift, to wiedz, że coś się dzieje. No ewentualnie może audycję prowadzić fan Taylor Swift, czyli po prostu ja, Bartek Czarkowski. Natomiast no, nie jest to przypadkowe pojawienie się Fate of Ophelia na naszej antenie, dlatego że piątek, 3 lipca 2026 może przejść do historii jako dzień ślubu Taylor Swift i Taylora Kelce, czyli zawodnika NFL, z którym od blisko roku Taylor jest zaręczona. Wszystkie poszlaki wskazują na to, że to będzie właśnie dzisiaj i że to wydarzy się w Nowym Jorku i że to wydaje się w, i że to wydarzy się w Madison Square Garden. Od rana social media, mimo że w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku jest jeszcze środek nocy, bo tam jest po godzinie 2 nad ranem, no to od rana social media zalane są jednak informacjami o tym, że zbliża się to wielkie wydarzenie. Chyba że Taylor i jej partner zrobią niesamowity myk, czyli zapłacą za wynajęcie Madison Square Garden, wielkiej hali widowiskowej w samym centrum Nowego Jorku. Wypuszczają te wszystkie samochody z homarami, z drogimi alkoholami, furgonetki z milionem kwiatów, tylko po to, żeby zmylić tropy, a wziąć ślub gdzieś zupełnie indziej i nie dawać pożywki, no przede wszystkim mediom i paparazzi, bo przypuszczam, że ten ślub jest sprzedany medialnie, natomiast jakiejś pewnie jednej gazecie, jednej grupie medialnej, a nie tak, żeby wszyscy sobie mogli sfotografować. No jestem bardzo ciekaw, jeśli do tego ślubu dojdzie, to oczywiście w późnych godzinach wieczornych czasu polskiego trzeba śledzić media, jeśli jesteście tym zainteresowani, ale wydaje mi się, że to jest tak popkulturowe, ważne wydarzenie, że nawet jeśli nie jesteście zainteresowani, to i tak ta wiedza do was dotrze, chociażby właśnie za sprawą anteny czwórki. 20 minut do 9.
1: Czwórka. To słychać.
2: To słychać.

0: guys.
1: Trudno przejść do porządku dziennego nad faktem, że mimo, że ten utwór nie jest zaśpiewany w języku polskim, to i tak komunikat jest prosty. Japa, japa, shut up, please, Badger i Big Shaq na antenie czwórki. Kwadrans do godziny dziewiątej i to jest taka pora w piątki, że mimo, że pojawiła się nowa postać w poranku, czyli ja, między 8 a 10, to pewne rzeczy będą niezmienne, a taką rzeczą jest cykl przygotowywany przez Justynę Majszak i Jacka Paśnika, czyli To był rok. Dzisiaj przeniesiemy się do 1997. Lipiec tego roku w Polsce kojarzy się z jednym, z tak zwaną powodzią tysiąclecia. Doskonale pamiętam, jak wróciłem z kolonii w Bieszczadach, to był początek lipca, i kiedy wracałem z Bieszczad pociągiem, to na południu Polski już bardzo padało, ale nikt nie przypuszczał, co to może naprawdę oznaczać. To był rok 1997, powódź. Posłuchajcie dźwięku Justyny Majszak i Jacka Paśnika.
2: To był rok.
3: Cześć, tu Jacek Paśnik. Witam was w 1997. W marcu tego roku raper Notorious B.I.G. został śmiertelnie postrzelony. W maju Garry Kasparow przegrał szachowy pojedynek z superkomputerem Deep Blue. A w lipcu do Polski przyszła wielka woda.
4: Pogarsza się sytuacja powodziowa na południu Polski.
5: W Głuchołazach blisko 70% miasta znajduje się pod wodą.
6: Lądek Zdrój jest odcięty od świata. Deszcz leje bez przerwy drugą dobę.
5: Mieszkańcy Chomiąży na ratunek czekają na dachach swoich domostw.
7: Nie ma w zasadzie dojazdu do gminy.
8: Mam serdeczną prośbę do mieszkańców, że jak usłyszą helikopter, żeby wyszli na dach, pokazali się, że mógł ich zobaczyć i będzie ich zabierał.
3: Informacje podawane przez polskie radio były alarmujące, a był to dopiero początek klęski żywiołowej, którą nazwano później powodzią tysiąclecia.
9: Za 15 minut centymetr przybyło wody.
10: Przedtem było co godzinę.
9: Co godzinę, fala idzie do
11: nas.
12: Pilnujemy wału, tu mam dom.
13: Będziemy stali do skutku, aż przejdzie ta fala, aż woda zejdzie. Do rana ja będę stał tutaj 3 dni, jak będzie trzeba.
14: Byłem przed chwilą we wsi Wilków, gdzie trwa morderczy wyścig z czasem. W kilku miejscach przesiąkają wały. Wilkowie, do ich przerwania pozostało około 80 cm. W tej chwili nie brakuje sprzętu. Ten najprostszy i najbardziej potrzebny to łopaty i worki z piaskiem oraz oświetlenie. Brakuje niestety ludzi. Prywatnymi samochodami przewożeni są z miejsca na miejsce, tam gdzie jest największe zagrożenie, gdzie potrzeba najbardziej pomocy.
3: Na obszarze południowej Polski obfite opady deszczu rozpoczęły się w czwartek, 3 lipca i trwały cały kolejny tydzień. Już po 3 dniach pierwsze wsie i miasteczka zostały zalane. Krążyły nad nimi śmigłowce GoPro, żołnierze łodziami pontonowymi dostarczali żywność, leki i wywozili mieszkańców w bezpieczne miejsca. Ale nie wszyscy chcieli poddać się ewakuacji.
15: U nas na razie jeszcze jakoś mamy tu taką wysepkę i siedzimy tak jak te mrówki na końcu, na czubku drzewa i czekamy resztki. Jeszcze nie wywieszamy żadnych flag, żeby nas zabierali albo żeby nam rzucali jakieś chlemy. Mamy jeszcze mąki, ziemniaki nakopali wcześniej i będziemy żyć do pół tygodnia jeszcze następnego. A później to już będziemy wtedy gdzieś jakiś wołać SOS. Jak człowiek coś ma, a temu człowiekowi wszystko się zabierze, to wie pani, jak się patrzy.
16: Chociażby nawet ta woda spadła, to jest 3 lata pustynia.
3: Kłodzko, Wodzisław Śląski, Racibórz, Opole. Wszędzie tam do dzisiaj można zobaczyć tablice przypominające nadejście wielkiej wody. 12 lipca fala powodziowa dotarła do Wrocławia. Ulice zamieniły się w rwące potoki, a transport kołowy zastąpiły łodzie.
17: Ja bym chciał na Łukasińskiego, proszę pana.
18: To gdzie to jest? Jak to?
17: Prosto do komuny, komuny w prawo, Miernicza w lewo i w prawo Łukasińskiego.
19: Najpierw panią zawieziemy, bo pani do pracy.
17: Dobrze, najbardziej.
12: Gdzie pani pracuje?
20: Na Chałubińskiego, w klinice położniczo-ginekologicznej. Jestem położna. Pani dziewczyny już 48 godzin siedzą, cały czas jedna zmiana.
21: Nie ma prądu, nie ma gazu, nie ma telefonu, nie ma nic. Wszystko odłączone.
22: Ma pani co jeść?
17: Te samochody to już szmelc chyba, to już jest kasacja, nie?
22: Tak.
3: Powódź z 1997 odebrała życie 56 osobom. Straty materialne oszacowano wtedy na 12 milionów.

0: miliardów złotych. 7 tysięcy osób utraciło dach nad głową, a 40 tysięcy Polaków dorobek całego życia. Był to też sprawdzian solidarności.
1: Patrzę, że łóżka też można przynieść.
2: Łóżka polowe.
1: Właśnie, muszę pojechać i działki wziąć, przecież to się ludziom wszystko przyda.
3: Tragedia niesamowita, oni wszystko stracili, dosłownie. To, co zostało, to jest zalane błotem, mułem, także to w ogóle nie do użytku jest przecież.
4: 9 ciężarówek wyjeżdża z żywnością, wodą, ze środkami higienicznymi.
5: No ja naprawdę byłem już negatywnie nastawiony do społeczeństwa, ale teraz wysokie mniemanie o ludziach mam, naprawdę. A zwłaszcza o młodych, o których się zawsze tak negatywnie wypowiadają wszyscy, prawda? Przy tej okazji, tej powodzi, człowiek zyska zaufanie w człowieka drugiego, naprawdę.
0: A za tydzień on jeden, a ich tysiące. I gest, który przeszedł do historii. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
6: To był rok. Za tydzień przeniesiemy się dzięki Jackowi Paśnikowi i Justynie Majszak do roku 1980. Wtedy na świecie mnie jeszcze nie było, ale w 97 byłem i pamiętam doskonale. Miałem 14 lat, jak wyglądała powódź tysiąclecia. Niesamowite emocje i to rzeczywiście był bardzo przejmujący, ale też bardzo budujący czas w Polsce. Także dzięki konsolidacji artystów, którzy bardzo szybko zebrali się i uznali, że takim utworem, cegiełką powinna być Moja i Twoja Nadzieja, czyli utwór zespołu Hej i Edyty Bartosiewicz sprzed kilku lat, z początku lat 90., który w 97 roku nabrał nowego znaczenia.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz. To Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal. To mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
6: Czwórka.
7: To słychać.
6: To słychać.

0: Minęła godzina 9.
1: Pogoda.
0: Ponieważ za szybą studia czwórki widzę już mojego gościa, który za kilka minut pojawi się w studiu czwórki, a jest to meteorolog, to nie będę się wygłupiał z prognozą pogody i po prostu przeczytam tak, jak ją widzę. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, na północy i miejscami na południu kraju mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a głównie na wybrzeżu i na Warmii mogą wystąpić także lokalne burze. Obiecałem, że przyjrzymy się szczegółowo temperaturze, no to robimy naszą tradycyjną wycieczkę po Polsce, zaczynając od Szczecina. Tam dzisiaj 22 stopnie. Nieco niżej, schodząc na południe, czyli Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra, Wrocław, Poznań. Tam wszędzie 22 stopnie. Taka temperatura będzie także w Katowicach i w Krakowie. 22 stopnie także w Częstochowie. W Łodzi, moi drodzy, i w Warszawie ciut cieplej. To Rzeszów, Przemyśl, Lublin i Białystok, tam 23 stopnie. Wracamy na północ, zaczynamy od północnego wschodu, 21 w Suwałkach, 20 stopni w Elblągu, 20 także w Toruniu i najchłodniej, co mówiłem już godzinę temu, w Trójmieście, tam gdzie duża część bawi się na openerze, 19 stopni i tam także dzisiaj przez cały dzień mogą występować opady deszczu.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Tu Polskie Radio Warszawa.
13: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt Polskie Radio.pl.
14: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
15: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
14: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
16: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
14: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
16: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.

0: Na poranek czwórki zaprasza Bartek Czarkowski.
1: 7 minut po godzinie 9 to Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa przed momentem w utworze zatytułowanym Grind Every Day. No i dokąd Wiza Khalifę to zaprowadziło? Do tego, że nie może wylatywać do Europy ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ jest tutaj za nim wystawiona nota przez rumuńskie służby. W związku z tym nie może przylatywać, bo boi się, że zostanie aresztowany także w innym kraju Unii Europejskiej. Nakaz aresztowania jest ważny także poza Rumunią. W związku z tym nie zobaczymy go za tydzień, a taki był plan na Klaucie w Warszawie, czyli na tym dużym rapowym festiwalu. Cały czas chyba Klaut nie zaprezentował zastępstwa za... No to nie był headlinerski koncert, ale chyba drugi co do ważności w piątek. Cały czas czekamy na to, czy ktoś tam w miejsce Wiza Khalify się pojawi. Na szczęście my nie musimy zastępować naszego gościa, bo ten pojawił się punktualnie, już za kilka minut usiądzie naprzeciwko mnie w studiu czwórki. Moim gościem będzie geograf, meteorolog i żeglarz Michał Brennek. Porozmawiamy o modelach klimatycznych, o prognozowaniu pogody, o żeglowaniu i o żeglarskiej meteorologii. To wszystko do godziny prawie 10 w drugiej części naszego nowego, piątkowego, krótszego o godzinę, bo między 8 a 10 tylko gramy poranka czwórki, dzięki któremu mam nadzieję, że bardzo udanie rozpoczynacie weekend.

0: Poranek czwórki.
1: 14 po 9 na zegarku, w czwórce do 10 trwa poranek. Pierwszy taki wakacyjny, ale ta ramówka letnia będzie trwała do końca września na naszej antenie. Dużo nowych audycji, dużo nowych spotkań, dużo nowych godzin, w których pojawiają się wasi ulubieni prowadzący. Mam nadzieję, że również do nich należę. I jako ten ulubiony prowadzący zazwyczaj po godzinie 9 mam w gości w studio i tak jest też dzisiaj. Naprzeciwko mnie Michał Brennek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Będę wymieniał. Geograf.
2: Tak.
1: Zgadza się, tak? Bo jesteś... Możemy przejść na ty?
2: Tak,
1: jesteś magistrem czy nawet doktorem?
2: No
1: jest,
2: nie. No, nad doktoratem pracuję. Geografia fizyczna to pierwsza miłość, ale nauka o atmosferze to druga wielka miłość i w tej chwili doktorat z fizyki atmosfery w Zakładzie Fizyki Atmosfery IGF PAN.
1: Już mi się gorąco zrobiło. Oprócz tego meteorolog, żeglarz, instruktor żeglarstwa. Czego jeszcze nie wymieniłem? Ojciec, mąż.
2: Tak. Geek Dad, eksperymentator psujak. Tak. Bawię się zacnie.
1: Dobrze, to wystarczy na razie tych dodatków do imienia i nazwiska. Słuchaj, do godziny 10 chciałem poruszyć kilka tematów. Na pewno będziemy gdzieś żeglować, czyli robić coś, czego ja chyba nigdy oficjalnie nie zrobiłem, czyli nikt mnie nigdy na żaglówkę, nawet taką małą, nie zaprosił.
2: Jak to?
1: Nie mam nie wiem, tak się poukładało życie. Mnóstwo znajomych, którzy żeglują, duża chęć po mojej stronie, ale nigdy się nie udało. No, to jest rzecz, tak jak mówisz, do nadrobienia. Ale zaczniemy pewnie od tej pogody i od meteorologii. Nie miałem nigdy przyjemności, a teraz mam wielką rozmawiać z meteorologiem, chociaż była w moim życiu taka krótka historia radiowa, że prowadziłem audycję o klimacie, ale generalnie o zmianach klimatu i o tym, jak no źle traktujemy, w moim przekonaniu i mam nadzieję, że w twoim też, źle traktujemy planetę i mierzymy się z tym, z czym mierzyliśmy się chociażby kilka dni temu, czyli

0: ekstremalne wartości temperatur w dużej części Europy. Ja byłem w Berlinie w sobotę, były 43 stopnie w mieście. No, to jest zielone miasto, ale mimo wszystko jednak z przewagą betanu. Jest to właściwie temperatura nie do wytrzymania. W Warszawie było 41, piekliśmy się. Czy my się będziemy tak, wiem, że to są takie, wiesz, nagłówki tabloidowe, ale czy my się teraz będziemy już tak piec naturalnie, niestety?
1: No, więc to jest pytanie o atrybucję, czyli o taką naukę, która pozwoli nam rozpakować, ile w tym jest naturalnej zmienności, a ile w tym jest działalności człowieka. I jak tak sobie najprościej byśmy chcieli spojrzeć, ile tego jest, no to możemy powiedzieć, że startujemy z zupełnie innej bazy. Mhm. Tak? To znaczy, czy upalne dni się zdarzały wcześniej?
0: Zdarzały.
1: Tak, bo w czerwcu wyżowa pogoda, czyli bezchmurna, z prawie żadnym albo z brakiem wiatru, w trakcie, kiedy dni są najdłuższe w roku, a kąt padania promieni słonecznych jest największy, no to siłą rzeczy musi spowodować wysoką temperaturę. Tylko jak poczytamy sobie na przykład nagłówki gdzieś tam z dwudziestolecia międzywojennego, to się okazuje, że upał w Warszawie to jest 25 stopni. I wtedy narzekamy w tych nagłówkach na upał, na trudne warunki, że trzeba uważać. I możemy to oczywiście pokiwać głową i obsłużyć, no tak, oni nie mieli takiej techniki klimatyzacyjnej, wiadomo, że w przechowywaniu żywności inne było. Ubrania były inne. Oczywiście, to wszystko możemy tak pokiwać głową i tak to obsłużyć. Ale dzisiaj musimy powiedzieć, że startujemy z tego poziomu plus 2, plus 4 wyżej niż wtedy. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to jak popatrzymy na statystykę, ile tych dni upalnych jest w ciągu roku, to ich jest coraz więcej. I to, co my odczuwamy jako upał, to jest oczywiście bardzo dotkliwe i też bardzo niebezpieczne, szczególnie wtedy, kiedy w nocy temperatura nie spadnie, bo wtedy my nie mamy szansy jako organizmy odpocząć, nie mamy szansy się schłodzić.
0: I ta temperatura powinna w nocy spadać poniżej 20 stopni, tak? Żeby organizm mógł jakkolwiek odetchnąć.
1: Tak, zdecydowanie tak. I wtedy jesteśmy w stanie odpocząć i się zregenerować, a jeżeli tego nie ma, to ten stres cieplny się nam kumuluje i cierpią no najbardziej wrażliwe grupy, tak? Czyli osoby najstarsze, osoby najmłodsze i osoby, które mają przewlekłe choroby, szczególnie układu krążenia i układu oddechowego.
0: I to nie jest taka sytuacja, że po prostu jest nam w nocy gorąco, tylko my się po prostu też męczymy.
1: My się po prostu męczymy, znaczy nie odpoczywamy i to nam się kumuluje, tak? Ten stres cieplny nam się kumuluje i on może doprowadzić do bardzo niekorzystnych rzeczy. Tak? Te niekorzystne rzeczy to mogą być takie, że na początku spada nam koncentracja, gorzej nam się myśli, ale w skrajnych przypadkach to jest udar cieplny. To są też zaostrzenia wszystkich naszych problemów, które być może wiedzieliśmy o nich, a być może nie wiedzieliśmy, tak? Więc to są naprawdę już poważne rzeczy i na te statystyki finalne to trzeba będzie poczekać, ale no one nie są optymistyczne, tak? Czyli ileś tych śmierci i to nie są pojedyncze przypadki, będziemy mogli atrybuować dokładnie do tych gorących warunków, do tych trudnych dni.
0: Nie będę tutaj stosował specjalistycznej terminologii, bo to ty jesteś meteorologiem, ty jesteś geografem, ale wydaje mi się, że żyję już trochę na tym świecie, że nawet kiedy mieliśmy w latach 90. czy na początku lat 2000 do czynienia z takimi falami upału, to jednak one się wypłaszczały w taki w miarę naturalny sposób, czyli było 30 i 35 stopni, potem ta temperatura spadała do 25, ale było to takie w miarę wyrównane. A dzisiaj mamy tak, 35 stopni, 40 następnego dnia, potem 37 i potem nagle przychodzi jakiś taki front z burzą, który zamiata wszystko. Widzieliśmy też obrazki, nie wiem, przerażające z Zurichu sprzed kilku dni, ale i na Śląsku dwa dni temu nie było.
1: No więc właśnie,
0: nie było za wesoło.
1: To nie trzeba tak daleko
0: kiedyś,
1: patrzeć.
0: Tak, nie trzeba tak daleko patrzeć i że kiedyś to po prostu wracało do normy w miarę naturalnie, a dzisiaj, żeby wróciło do normy, to właściwie musimy być przygotowani na to, że będziemy mieli jeden dzień, gdzie jesteśmy pewni, że rano albo wieczorem będzie oberwanie chmury, że połamią się drzewa, że straż pożarna będzie wyjeżdżała do akcji, nie wiem, 1000 czy 2000 razy, to też już będzie nasza normalność.
1: Tu musimy powiedzieć, że w obserwacjach widzimy taki proces, który mówi, że ten taki wir polarny, ten taki silny wiatr termiczny, który wieje w górze atmosfery, na pewno go wszyscy kojarzą, jak tam media w zimie mówią, że ze Stanów do Europy się lata szybciej, tak? Mhm. A to jest właśnie to. To on wieje wtedy, kiedy jest duża różnica temperatur, wieje silnie i przewidywalnie wtedy, kiedy jest duża różnica temperatur między biegunem a zwrotnikiem, czy kiedy mamy dużo lodu w Arktyce. Teraz mamy takie lata, kiedy tego lodu jest zdecydowanie mniej. i w obserwacjach widzimy,

0: w ostatnim 20, w ostatnim 50-leciu, że ten prąd powietrza jest coraz bardziej pofalowany. A co to znaczy? To znaczy, że w górnej atmosferze będziemy mieć ruch powietrza nie tak jak u nas, to wszyscy się tam na geografii uczyliśmy, że strefa wiatrów zachodnich i większość typów pogód tam z zachodu napływa z jakiegoś tam sektora zachodniego, tak? Czasami trochę bardziej na północ, czasami trochę bardziej na południe, ale generalnie z sektora zachodniego. To teraz to się zmienia i w związku z czym możemy powiedzieć, że że ten strumień powietrza zaczyna się wyginać, jakby meandrować i wtedy mamy ruch powietrza z północy na południe i z południa na północ. No i siłą rzeczy robią nam się takie właśnie to, co też pewnie wszyscy słyszeli w ostatnich dniach, omega blok, tak? Czyli blokada typu omega, no to właśnie ten wir polarny, ten wiatr w górnej atmosferze układa się w taką omegę, czyli po zachodniej stronie będzie powietrze gorące z południa transportowane daleko na północ, a po wschodniej stronie powietrze być może chłodniejsze, zaraz powiem dlaczego, bo mieliśmy w weekend bardzo ciekawą sytuację, ale generalnie spodziewałem się chłodniejszego powietrza z północy spływającego na południe. I teraz zawsze jak mamy takie gwałtowne zmiany temperatury, no to się pojawiają też efekty termiczne, czyli będziemy mieć burze, też katastrofalne zjawiska wiatrowe, w związku z czym będziemy mieć za gorąco, a potem będzie lało, czyli będziemy mieć też za sucho, a potem za wilgotno. A oprócz tego jeszcze było tak gorąco w ten weekend.
1: I to jest ta ciekawostka, tak?
0: Tak, że wiatr północno-zachodni, czy już spodziewamy się, że tego powietrza tam polarnego gdzieś tam z północy, chłodniejszego,
1: tak.
0: A się okazało, że ten transport ciepła po Europie tak się ułożył, że bardzo gorące powietrze
1: wybiło
0: docierało do Skandynawii, zakręcało nad Skandynawią i wciąż ten gorący strumień powietrza, mimo że północno-zachodni, to docierał do Polski i w weekend nam coraz bardziej się robiło zachodnio.
1: I
0: gdzieś tam ta niedziela,
1: to
0: poniedziałek, to właśnie już z tego południowego zachodu docierały masy powietrza i to nas po prostu gotowało.
1: Powiedziałeś o omedze i o żaglówkach jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać, ale na razie zostaniemy jeszcze w temacie pogody i tego, czy w ogóle można ją przewidywać nie wiem, więcej niż 24 czy 48 godzin. Michał Brenek, meteorolog, żeglarz, geograf i także wiele innych jeszcze funkcji pełnionych przez mojego gościa jest cały czas w Studiu Czwórki. Do rozmowy wracamy za kilka minut.

Michał Brennek z Instytutu Geofizyki PAN, geograf, meteorolog, żeglarz, jest gościem poranka w czwórce. Zwierzyłem się Michałowi, że za kilkanaście minut, czy też właściwie chwilę po audycji ruszam

0: do Gdyni na jeden dzień festiwalu Open Air i że szykując się wczoraj wieczorem i dzisiaj rano, w sumie nie wiedziałem, jak powinienem się ubrać i co powinienem mieć w plecaku na te 24 godziny w Gdyni. A ty jeszcze zapytałeś, czy Open Air jest organizowany na lotnisku Babie Doły. Ja potwierdziłem i uważasz, że to jest jeszcze zupełnie inne miejsce niż w ogóle całe Trójmiasto, więc żadnego modelu pogodowego do Babich Dołów nie da się przyłożyć.
1: Nie, tego to nie powiedziałem.
0: No to ja już tak nadinterpretowałem twoje słowa.
1: To tu jest dużo do rozpakowania, tak? Bo pierwsza rzecz to jest pytanie o to, czy my jesteśmy w stanie dobrze wyprognozować pogodę. I odpowiedź brzmi tak, absolutnie. I tu powiedziałbym tak, na 10 dni dobra orientacja, 10-14 dni dobra orientacja,
0: na... A dobra orientacja to jest taki plus minus temperaturowe, czy
1: mniej więcej
0: wiedzieć,
1: jakiś
0: czy
1: scenariusz
0: będzie padało,
1: będzie.
0: Czy będzie upał?
1: Tak, czy przyjdą na przykład upały, czy przyjdą burze, to taki rozwój, ale w charakterze scenariusza. Na te 4 do 7 dni bardzo dobrze, a na te 1 do 4 to naprawdę doskonale.
0: Na 48 godzin doskonale.
1: Na 48 godzin to już w ogóle
0: perfekcyjnie.
1: Tak. I teraz jest pytanie, co to jest dla nas prognoza pogody?
0: No to jest to, że wiesz, że... Co dzisiaj mamy? Dzisiaj mamy piątek, tak? To wiem, że w poniedziałek będzie taka temperatura, jaka wynika... No nie oszukujmy się, Michał, teraz najwięcej osób sprawdza prognozę telefonów w aplikacji.
1: A
0: nie ogląda, nie wiem, o 20 TVP1.
1: No dobra. To ja bym powiedział, że wiele osób ogląda. I teraz jest pytanie... do czego dana prognoza pogody i teraz co my od tej prognozy pogody chcemy. Bo teraz jeżeli ja biorę telefon...
0: Chcemy wiedzieć, czy będzie ciepło, albo zaplanować na tyle swój czas, że będziemy wiedzieli, czy musimy mieć kurtkę, czy warto wyjeżdżać gdzieś w góry, bo będzie padało, czy może nie. I tak dalej. No myślę, że do tego nam służy prognoza pogody.
1: Teraz popatrzymy na twoje plany i powiemy tak. Co innego, jak weźmiesz sobie tą komórkę i się zastanawiasz, czy wziąć parasol, czy długie spodnie, jak idziesz do roboty i wiesz, że w zasadzie to przemkniesz z metra i cześć, tak? I zawsze się gdzieś schronisz, a co innego, jak planujesz wyjazd na weekend, gdzie spędzisz cały dzień na zewnątrz. Tak, to są już dwa różne spojrzenia na tą samą pogodę. I teraz większość z nas bierze nasz przenośny komputer w formie smartfona i tam jest jakaś prognoza. I teraz to jest pytanie, jaka?
0: No i czy ona jest dobra, czy zła?
1: No pierwsze pytanie to jest, jaka to jest prognoza? I odpowiedź na to jest prognoza numeryczna. Tak? Czyli mamy jakiś numeryczny model atmosfery, który nam napisze, jak jest. Tak?
0: Ale
1: i jak za chwilę
0: będzie. Żeby to wytłumaczyć albo zrozumieć dokładnie. Ta prognoza, która jest w aplikacjach w telefonach, to jest prognoza, którą przygotowuje jakiś meteorolog, czy to jest prognoza, która jest wzięta z modeli cyfrowych, nie wiem, sztuczna inteligencja?
1: Te modele cyfrowe to też się przygotowuje meteorolog, tylko podejście jest zupełnie inne. Tak? Znaczy, żeby zrobić taką prognozę numeryczną, to jest największy obliczeniowy eksperyment na planecie, który taki ciągle trwa. Tak?
0: Codzienny.
1: Co godzinny tak naprawdę. Teraz zasilamy model obserwacjami. Model ma równania.
0: Czyli dużo matematyki.
1: Dużo matematyki. I model liczy. I wyliczy nam coś. Pewne rzeczy jest w stanie wyliczyć bardzo precyzyjnie, a pewnych rzeczy nie jest w stanie wyliczyć. Na przykład jednym z takich przykładów, te modele, które mamy w komórce, one nie rozwiązują chmur. Co to znaczy? To znaczy, że jak dostaniemy w Warszawie prognozę, że jest jakaś tam szansa na burzę, na przykład, nie wiem, 90% szansy, że będzie burza. Tak? I teraz... siedzę sobie w tej Warszawie cały dzień i burzy nie było. Ale może była na drugim końcu tego miasta.
0: I tak,
1: bo my mamy parametr.
0: Tak się często zdarza w Warszawie.
1: Tak, dokładnie tak. Ale to jest dlaczego? Bo ta prognoza mówi, słuchaj, jest szansa, musisz być na to gotowy. I teraz musisz ty patrzeć, gdzie ta chmura się pojawi. Bo model tego nie widzi. Więc te modele też mają ograniczenia. I teraz... mając taki model matematyczny, on nam daje takie trochę złudne poczucie bezpieczeństwa, no bo mamy konkretną cyferkę, tak? Mamy konkretną cyferkę i oczekujemy, że ta konkretna cyferka, ona się jakoś tam sprawdzi, ale teraz to jest wynik modelowania i prognoza, która została sprawdzona, przygotowana i jest najlepsza, jaka może być, ale ważna jest też druga strona medalu.

0: czy ja rozumiem, co ta prognoza mi mówi, co to znaczy to 90% szansy, co to znaczy, że współczynnik energii potencjalnej dostępnej konwekcyjnie ma ileś tam dżuli na kilogram, tak? To już być może jest zaawansowany parametr, tak? Ale on nam mówi, jakie jest prawdopodobieństwo, jaka jest szansa na to, że te chmury konwekcyjne się rozwiną i że będzie burza. I teraz to jest jedna rzecz. A druga rzecz, ja jeszcze muszę przeciąć to, co ja widzę w tym moim telefonie, z tym, co ja chcę rzeczywiście robić. I to jest, to mówimy, to jest prognoza numeryczna, czyli mam cyferkę, ale ja muszę z nią zrobić dużo wysiłku. Natomiast drugi rodzaj prognozy to jest prognoza synoptyczna, czyli to, gdzie wchodzimy do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej i tam nam meteorolog synoptyk.
1: No i to jest super prognoza.
0: To jest super prognoza.
1: I to jest prognoza, która się sprawdza, no ale mało kto z nas wchodzi w prognozy synoptyczne, tylko...
0: A dlaczego?
1: Wydaje mi się, że większość z nas idzie po tak zwanej najmniejszej linii oporu.
0: No dobra, to ja teraz zadaję jeszcze dalsze pytanie. A jaki tam jest model?
1: No to ale nikt z nas nie wie, jaki tam jest
0: model.
1: Prawda?
0: No nie, no to można sprawdzić. To jest teraz tak.
1: No ale dla nas już jakimś ruchem jest sprawdzenie tej prognozy, a jeszcze wchodzić w jej bebechy. No więc właśnie, wchodzić w jej bebechy. To poczekaj, ja ci zadam to pytanie, bo chcę też z innymi wątkami polecieć. No. Czy my mamy wierzyć tym prognozom w telefonie, czy powinniśmy raczej traktować je z taką dużą dozą wątpliwości i okej, no sprawdzi się temperatura, ale z tym deszczem to już nie powinniśmy przesadzać i musimy być zabezpieczeni, że nawet jak go nie pokazuje telefon, to i tak musimy mieć przynajmniej, nie wiem, kurtkę przeciwdeszczową, czy poczucie, że może spaść nam trochę deszczu na głowę.
0: Wierzyć, ale wierzyć w mądry sposób. To znaczy rozumieć ograniczenia tego, z czego korzystamy. To się pojawiło za łatwo i my przez to no, mamy jakiś parametr, coś widzimy i traktujemy, że to będzie święta prawda, ale to może być też prawda. I to na koniec dnia, jak już trzymając się tego deszczu, jak już dostajesz to ryzyko deszczu, na dzisiaj, to jest taka piłeczka do ciebie. To teraz weźmiesz sobie inne narzędzia, na przykład radar pokazujący opady, gdzie ta chmura i wtedy zaczniesz grać z tą chmurą w statki.
1: To tak, to ja mogę tylko w górach, jak się szykuję na wyjście w Tatry.
0: No ale to wbrew pozorom to niczym się nie różni, bo to, czy ty wychodzisz do roboty, czy będziesz musiał jechać samochodem 100 km, czy wsiadasz w pociąg i ten pociąg ma ryzyko opóźnienia, bo jest jakaś pogoda, to się niczym nie różni. My z tą pogodą po prostu zerwaliśmy taki kontakt. Jak pogadasz z rolnikami, to oni ci powiedzą na przykład, jaki zapach towarzyszy fali upałów, albo jaki zapach jest przed deszczem, albo jaki kolor nieba zapowiada falę upałów. Ale skąd oni to wiedzą? No bo oni spędzają większość czasu na zewnątrz, jeszcze mają żywy inwentarz, o który muszą zadbać. I tam po prostu są bliżej tego, tak? Pewnie, a my mamy tylko to, co w tym telefonie.
1: I pewnie w polskim radiu słuchają prognozy dla rolników. Michał Brennek, meteorolog, który, jak sami słyszycie, zna się na swojej robocie, jak nikt inny, jest gościem czwórki. 26 minut do godziny 10:00.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. To był utwór zatytułowany Deszcz, czyli takie romantyczne ujęcie pogody, a my rozmawiamy o tym konkretnym ujęciu pogody cały czas z moim gościem i waszym gościem, Michałem Brennekiem, geografem, meteorologiem. I do Michała jest pytanie od naszego słuchacza. Po drugiej stronie Maciek. Dobrze zapamiętałem chyba imię. Cześć Maćku.
2: Cześć.
1: Zdaje się, że z pytaniem do naszego gościa, w związku z tym ja milknę, a ty zadawaj proszę pytanie Michałowi.
2: Dobrze, to zanim zadam pytanie, to jeden czy dwa wnioski, bo bardzo często korzystam właśnie z tych aplikacji najróżniejszych, norweskich, które niby są uważane za najbardziej dokładne, wojskowych i tak dalej, i tak dalej. I widzę jedną prawidłowość. Nad polskim morzem, jeśli chodzi o chmury, nic się nie sprawdza. Taki jeden wniosek. A drugi wniosek, mam też przyczepę kempingową nad jeziorem, nie za dużym.
1: I też się nic nie sprawdza.
2: Tak, i często burze właśnie, które według aplikacji będą bezpośrednio nad tą szpilką moją na mapie i one gdzieś tam chodzą bokiem, to drugi wniosek. A pytanie do pana eksperta jest takie, bo ja mieszkam w Płocku. W Płocku, jak wiadomo, jest jedno z najszerszych rozlewisk Wisły. Ona opasa miasto na dosyć długiej odległości. A z drugiej strony mamy jeden z największych kombinatów w Europie chemicznych, czyli Orlen, który, jak wiadomo, emituje dużo, czy nawet bardzo dużo do atmosfery. I mam pytanie, czy z tego położenia może wynikać, że faktycznie ten trójkąt bermudzki może się rządzić swoimi prawami, czy raczej nie ma to wpływu?
3: To są dwa tak naprawdę bardzo ciekawe pytania. Pierwsza rzecz to jest pytanie o to, co się dzieje w terenie w ogóle, i cały Włocławek, Tama plus ten cały układ wiślany, który jest powyżej Tamy, robi nam takie coś, co się nazywa mikroklimat. Czyli duże zbiorniki wodne, duże rozlewiska, one będą się rządziły swoimi prawami. Dlaczego? No bo jest źródło wilgoci na przykład, tak? I na szczęście tutaj jest to bardzo dobrze zbadane, dlatego że w Murzynowie jest obserwatorium, jest stacja Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW, gdzie właśnie między innymi ten wpływ Wisły jest bardzo dokładnie badany na ten okoliczny mikroklimat. I to można zauważyć, na przykład taką prawidłowość, że w zależności od kierunku, z którego masy powietrza napływają, to na przykład będą te burze zatrzymywane przez to rozlewisko rzeki. Mhm. Albo wręcz będą zasilane, jak z innego kierunku będą płynąć. Właśnie między innymi tym się to obserwatorium zajmuje i są całkiem sporo prac jest na ten temat, jaki ten wpływ jest. Więc tak, zdecydowanie tak, jeżeli mamy duży zbiornik wodny, to ten klimat będzie sterowany tymże zbiornikiem i on się troszeczkę będzie różnił od tego, który będzie w okolicy. To jest pierwsza rzecz.
1: A teraz te działania zakładów chemicznych.
3: No, jak każdy duży zakład, to obserwujemy, to też nie musi być to zakład chemiczny, to może być kawałek miasta, który jest wybetonowany. To pierwsza rzecz, którą musimy powiedzieć, jeżeli mamy kawałek nienaturalnego terenu, który jest pokryty jakimś tam sztucznym tworem, tak? Czy to będą maszyny, urządzenia, hale, czy to będzie po prostu duży, wybetonowany

0: teren, to też nam zrobi inny mikroklimat. Ale tu znowu, bo pan też pytał o to, czy tam coś emituje. No to właśnie, co emituje, to też Wydział Geografii w Obserwatorium w Murzynowie bardzo dokładnie badał i to jest ten kombinat, który tam jest, on jest bardzo dobrze monitorowany. To tym się zajmuje taka dziedzina wiedzy, która się nazywa monitoring środowiska. I tam się bada wpływ właśnie takich zakładów. A po co? A no po to, że one też muszą wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska. I jeżeli psują, no ten, kto szkodzi, ten płaci, tak? W związku z czym tam bardzo dużo rzeczy jest monitorowanych. Czy to wpływa? No oczywiście, że wpływa, ponieważ mamy po pierwsze sztuczny twór i tu już mamy ten mikroklimat, a dwa, że no każde, nawet ciepło odpadowe, które jest produkowane, no też będzie troszeczkę te typy pogód modyfikował.
1: I wyjaśnione. Maćku, bardzo ci dziękujemy za pytanie. Michale, bardzo ci dziękujemy za wyjaśnienie do rozmowy, bo obiecałem ci to żeglarstwo. Wracamy jeszcze za moment. Już zostawimy może na moment prognozę pogody i klimat, a przejdziemy chociaż na sekundę do twojej największej pasji.
0: Tego się nie da wydłubać. Czyli meteorologii.
1: Czyli meteorologii w żeglarstwie. Cały czas słuchacie Czwórki. To jest poranek do 10:00.

0: Kwadrans do 10. Hi Gio, to grupa Koszyn, Michał Brennek, Instytut Geofizyki, pan cały czas w studiu czwórki. Tematów jest tak dużo i pytań jest tak dużo i także poruszyłeś naszych słuchaczy, że mam wrażenie, że powinniśmy umówić się na dogrywkę za, nie wiem, dwa, trzy tygodnie i zapraszam cię już w przyszłości do poranka.
1: Ten wątek sprawdzalności tam się nam
0: morzem,
1: pojawił.
0: Tak? No
1: super.
0: Ten sobie zostawiamy na kolejne spotkanie. Czy nad morzem się sprawdza, czy się nie sprawdza nad morzem. Ale

0: chwilę o tym żeglarstwie, bo także dlatego cię zaprosiliśmy do studia. Ty jesteś żeglarzem, ty jesteś instruktorem żeglarstwa, ty jesteś człowiekiem, który spędza ile czasu w ciągu roku na statkach, na morzu i na innych, no bo też pływasz po Mazurach na przykład, czyli w innych akwenach.
1: Po Mazurach chyba najrzadziej, bo chętnie na nich zaczynałem i chętnie na nie wrócę teraz, żeby pokazać je moim dzieciom. Natomiast ja szkolę w żeglarstwie zawodowym, w brytyjskim systemie żeglarstwa zawodowego. Bardzo szybko trafiłem na morze. Okazało się, że...
0: Że morze cię lubi.
1: Że morze mnie lubi, ja lubię morze i to często tak jest, że ten zew morza słyszy się późno, jako drugą czy trzecią karierę. No i tak akurat zostałem pokierowany, trafiłem na wspaniałych mentorów, na Andrzeja Szklarskiego z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, który gdzieś tam też kształtuje to środowisko profesjonalnych żeglarzy w Polsce. Ja bardzo szybko zmigrowałem do brytyjskiego systemu.
0: Który jest, nie wiem, trudniejszy, łatwiejszy?
1: Inny.
0: A z którym się mierzymy? Znaczy, który jest konkurencją dla tego naszego systemu?
1: Żaden nie jest. Powiedziałbym, że podejście jest inne, tak? U nas są uprawnienia, to znaczy u nas nie wolno prowadzić statku, dopóki się nie ma uprawnienia do tego. I musimy przejść tam szkolenie, zdobyć certyfikat i tak naprawdę ten certyfikat, ten patent, to powiedzmy, że jest takie pozwolenie na prowadzenie tej łódki. Natomiast Brytyjczykom wolno żeglować, no bo trudno by było zabronić wyspiarzom posiadania łódki. Natomiast jeżeli kupisz sobie łódkę i chcesz żeglować, no to musisz zapłacić ubezpieczenie. I to ubezpieczenie będzie wielokrotnie wyższe, jeżeli nie będziesz miał audytu. Mhm. Tak, czyli certyfikatu potwierdzającego twoje kompetencje. To jest inna trochę technika.
0: Rozumiem. A co było pierwsze u ciebie? Miłość do żeglarstwa, czy miłość do geografii? Za tym poszła też ta meteorologia, to, że jesteś dzisiaj w Instytucie Geofizyki. Pierwszeństwo dajesz komu w swoim życiu?
1: Zdecydowanie naturze i to zasługa i moich dziadków, i moich rodziców, że zawsze mnie w ten teren zabierali i to zawsze był teren zróżnicowany, bo i góry wysokie, i właśnie woda, i dużo lasu, i takie tereny zupełnie nieoczywiste. Także gdzieś tam ta miłość do przyrody w ogóle. Ja bardzo długo nie wiedziałem, co to będzie. I jakoś tak przed maturą ta geografia mnie uderzyła, tak, że to musi być ta przestrzeń właśnie, i tak już zostało. Natomiast do fizyki atmosfery dojrzewałem. Dlaczego? Dlatego, że mi wytłumaczono w szkole, że ja totalnie nie umiem matematyki i trzeba było dwóch profesorów i jednego bardzo mądrego doktora, żeby mi wytłumaczył, że jednak się nadaje.
0: Czyli na początku podcięto ci po prostu nawet nie tyle skrzydła, tylko w twoim wypadku podcięto ci żagla. Gdzie najczęściej żeglujesz albo gdzie najpiękniej ci się żegluje?
1: Moje absolutnie ukochane miejsce to Spitsbergen i w ogóle Arktyka. To takie dalekie żeglowanie, takie, gdzie rzeczywiście jesteśmy w stanie, teraz o to już jest coraz trudniej, gdzie jesteśmy w stanie się odłączyć od tego naszego świata i być po prostu tu i teraz, w tym miejscu, na krawędzi cywilizacji i po prostu rzeczywiście być w takim głębokim kontakcie z naturą.
0: To tu stawiamy kropkę i ja sobie zapamiętuję tę Arktykę i ten Spitsbergen i do tego wrócimy w drugiej części naszej rozmowy, która nie wydarzy się dzisiaj, ale Michał powiedział, że jest w stanie w lipcu albo w sierpniu wrócić do studia czwórki i w których z piątków powtórzymy spotkanie z tobą, ale rozwiniemy rozmowę w nowych kierunkach. Michał Brennek, geograf, meteorolog, żeglarz z Instytutu Geofizyki PAN, był gościem w poranku czwórki. Obiecujemy sobie, że wrócisz do nas.
1: Koniecznie, z przyjemnością.
0: I że będą dalsze wątki rozwijane. A za dzisiejszą wizytę bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.

0: Przerwa kawowa to jest nowa propozycja na antenie czwórki z naszej wakacyjnej ramówki, z naszej letniej ramówki czwórki, która wystartowała w środę 1 lipca. I dzisiaj przerwę kawową między 10 a 13 poprowadzi dla was Weronika Puszkar. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry,
0: Weronika.
1: Cześć. Tak, dzisiaj...
0: Trzy tematy czy więcej?
1: No, właściwie więcej tych tematów, bo my będziemy tak poruszać się, pić kaw też trochę będziemy. No, w ogóle jestem ciekawa, bo Marta Zienkiewicz w ogóle wpadnie po godzinie 12 dopiero, ale ona zawsze przygląda się różnym trendom. Więc też sprawdziła dla nas, co będziemy w te wakacje jeść i co będziemy pić, bo ta matcha, którą się tak zachwycali niektórzy, no szczerze mówiąc, jeszcze to jest, jeszcze można to dostać, ludzie to piją.
0: Ale coś już zastąpi matchę, tak?
1: Tak się zastanawiam właśnie, czy wreszcie coś to zastąpi, bo ja nie jestem w stanie uwierzyć, że ludzie naprawdę to piją ze smakiem. Nie wiem, czy jestem, podzielasz
0: jestem
1: opinię.
0: Tak, jestem w twoim klubie.
1: Próbowałam dwa razy, to jest, niejadalne.
0: Jakbyś wyżyła ścierkę, mniej więcej taki jest smak. No przepraszamy wszystkich fanów matchy, ale akurat tutaj spotkała się w studiu dwójka, która nie przepada. A co poza szukaniem zamienników letnich dla matchy?
1: Będziemy jeszcze słuchać audiobooków. Pojawił się taki raport, który wskazuje, że ludzie, którzy częściej słuchają audiobooków albo w ogóle czytają książki, są szczęśliwsi.
0: Też się tutaj jestem w stanie zgodzić.
1: Tak,
0: im więcej czytasz książki, tym jesteś, książek, tym jesteś szczęśliwszy.
1: Tak, i tutaj zrobili takie badania, że popytali ludzi z różnych państw i okazuje się, że na przykład my najczęściej słuchamy audiobooków, kiedy sprzątamy w domu, a już Norwegowie, kiedy sobie spacerują po lesie.
0: Więcej takich tematów w przerwie kawowej. Weronika Puszkar od godziny 10 do 13 na antenie czwórki, a ja dziękuję za pierwszy wakacyjny weekendowy poranek. Słyszymy się za tydzień od 8 do 10. Bartek Czarkowski, wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Yeah.

0: Reklama.
1: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
2: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
1: No, sam zobacz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
6: Czwórka. To słychać.
7: To słychać.

0: I ochłodzenie przyszło, minęła 10, sprawdzamy termometry.
1: Pogoda.
0: Temperatura maksymalna wynosi dzisiaj około 18 stopni w górach i nad morzem. Na przeważającym obszarze kraju od 20 do 24. Najcieplej na południowym wschodzie, tam lokalnie do 26 stopni. U nas ochłodzenie, ale na świecie często nadal upały i to sprawia, że mieszkańcy na przykład Francji próbują wyposażyć się w klimatyzację. To z kolei prowadzi do problemów. Urządzenia chłodzące stały się towarem wyjątkowym.

0: wyjątkowo poszukiwanym, a ich niedobór doprowadził w wielu sklepach do kłótni i bójek.
1: 200 tysięcy wentylatorów i klimatyzatorów w atrakcyjnych cenach w całym kraju. Organizatorzy promocji najwyraźniej nie spodziewali się takiego efektu. Media społecznościowe zalały nagrania pokazujące osoby wyrywające sobie z rąk kartony, przepychające się i biegające po sklepowych alejkach w poszukiwaniu ostatnich egzemplarzy. Do chaosu doszło w sklepach w wielu miastach, m.in. w Paryżu, Lille, Rennes, Mulhouse i Lyonie. Już od świtu przed supermarketami ustawiały się długie kolejki. W kilku sklepach na przedmieściach Paryża klienci wyważyli nawet drzwi przed oficjalnym otwarciem. Ludzie byli tratowani, wszyscy się pchali. Jestem w szoku. Ludzie napierali na mnie z każdej strony i niestety wyszłam bez klimatyzatora. Powiedzieli dziennikowi Le Parisien klienci. Sprawa odbiła się szerokim echem we Francji, tym bardziej, że od kilku dni coraz głośniej słychać, że kraj przez lata zbyt mało inwestował w klimatyzację i dziś odczuwa skutki tych zaniedbań podczas fali upałów. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: A kolejna prognoza z Polski za godzinę.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki.

0: 5 minut po godzinie 10 rozpoczynamy pierwsze w sezonie wakacyjnym spotkanie pod hasłem
1: Przerwa kawowa.
0: No właśnie, latem w czwórce weekend rozpoczynamy już w piątek i przychodzimy do Was z propozycjami na to, jak ten czas spędzić, co przeczytać, co obejrzeć, ale też co zjeść albo jak się ubrać, bo to pasmo od piątku do niedzieli prowadzimy na zmianę z Alicją Michalską i z Kasią Dydo.

Każda z nas będzie miała nieco inne tematy. W piątki i w soboty, znając dziewczyny, będzie pewnie trochę więcej mody i kultury, a w niedzielę pojawią się też newsy ze świata. Ale takie newsy bez wielkiej polityki, wszystko podane w bardzo lekkiej formie. No to zapraszam na pierwsze spotkanie do godziny 13:00.

0: Zaczynamy weekend.
1: 3 lipca w kalendarzu, wakacje rozpoczęte. Pewnie wielu z nas może się już pakować.
0: Do walizki czas włożyć.
2: Do walizki czas włożyć.
1: No właśnie, trzeba jeszcze mieć w co się spakować, dlatego my ruszamy z naszym konkursem. Od piątku do niedzieli w każdej godzinie audycji, czyli po 10, po 11 i po 12 wrzucamy do naszego bagażu po jednym przedmiocie. Musicie nas bardzo uważnie słuchać, następnie zapisujecie sobie na przykład gdzieś te wszystkie przedmioty, które wrzucamy do walizki i pod koniec programu dzwonicie i wymieniacie je wszystkie. Osoba, która zadzwoni do nas jako pierwsza i prawidłowo powtórzy wszystkie przedmioty, zgarnia walizkę marki Witken. No a dzisiaj jako pierwszy przedmiot do naszej walizki trafiają okulary przeciwsłoneczne. Także zapamiętajcie, okulary przeciwsłoneczne to jest ten pierwszy przedmiot, a wy będziecie do nas dzwonić w okolicach 12:30 22645 2100.
3: Oh my God, it's another beautiful day, you know what that means.
4: Boys, fellas, get your crystals out.

0: 21 minut po godzinie 10, czas na pierwszego gościa w przerwie kawowej. Nie wiem jak wam, ale mi wakacje kojarzą się z jednym smakiem, jest to smak jagodzianek.
1: Przerwa kawowa.
0: W naszym studiu Agata Gwiazdowska, szefowa kuchni. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
0: I oczywiście o jagodziankach będziemy rozmawiać. Zastanawiam się, jakie ty masz pierwsze wspomnienia z tym deserem? Chyba tak dzisiaj można mówić o jagodziankach. Dlatego, że ja wspominam swoje wakacje nad morzem z rodzicami, kiedy jeszcze byłam nastolatką. I pamiętam, że no, wakacje nad polskim morzem, no to zazwyczaj słaba temperatura, zimno, woda też zimna, więc ta jagodzianka trochę poprawiała humor, bo no owszem, ona nie wyglądała tak jak te dzisiejsze jagodzianki, to raczej była zwykła bułka i tutaj nie pamiętam, czy z jagodami prawdziwymi, takimi świeżymi, czy z dżemem, ale była bardzo dobra.
2: No właśnie, i tu jest pytanie, czy ten pierwszy smak jagodzianki, jaki sobie wspominamy z dzieciństwa, czy to jest ta prawdziwa jagodzianka, która dzisiaj jest wyhajpowana w internecie, czy może jest to jagobułka, taka bułka drożdżowa, no może dobrej jakości, ale wypełniona takim dżemorem jagodowym. Muszę przyznać, że ze swojego dzieciństwa, jak próbuję wyłapać pierwszy moment jagodowego wspomnienia, to jednak jagodzianka nie jest na podium. Ach, u mnie były jagody, mój ojciec kocha jagody i ten fioletowy jęzor, więc jagody u nas królowały faktycznie w okresie letnio-wakacyjnym, ale jak mama robiła to pierogi z jagodami i mój dziadek robił makaron z sosem jagodowym i posypany na przykład kruszonym serem.
0: No to muszę powiedzieć, że u mnie było podobnie, z tym, że już tam na talerzu lądowały absolutnie wszystkie owoce poza jagodami, czyli i były truskawki, i wiśnie, i też w różnych kombinacjach z pierogami, z makaronem także.
2: Myślę, że pierwsze jagodzianki, takie świadome, jako duży człowiek, to zjadłam od mojej koleżanki Justynki Dragan, która hasło ma takie jagodzianki draganki i Justynka robi swoje jagodzianki naprawdę przepysznie i pamiętam, że robiła takie legwane jagodzianki, one wybuchały, były pyszne i taką chyba pierwszą z taką świadomością zjadłam tę jagodziankę, brudząc się cała i wtedy pomyślałam, kurczę, no to może czas zacząć po swojemu robić tę jagodziankę, bo każda ta jagodzianka jedzona na mieście, jak i wspomnienia z dzieciństwa, no smakuje zgoła inaczej.
0: To ja jeszcze cię zapytam jednak o te jagodzianki, które jemy na mieście, no bo po nie sięgamy najczęściej. Jak rozpoznać jednak lepszą, bo my wychodzimy z pracy, z jakiegoś tam miejsca, no z uczelni to już raczej nie, ale wchodzimy właściwie do pierwszej, lepszej piekarni, no i zazwyczaj latem pojawiają się takie tablice, które informują, że u nas wspaniałe jagodzianki ze świeżymi jagodami, z tym, że jeżeli zaglądamy tam koło godziny 16-17, no to nie wiem, czy ta bułka jest jeszcze świeża.
2: No dobra, tylko zastanówmy się, czego szukamy. Czy bułki drożdżowej z dodatkiem jagód, czy może tej jagodzianki z internetowego Reelsa? Bo jeżeli poszukujemy tej takiej jagodzianki, co jagody, wielkie kule wylatują nam przez palce, no to jednak skłaniałabym się ku takim rzemieślniczym piekarniom, cukierniom, które często tworzą je na miejscu albo dowożą ze swoich kuchni centralnych do swoich cukierni. No tylko tutaj musimy się liczyć z nieco wyższą ceną, niż byśmy chcieli sobie pozwolić na coś słodkiego po pracy.
0: No to za chwilę porozmawiamy o tym, z czego bierze się też ta cena jagodzianek, poza tym, że być może w tych prawdziwych jagodziankach dostaniemy prawdziwe jagody, a nie dżem, ale to...
2: Trzymam kciuki za nas.
0: Zaraz to sprawdzimy. Agata Gwiazdowska, szefowa kuchni, jest razem z nami.

0: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.
1: A w przerwie kawowej zajadamy się jagodziankami. Razem z nami jest Agata Gwiazdowska, szefowa kuchni. I Agata przed chwilą włączyła sobie kalkulator i zaczęła liczyć, czy bardziej opłaca nam się kupić taką jagodziankę w piekarni. No jeszcze zależy w jakiej piekarni, czy może zrobić samemu w domu. I co wyszło?
2: Odbijmy się od takiej ceny, żebyśmy wiedzieli wszyscy razem, o czym rozmawiamy.
1: Tak, no to właśnie, ustalmy to. Ile średnio moglibyśmy, powinniśmy zapłacić za jagodziankę?
2: W moich social mediach ukazał się teraz ranking jagodziankowy, ale obiecuję, że zrobię jeszcze drugi, dlatego że na warszawskim rynku i podwarszawskim tych jagodzianek naprawdę dobrych, no nie jest jedna. Jest ich zdecydowanie więcej niż 10 nawet. Jest ich naprawdę mnóstwo. Mhm. One się nie zmieszczą w jednym filmiku.
1: No ja w ogóle sobie myślę, że taki jagodzianek, jeżeli chodzi o rozstrzał cenowy, jest bardzo dużo.
2: Dlatego weźmy jakąś średnią. Tak uśredniając te jagodzianki, które udało mi się ostatnio zjeść, wydałam na nie mnóstwo pieniędzy. Więc moi drodzy, gdzieś plus minus to jest 25 zł, uśredniając dla prostego liczenia. No 25 zł, usłyszeliście to, za jagodziankę, czyli za takie ciastko.
1: I jeszcze powiedziałeś, że to jest taka średnia cena, tak? Czyli są jeszcze droższe.
2: O, zdecydowanie.
1: Bo
2: o
1: nawet
2: tym za chwilę.
1: Tak, to zatem
2: tak,
1: zaraz
2: o tym
1: wrócimy.
2: Za chwilę. No i teraz zacznijmy od początku, ta domowa jagodzianka. Jeżeli na mieście średnio kosztuje 25 zł, no to byśmy powiedzieli, ale moment, jak za jagodziankę możesz zapłacić 25 zł, skoro tyle kosztuje lunch mnie w barze na dole w swojej korporacji? To chyba jest lekka przeginka. No i teraz uwaga, co to znaczy jagodzianka? Przede wszystkim jagoda leśna sama w sobie jest droga. No po prostu kosztuje dużo, więc jeżeli mielibyśmy to robić w domowych warunkach, no to musimy pojechać po litrowy słoik tych jagód. Na mieście one kosztują gdzieś około 35-30 zł. Jestem słaba z matematyki, ponieważ, moi drodzy, jestem w ciąży. Jeżeli ktoś chce mnie poprawić, to niech dzwoni do nas.
1: Ja sobie notuję.
2: Dobrze, dziękuję.
1: 30 zł, tak
2: 30,
1: mniej więcej,
2: 35
1: tak?
2: zł za litr jagód samego towaru w sobie. Mhm. No, zakładam, że w litrze jest około, no, z 550-650 gramów tych jagód. Do jednej jagodzianki dołożymy 100 gramów naszych domowych jagód. Więc no mamy ile? No 6 jagodzianek maksymalnie. Dodatkowo masło, jak złapiemy w promocji za złotówkę, to lepsza dla nas, ale jak nie, no to gdzieś piątaka musimy dołożyć ze 2 łyżki śmietany, no to już mamy 35 plus 5 zł plus jakieś dodatkowe rzeczy 5, ale jajek potrzebujemy dużo, bo to ciasto drożdżowe.
1: Trochę się już tego robi.
2: No to jest 10 i potem mąka, no plus minus, tak naprawdę najdroższe w tym wszystkim są te jagody, no ale jeszcze pytanie, jak dużo czasu na to poświęcimy. Dlatego,
1: no tak,
2: że jagodzianka to jest ręczna robota, która potrzebuje czasu, odpoczynku i zrozumienia.
1: Ale to ile ci wychodzi za jedną jagodziankę taką zrobioną w domu?

0: Około 6-7 zł. No
1: czyli
0: to taki maks.
1: Dużo bardziej opłaca się zrobić to samemu, no i jesteśmy pewni, co w tej bułce się znajduje.
0: Dokładnie tak. No tylko jeszcze raz pytanie, czy mamy na to czas, przestrzeń w domowych warunkach, no bawić się w małego cukiernika? No i teraz bawić się i podjąć to ryzyko, że nam ewentualnie może nie wyjść. Z jednej strony fantastyczna zabawa, bo możemy zaangażować w to i przyjaciół, i rodzinę, i zrobić sobie wieczór jagodziankowy. No i ten... To czekanie.
1: To już jest pomysł.
0: Dokładnie
1: to już
0: tak.
1: Wygląda inaczej niż gdybyśmy mieli od rana babrać się w tym całym cieście, w tych jagodach i to wszystko składać samemu.
0: Ale jest jutro dobry dzień, sobota. Zapraszamy przyjaciół i wszyscy razem czekamy, jemy śniadanie i czekamy sobie na wypiek tych jagodzianek. No, no dobre spędzenie czasu.
1: Agata Gwiazdowska jest razem z nami, szefowa kuchni. To za chwilę jeszcze o innych trendach cukierniczych może sobie porozmawiamy w czwórce. I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights.

0: przerwa kawowa.
1: 25 minut pozostało do godziny 11. Razem ze mną w studiu Agata Gwiazdowska, szefowa kuchni. Rozmawiamy sobie o jagodziankach, ale nie sposób ominąć innych wypieków, bo wydaje mi się, że tak, jagodzianki były od zawsze, można tak powiedzieć, przynajmniej od kilkunastu, kilkudziesięciu lat ja je pamiętam. Później wydaje mi się, że pojawiły się u nas cynamonki.
2: No niech tak będzie, cynamonki.
1: Tak mi się wydaje, że jeszcze kiedyś tego nie było, chyba że pod inną nazwą.
2: Nie, no cynamonka była, tylko
1: albo bułka z cynamonem.
2: Bułka z cynamonem i to była taka znowu buła drożdżowa z dodatkiem cynamonu, takim masłem cynamonowym.
1: A nie masz wrażenia, że

0: że ta nazwa trochę odpowiada za cenę, bo inaczej brzmi bułka z cynamonem, inaczej cynamonka, inaczej brzmi bułka z jagodami, czy nawet bułka z poziomkami, a inaczej...
1: Poziomianka. Poziomianka brzmi nieźle, albo morelanka. Bardzo podobają mi się te zamienniki i nadawanie nazw takich konkretnych sprawia, że jest to określone, co oznacza, jak coś jest określone, no to ma swoją wartość.
0: Tak.
1: Wydaje mi się, że jagodzianka to jest takim polskim odpowiednikiem na, powiem po polsku, bo w Polsce jesteśmy, na croissanta z pistacjami, takiego wypełnionego kremem. Fantastyczne jest w tych trendach kulinarnych fakt, że jest on sezonowy. Mhm. Dlatego ta jagodzianka dzisiaj jest tak bardzo wyhajpowana i niezwykle modna, bo mamy ją przez jakiś czas. A później w grudniu już nie będzie na to przestrzeni, ponieważ nie mamy jagód. A potem przyjdą pączki i znowu będziemy cały miesiąc jeść pączek. Jeden wielki pączek. No to na jesieni potrzebujemy cynamonki.
0: Zdecydowanie, ale ja jeszcze myślę sobie, że ta jagodzianka, czy te inne wypieki, traktowane są dzisiaj jako taki pełnowymiarowy deser.
1: Oj, tak.
0: Jako osobne danie w karcie, a nie bułka, którą kupujesz w supermarkecie. I dlatego może też ta cena.
1: Mam nadzieję, że tak jest i dlatego cukiernictwo dzisiaj stało się nie takim dodatkiem do naszego codziennego lifestyle'u, ale odrębną kategorią żywieniową. Tak jak płacimy za dobre śniadanie, tak jak płacimy za dobrą zupę, za dobry obiad, to tak cukiernictwo dzisiaj jest tak samo istotne jak każdy pozostały element. Tak samo jak kolacja. To nie jest dodatek do naszej kolacji, to jest po prostu oddzielny element naszej kolacji, czyli deser albo
0: obiad. Chociaż może jeszcze trochę tańsza powinna być niż taki deser, niż na przykład tiramisu.
1: No dobrze, tylko
0: albo
1: że
0: dobrej
1: jakości tiramisu z odpowiednich składników to ma swoją cenę. Dodatkowo człowiek, ten człowiek jest tak samo ważny jak kucharz na stanowisku, który jest odpowiedzialny za sekcję mięsną czy za dodatki. Więc dlaczego miałyby te desery być tańsze? Ja też nie jestem zwolenniczką wydawania w restauracjach codziennych dużych pieniędzy za posiłki, dlatego że uważam, że dalej brakuje na rynku polskim, jak i warszawskim, takich restauracji typu Comfort Food, Daily Food, które nie są barami mlecznymi, tylko po prostu są restauracjami do codziennego użytku, gdzie możemy zjeść swobodnie i nie czuć się, że wychodzimy z totalnie pustym portfelem.
0: To poza jagodziankami jeszcze cię dopytam. Poziomianki, tak. Jeszcze coś się pojawia?
1: Och, poziomianki to na pewno, ale pamiętajcie, może był taki totalny hype na takie ciasto francuskie, taki croissant, ale odwrócony i on był taki okrągły jak nasze nakrycia do mikrofonów, takie okrągłe, zawijane rollsy.
0: Były rollsy.
1: Gdzie tak przepaławiała się...
0: Ale to chyba też czasami wytrawne,
1: zdecydowanie. Teraz jest, zauważyłam też taka moda na takie amerykańskie cookiesy. To jest połączenie dużej ilości masła, jajek, cukru zwykłego i brązowego. One wyglądają w strukturze pierwszej jakby były trochę niedopieczone, ale są pysznie klejące.
0: Jest w czym wybierać.
1: Zdecydowanie.
0: Agata Gwiazdowska, szefowa kuchni, była razem z nami. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.

0: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.
1: Razem z nami jest Marta Sawicka-Danielak, pomysłodawczyni, organizatorka festiwalu Zielono Mi, pisarka i dziennikarka. Halo, halo, cześć Marto.
2: Cześć.
1: Marto, to jest taka impreza, która łączy kulturę, muzykę z eksploracją przyrody. Powiedz, w jaki sposób dokładnie będziemy to robić?
2: No widzimy się już za dobę, bo jutro o 12 zaczynamy w samo południe w Białymstoku i tak jak mówisz, eksploracja przyrody odbywa się poprzez spacery przyrodnicze, warsztaty w terenie, a w dawnej siedzibie Filharmonii na ulicy Podleśnej, no mój omen, pod samym lasem, mamy wydarzenia kulturalne w postaci paneli, dyskusji, koncertów, także będziemy tańczyć, spalać te kalorie. Będziemy po prostu świętować. Wiesz, ja nie bardzo lubię ten wyraz festiwal, bo teraz mam wrażenie, że wszyscy robią festiwale i mnie osobiście to czasem myli, bo to jest dla mnie często zaproszenie na jakiś komercyjny kiermasz, a my po prostu świętujemy. I zapraszamy wszystkich do świętowania na Podlasiu w pierwszy ten weekend lipca. Pogoda, jeżeli jest nie ponad 36 stopni, to zawsze jest dla nas dobra, tylko to zastrzeżenie, więc zawsze jest pogoda dobra i jutro będzie dobra, bo możemy być i na zewnątrz, i w środku. Jesteśmy przygotowani i tak pomyśleliśmy nasz Festiwal Naturokultury Zielono Mi, żebyście z różnych punktów Polski zdążyli przyjechać do Białystoku na 12, a kolejnego dnia, 5 lipca, mamy cały zestaw wydarzeń w Tykocinie, malowniczym miasteczku nad samą Narwią, magiczną rzeką polską, wyjątkową, której dolina jest zwana polską Amazonią, i będzie kursował PKS, zielony PKS z Białego Stoku do Tykocina, więc dla tych, którzy będą w Białymstoku, przyjadą PKP, mogą następnego dnia sobie pojechać do Tykocina. Marto, więc chcemy przez te dwa dni po prostu być razem, świętować i cieszyć się wakacjami.
1: No właśnie, być razem, czyli z kim? Bo też zaprosiliście bardzo konkretne osoby.
2: Słuchaj, konkretne, a zarazem ja może to jest dla wszystkich, naprawdę to jest dla wszystkich, bo każda grupa wiekowa znajdzie coś dla siebie, a program jest tak pomyślany, żeby właśnie był interdyscyplinarny i jedynym mianownikiem wspólnym jest zieloność, czyli to, że mamy świadomość naszego miejsca na planecie, mówimy o przyrodzie, ale też mówimy, że my sami jesteśmy naturą. Mhm. Więc mamy i na przykład Dorotę Sumińską, najbardziej znaną polską lekarkę weterynarii, i mamy panel o cichej, o milczącej wiośnie, czyli takim kultowej książce wydanej przez PWN ekologicznej, ale i będziemy tańczyć do naszego wspaniałego podlaskiego duetu z Fagani Czos. Następnego dnia w Tykocinie będzie Podlasie Bounce, więc będziemy bounceować. Będzie koncert Julii Kamińskiej o 20 jutro w Białymstoku, a cały program rozpocznie koncert Karoliny Cichej o 12, który też ma elementy familijne, więc dzieciaki też przy tym sobie skaczą i są tam utwory poświęcone na przykład naszemu zwierzynieckiemu lasowi, który jest tuż obok Filharmonii. Las Zwierzyniecki to nasz taki kluczowy numer. Więc będą warsztaty, będzie strefa gastro, więc tak jak mówię, nie martwcie się o pogodę, my się wszystkim zajmiemy i po prostu chcemy być razem. I co najważniejsze, to jest wstęp wolny, darmowy dla wszystkich, bo poświętowanie jest wolne i darmowe.
1: Marto, to ja jeszcze do tej grupy, którą wymieniłaś, dorzucę Martę Hoppe, czyli naszą redakcyjną żabę, która też pojawi się ze swoim mikrofonem i też będzie robiła relacje, które pewnie będziecie mogli usłyszeć w audycji Szanuj Zieleń. Marta Sawicka-Danielak, pomysłodawczyni, organizatorka festiwalu Zielono Mi, który odbywa się pod naszym czwórkowym patronatem. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
1: Po reklamie.
7: Czwórka. To słychać.

0: Minęła godzina 11.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj dużo chmur, właściwie w całym kraju. Przydadzą się parasolki, bo może przelotnie padać. Temperatura maksymalna wynosi od 18 stopni Celsjusza w górach i nad morzem. Na przeważającym obszarze kraju od 20 do 24 stopni, a najcieplej dzisiaj na południowym wschodzie, tam do 26 stopni Celsjusza.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
4: Po reklamie.
5: Czwórka, czwórka.
4: To słychać.
5: To słychać.
6: Can't stop, won't stop, all gas, no brakes.

0: Przerwa kawowa.
1: Przerwa kawowa.
0: W czwórce.
2: I już druga godzina audycji Przerwa kawowa. No przyznać, że w wakacje ten czas leci trochę szybciej. W tej godzinie między innymi sprawdzimy, jak czytanie książek czy też słuchanie audiobooków wpływa na poczucie szczęścia. Pojawił się ciekawy raport na ten temat, który pokazuje też, podczas jakich czynności najczęściej sięgamy po taką książkę w wersji audio i jak to wygląda w innych krajach. I zdradzę wam, że o ile Szwedzi słuchają audiobooków na spacerze, tak my Polacy najczęściej zajmujemy się wtedy obowiązkami domowymi. Czy to oznacza, że my po prostu, kiedy mamy wreszcie wolny czas, zamiast odpoczywać, sprzątamy dom? Całkiem możliwe. Zapraszam do godziny 13:00. Jesteśmy razem i właśnie o tym będziemy sobie rozmawiać.

0: Razem z nami doktorka Sandra Frydrysiak, kulturoznawczyni, socjolożka, ekspertka Gender Studies SWPS. Cześć.
1: Dzień dobry.
0: Sandro, ja już wspomniałam, że będziemy rozmawiać o takim raporcie Storytel, z którego wynika, że my jesteśmy bardziej szczęśliwi, kiedy czytamy albo kiedy słuchamy audiobooka. Dlaczego?

0: poprawia nam to jakość codzienności. Mhm. Zastanawiałam się właśnie, z czego to wynika. Czy to jest kwestia tego, że my czytając jakąś książkę, czy słuchając audiobooka, przenosimy się w zupełnie inny świat, więc trochę zapominamy o naszych problemach, w ogóle o takiej rzeczywistości, o wszystkim, co nas otacza. Czy może to kwestia tego, że nie docierają do nas inne bodźce i też nie dostarczamy żadnych nowych, też negatywnych informacji do naszego mózgu?
1: Jest tak, że słuchając czy zanurzając się w te długie narracje, opowieści, które audiobooki nam dostarczają, odczuwamy przyjemność. I w badaniu widzimy, że korzystamy z audiobooków wtedy, kiedy chcemy też ten czas sobie umilić. Czyli jest to zdecydowanie jakaś forma rekreacji dla nas.
0: Czyli czasu... może tylko ci wejdę słowo, że my już tak czekamy na to, że już wiemy, że będzie coś przyjemnego w ciągu dnia.
1: Tak, ale też bardzo ciekawe wyniki tutaj odnoszą się do tego, w jaki sposób i kiedy my słuchamy tych audiobooków, tak? No bo się okazuje, że to nie jest tak jak z tradycyjną literaturą, książką papierową, że musimy wygospodarować ten czas, ten wieczór z książką, kiedy siadamy i zanurzamy się w lekturze, tylko audiobooków często słuchamy robiąc inne czynności. I myślę, że tutaj jest ten związek też tych motywacji stojących za korzystaniem z audiobooków, bo z jednej strony po prostu brakuje nam czas na użytkowanie, konsumowanie treści kultury i to wiemy z innych badań, więc wykorzystujemy każdą wolną chwilę, żeby posłuchać naszej ulubionej książki, a z drugiej strony to jest dla nas przyjemność w związku z tym, kiedy robimy te czynności dnia codziennego, tak jak sprzątanie, gotowanie, albo po prostu przemieszczamy się do pracy, czy z pracy, podróżujemy, to wtedy umilamy sobie ten czas właśnie audiobookiem.
0: Pomyślałam sobie, że może kiedyś było tak, że my czekaliśmy na ten wolny wieczór, żeby usiąść z książką, no a teraz właściwie cały dzień może być przyjemny, no dzięki audiobookom, to znaczy książkę też możemy zabrać właściwie wszędzie, no ale nie zawsze jest nam wygodnie z tą książką.
1: No właśnie ta wygoda też jest czynnikiem sięgania po audiobooki. W badaniu Storytel czytamy, że przede wszystkim korzystamy z nich ze względu na to, że można wykonywać tę czynność, robiąc jeszcze coś innego, ale tuż za tym są te motywacje związane z wygodą, czyli no nie musimy targać tych książek ze sobą, które często dużo ważą, ale też taka wygoda w znalezieniu interesującego nas tytułu, tak? Czyli no nie musimy biec do księgarni po to, by zakupić tą książkę, tylko w aplikacji wybieramy to, co nas interesuje.
0: Powiedziałaś, że często słuchamy audiobooków, kiedy wykonujemy różne obowiązki domowe, to za chwilę porozmawiamy sobie o tym, kiedy sięgają po nie mieszkańcy innych państw, bo kilka narodów zostało przebadanych i rzeczywiście te wnioski są nieco inne. Sandra Frydrysiak, doktorka, kulturoznawczyni, socjolożka, jest razem z nami.

0: przerwa kawowa.
1: Polacy najczęściej słuchają audiobooków, kiedy sprzątają, a Szwedzi, kiedy spacerują. Takie wyniki, takie wnioski płyną z raportu Storytel. Dzisiaj z nami jest doktorka Sandra Frydrysiak, socjolożka, kulturoznawczyni, ekspertka Gender Studies SWPS. Sandro, czy to oznacza, że my po prostu w wolnym czasie sprzątamy zamiast odpoczywać, a jednak mieszkańcy Skandynawii, bo ja tutaj przytoczyłam Szwedów, ale też Norwegowie chociażby byli zapytani i oni też częściej sięgają po audiobooka, kiedy sobie chodzą po lesie na przykład, po parku, czyli oni odpoczywają, a my nie. Zastanawiam się, czy nie za duże wnioski tutaj wysuwam, czy jednak coś w tym jest?
2: No od razu przypominają mi się inne wyniki, inne badania, które pokazują, że Polki i Polacy są jednym z najbardziej pracowitych narodów w Europie. Pracujemy długo, tych zobowiązań, obowiązków dnia codziennego mamy dużo. I tak jak wspomniałam, właśnie wychodzi w badaniach, że przez brak czasu nie mamy tej chwili na to, by poświęcić ją na konsumowanie kultury. Więc wykorzystujemy każdą inną chwilę. Mówisz o tym, że najczęściej, tak, Norwegowie spacerując...
1: Szwedzi najczęściej spacerując słuchają audiobooków. Norwegowie najczęściej, kiedy są sami. I to znowu utrwala się nam pewien stereotyp o mieszkańcach Norwegii, że jednak lubią tę samotność.
2: Tak, ale wiesz, myślę sobie, że mimo, że w badaniu tutaj tej próby zresztą reprezentatywnej w Polsce, właśnie najczęściej to jest to wspomniane przez ciebie sprzątanie, ale też gotowanie, w ogóle czynności robione w domu, przemieszczanie się, podróżowanie, trochę trenowanie, ale też tam był ten czas solo, to zabiera mnie to jeszcze do takiej refleksji innego badania robionego przez Narodowego Centrum Kultury, że duża część naszej konsumpcji kultury współcześnie właśnie się odbywa samotniczo, tak? Bo coraz rzadziej korzystamy z instytucji kultury, coraz mniej wychodzimy do teatrów, kin, a coraz częściej korzystamy z po prostu różnych mediów połączonych z siecią, gdzie możemy bardzo szybko włączyć sobie serial, film czy też książkę, więc jesteśmy właśnie w odosobnieniu, tak? I słuchając, kiedy mamy często słuchawki na uszach, no też jesteśmy solo. Natomiast czy to źle? No, z perspektywy kulturoznawczej, socjologicznej może trochę to być problematyczne, w tym sensie, że chodzi nam w kulturze o to, żeby się uspołeczniać, żeby też być razem, i to jest taki, kultura jest rozumiana jako taki społeczny klej, który nam pozwala rozumieć świat i rzeczywistość w podobny sposób, uspójnia to rozumienie świata.
1: Chociaż przychodzą mi do głowy też takie miejsca, które pojawiają się w różnych muzeach, gdzie można założyć słuchawki takie wygłuszające. No to też sprawia, że my jednak potrzebujemy się wyciszyć i nawet kiedy jesteśmy w tłumie, chcemy się trochę odizolować. Od reszty.
2: Tak, i to jest też wspaniałe w audiobookach, że możemy zanurzyć się w tą lekturę, odciąć się od świata zewnętrznego, w tym właśnie takim świecie, który nas przebodźcowuje. Przebodźcowuje nas też ekranami. Z badania Storytel wiemy,

0: że słuchanie audiobooków może być świetnym sposobem, aby unikać tego screen time, którego mamy za dużo.
1: Tu postawię kropkę, bo ten wątek chciałabym jeszcze poszerzyć. Okazuje się, że rzeczywiście dzięki audiobookom rzadziej zaglądamy do innych technologii. Dzisiaj z nami jest doktorka Sandra Frydrysiak.

0: Przerwa kawowa.
1: Przerwa kawowa.
0: W czwórce.
2: A w przerwie kawowej dzisiaj doktorka Sandra Frydrysiak, kulturoznawczyni, socjolożka, ekspertka Gender Studies SWPS. Z raportu Storytel wynika, że dzięki audiobookom rzadziej zaglądamy do innych ekranów, do innych technologii. Pomyślałam sobie, że potrzeba było innej technologii, żeby trochę odłożyć tę taką, która nas uzależniła.
3: Tak, wiemy i myślę, że tutaj każda słuchaczka i słuchacz może to odnieść do swoich doświadczeń i postawię tu taką hipotezę, że pewnie większość z nas przyzna, że tych ekranów mamy za dużo w naszej codzienności. Respondentki i respondenci badania Storytel twierdzą, że audiobooki są taką skuteczną metodą, by trochę tego ekranu się pozbyć w naszej codzienności i myślę, że jest to słuszna intuicja, tak? No bo słuchając na ekran nie musimy patrzeć, możemy właśnie iść na ten spacer albo robić coś innego.
2: Ale ciekawe jest to, z czego to się bierze, bo jednak to jest nadal technologia, ale może też taka, która sprawia, że my nie musimy aż tak bardzo się wysilać. To znaczy, no wiadomo, jednak jakiś wysiłek podejmujemy, bo musimy zanurzyć się w tę opowieść, żeby cokolwiek z niej rozumieć. Ale nie jest to takie już bezmyślne korzystanie z technologii, jak w przypadku na przykład smartfonów.
3: No właśnie.
2: A książki może nas tak nie odciągają, bo jednak jeszcze więcej tego wysiłku musimy włożyć w czytanie.
3: Tak, myślę, że też nie ma co demonizować smartfonów, ale jest coś w tym, że oglądając

0: Właśnie krótkie filmiki na mediach tak zwanych antyspołecznościowych ostatnio, to czasem mamy takie poczucie, że przeglądamy przez kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt minut i niewiele z tego zapamiętujemy, prawda? A zanurzając się w dłuższą opowieść, w dłuższą narrację, jednak to wymaga od nas zupełnie innego skupienia, więc takie słuchanie audiobooku może być taką praktyką koncentracji i skupiania uwagi, chociaż oczywiście jest to inny rodzaj skupienia niż taka tradycyjna lektura, kiedy siadamy przed tekstem.
1: To jeszcze jeden ciekawy wniosek. Niektórzy uważają, że osoby, które słuchają audiobooków, są bardziej atrakcyjne, a nawet ponad 30% Polaków tak uważa.
0: Bardzo ciekawy wniosek, w sumie, który mnie cieszy. Cieszy mnie to, że postrzegamy czytanie, konsumowanie kultury jako coś atrakcyjnego, coś, co jakoś tę atrakcyjność naszą wzmaga.
1: Myślę, widziałam wczoraj też taki trend na Smart Girl, że ta mądra dziewczyna, że teraz to będzie się pojawiać w mediach społecznościowych.
0: Bardzo mi się podoba ten trend, mimo że oczywiście trochę tutaj zabawnie na to patrzę, że musi być taki trend. Natomiast jest to, widzę tutaj pewną korelację z tym, co dzieje się w popkulturze też. Mamy osoby, ikony popkultury typu Dua Lipa, która zakłada book club, a ostatnio nawet czytelnię czy bibliotekę. Także zdecydowanie trenduje to i można się tylko z tego cieszyć.
1: To ja jeszcze dodam, że moja koleżanka mi polecała audiobooki, dlatego że wtedy pasażerowie, którzy jadą z nami, na przykład pociągiem czy autobusem, nie wiedzą, czego my słuchamy, a ona się czasami krępuje, kiedy siedzi z jakąś książką i to jest jakiś romans, że ktoś tam będzie, wiesz, czytał razem z nią. Czasami widuje to osoby, które zaglądają do książki.
0: Czyli to postrzeganie. A to też ciekawe, że właśnie przypomina mi to, co najczęściej słuchamy, bo w raporcie, z raportu Storytel wiemy, że najczęściej w Polsce czyta, zresztą w innych krajach europejskich też najczęściej czyta się kryminały. Zarówno kobiety, jak i mężczyźni najczęściej kryminałów słuchają, a mężczyźni jeszcze bardzo dużo science fiction, literatury i fantasy.
1: Doktorka Sandra Frydrysiak, kulturoznawczyni, socjolożka SWPS, była razem z nami. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję.

tworzymy super ekipę. 21 piątek, dzwonię do drzwi i stwierdzam, że to był błąd. Bo nikt nie otwiera mi, nie czekam dwóch chwili, ciągnę wnet za klamkę. I jak wryty stoję,

0: kto się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Zbijam więc piątki, mocno szczerząc swe ząbki. Nie ze wszystkimi, nie z tamtymi, no bo tamci to pionki. Pytam o zdrówko, co u mamy, że całuję jej rączki. A wszystko robię to ze sznytem iście akwizytorskim.
2: I jakiś koleś mnie pyta, czy już mi ktoś mówił, że brzmię tak jak młody Hemingway. Ja pierwsze słyszę, dobrze, że mówisz, bo pracuję właśnie nad storytellingiem, więc dzięki za feedback.
3: Może go wsadzić sobie w pi***.
4: Co mówiłeś?
2: Nie.

0: wiadomo kto się przyda w przyszłości, więc proszę, bądźmy jak ziomki, choć są żadne z nas ziomki.
1: Czwórka,
2: czwórka, to słychać.
1: To słychać.

0: Przerwa kawowa.
1: Przerwa kawowa.
0: W czwórce.
2: 24 minuty pozostały do godziny 12. No fajnie byłoby coś wygrać w tej przerwie kawowej.
0: Teraz do walizki wkładamy.
3: Wkładamy. Teraz do walizki wkładamy.
2: Przypomnę, że w każdej godzinie audycji Przerwa Kawowa wrzucam jeden przedmiot do tej walizki. Pierwszy wrzuciłam po godzinie 10, także mam nadzieję, że dobrze nas słuchaliście. No a teraz czas na drugi. Drugi przedmiot, który wrzucam, to kanapka. Kanapka, drugi przedmiot. Być może macie jakieś wspomnienia z czasów jeszcze szkolnych.

kiedy te kanapki wrzucało się do plecaka, no i niestety nie wyglądały najlepiej, czasami znajdowane tam po kilku miesiącach, ale tym razem będzie nam się ta kanapka kojarzyła bardzo dobrze, a już na pewno tej osobie, która zgarnie walizkę. Zapisujcie, pamiętajcie i dzwońcie po 12:00 kolejna podpowiedź, kolejny przedmiot.

0: przerwa kawowa.
1: Przerwa kawowa to nasza wakacyjna propozycja. Co tydzień przychodzimy do Was z propozycjami, no właśnie na to, jak spędzić weekend, bo latem w czwórce zaczynamy go wcześniej, już w piątek. A w sobotę i w niedzielę proponujemy Wam to samo pasmo, ale z nazwą przerwa weekendowa. I tutaj na zmianę z Alicją Michalską będziemy przychodzić do Was z różnymi newsami. U Alicji pewnie więcej kultury, u mnie trochę więcej wiadomości ze świata, także polecam Wam słuchać tych programów, no i przede wszystkim w każdym z nich będzie można zgarnąć walizkę.

0: Zaczynamy weekend.
1: A jak weekend i wakacje, no to też kierunki podróży. Bardzo popularna jest Portugalia, ale tak sobie myślę, że po co lecieć do Portugalii, jak można pojechać do Grudziądza. Właśnie tam w ramach Tygodnia Portugalskiego jeździ żółty tramwaj. I na przejażdżkę takim tramwajem wybrał się reporter Polskiego Radia Pomorza i Kujaw Marcin Doliński.
2: Jak się jedzie portugalskim tramwajem?
3: Super.
2: Kolorowo?
3: Kolorowo, fajnie, tak, wesoło.
4: To ładnie. Cieszy nas wszystkich.
5: No ładny, kolorowy, ładnie, coś innego, tak.
6: Bardzo ładny.
1: Tydzień portugalski zakończy się w Grudziądzu festiwalem Fado. Wszystko potrwa do 4 lipca, a więc do jutra, także korzystajcie. A po 12 wracamy do Was z Martą Zienkiewicz i opowiemy o trendach na lato, ale już takich trendach z całego świata. No matter what, no matter what, you got.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram was w podróż na weekend z czwórką. Jaki plan? Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
2: Kiedy?
1: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na weekend. Zapraszam, Kacper Zembrzucki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, Barbara.

0: jak wielka?
1: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Po reklamie.
4: Czwórka, czwórka. To słychać.
5: To słychać.
6: Hey girl, hey girl, none me da, done on me.
7: Remixing.
6: Hey

0: the world, cause I'm bossy.
1: I już minęła godzina 12.
2: Pogoda.
1: Po upałach mamy chłodny początek weekendu, chłodny, rześki i deszczowy. Warto dzisiaj mieć ze sobą parasolkę. Przelotne deszcze prognozowane są właściwie w całym kraju. Temperatura maksymalna wynosi od około 18 stopni w górach i nad morzem. Na przeważającym obszarze kraju od 20 do 24, a najcieplej dzisiaj na południowym wschodzie, tam lokalnie do 26 stopni Celsjusza.
3: Czwórka. To słychać.
2: To słychać.

0: sight. Remember posting a story, we'll only get 2 likes. Now if I hit the stage in LA, it's for 2 nights.
1: Zaczynamy weekend.
2: Macza już była, chociaż widzę, że moda na nią jeszcze nie przeminęła do końca. Swoją drogą ja nie mogę tego zrozumieć, że ludziom ten napój rzeczywiście smakuje. Ale dobrze, była też czekolada dubajska i to może pamiętamy, bo wydaje mi się, że chociażby tych cen za czekoladę dubajską nie da się zapomnieć. Ale jeżeli rozejrzycie się, to w sklepach spożywczych już właściwie nie ma w ogóle tych słodyczy, natomiast wtedy ja jeszcze kojarzę, że właściwie wszystko o smaku czekolady dubajskiej można było kupić. Jak widać, bardzo szybko ten trend przeminął, bardzo szybko się skończył. A co w tym roku, co tego lata będzie modne, jakie trendy zdominują nasze życie w kwestiach mody czy jedzenia, o tym będziemy rozmawiać w trzeciej godzinie naszego spotkania. Marta Zienkiewicz niebawem do mnie dołączy, także zachęcam do zostania z czwórką, tym bardziej, że jeszcze konkurs przed nami.

0: Czwórka. To słychać. To słychać.
1: 12:08 na zegarze. Czas na pakowanie naszej walizki.
2: Do walizki czas włożyć.
3: Do walizki czas włożyć.
1: No, słuchajcie, mamy lato, jest gorąco, więc ja musiałam do naszego bagażu wrzucić też butelkę wody. Butelka wody to kolejny przedmiot w naszej walizce, także macie już komplet. Po 12:30 w okolicach 13:00 będzie rozwiązanie konkursu, także bądźcie czujni. Ktoś z was zgarnie dzisiaj walizkę marki Witchen.

0: przerwa kawowa.
1: Ten dźwięk gotującej się wody oznacza, że nawet jeżeli jesteście w pracy, no bo w końcu mamy piątek, to możecie sobie śmiało sobie zrobić przerwę, wyjść właśnie na kawę, usiąść sobie na chwilę w jakiejś sali konferencyjnej, włączyć czwórkę i porozmawiać o trendach. Razem ze mną jest już Marta Dzienkiewicz. Cześć.
2: Cześć, uśmiecham się, no bo szef będzie po prostu w niebo wzięty.
1: No
2: po
1: tak, takiej radzie. Może nie zauważy. Przemkniecie się jakoś i na chwilę chociaż sobie porozmawiacie. No bo o czym można rozmawiać latem w wakacje, jak nie o tym, co się nosi, co się jada. No i my teraz będziemy o tym mówić. To znaczy, co właściwie, w czym będziemy chodzić tego lata. Ja w ogóle wczoraj jeszcze przypominam sobie, że rozmawiałam z Alicją Michalską, naszą koleżanką redakcyjną, i ona zwróciła mi uwagę, że nigdy mnie nie widziała w balerinach. A ja byłam trochę zaskoczona, bo mówię, że no ale baleriny to już chyba od kilku lat nie są modne, że już właściwie nawet ich nie ma w sklepach. Ale ona twierdzi, że jest poza tym i że nosi te buty. No nie wiem, czy tobie się zdarza widzieć baleriny w sklepach.
2: Słuchaj, baleriny wróciły faktycznie do mody, miały swój taki wielki powrót 2 lata temu. Wydaje mi się, że to były tamte wakacje i one z nami cały czas są. Ale faktycznie trendy ewoluują, zmieniają się bardzo szybko i myślę, że lato to też jest taki ciekawy okres, kiedy z jednej strony oczywiście, że możemy wymienić po przecinku kilka krojów, konkretnych elementów garderoby, które są modne, ale ja mam wrażenie, że co roku tworzy nam się jakaś taka ogólna, spójna estetyka. Z jednej strony dotyczy tego, co nosimy, jakie

0: gadżety mamy przy sobie, jak trochę chcemy swoją przestrzeń wokół siebie, mieszkanie na przykład przerobić, ale z drugiej strony to nam trochę podpowiada, jak my chcemy się po prostu czuć w to lato. I takim moim ulubionym przykładem jest to, co wydarzyło się w wakacje 2 lata temu. Charlie XCX, album Brad Summer, i wtedy wszyscy mówili, że to jest w ogóle Brad. To był taki ogólny nastrój. I oczywiście, że to w jakimś stopniu przeszło również na modę, na estetykę. To był wtedy bunt, to było imprezowanie, to były spontaniczne decyzje i wszyscy mieli to w głowie, chcieli przeżyć to lato właśnie jako jakąś taką szaloną przygodę.
1: No w wakacje możemy sobie na to pozwolić.
0: No zdecydowanie.
1: Na wszystko to, co wymieniłaś.
0: I w tym roku to lato też ma takie hasło główne. Mówi się, że jest to określenie whimsy. Dosyć tajemniczo. Whimsy, whimsical. Co to w zasadzie oznacza? Co mówi nam ten trend? O tym Gosia Mordarska, stylistka.
2: Celebruje fantazję, lekkość, odrobinę absurdu, czy świadomą dziecięcą radość. Stanowi bezpośrednią odpowiedź na to, co mamy teraz, czyli taki surowy minimalizm i presję znaną milenialsą, czyli taką produktywność. Oni stawiają na nieskrępowaną kreatywność i zabawę w codziennym życiu. W modzie też ten nurt czerpie z estetyki vintage lat 90. oraz takich baśniowych inspiracji, co doskonale współgra z ideą mody z drugiego obiegu i odrzuceniem masowej konsumpcji na rzecz unikalnych form. Garderoba w duchu whimsical ma pozwalać na ekscentryczność i wywoływać uśmiech.
0: I takim absolutnie modnym elementem garderoby w tym roku są spodnie nazywane haremkami, alladynkami. Wiesz, o jaki chodzi krój? Takie ściśnięte przy kostce i takie luźne. One były już modne około 10
1: ale
0: lat temu.
1: Ale one chyba się wtedy inaczej nazywały.
0: Ja znam wersję alladynki, ale kilka wersji faktycznie obowiązuje. I to jest właśnie coś, co do nas wróciło. Ja myślę, że do tego trendu whimsical jak najbardziej pasuje, bo to jest coś takiego trochę z innego świata, z jakiejś baśni. Możemy przenieść się właśnie do baśni Tysiąca jednej nocy.
1: Bardzo wygodne. Na lato, na festiwal idealne.
0: O to chodzi.
1: Marta Dzienkiewicz jest razem z nami. Za chwilę będziemy mówić jeszcze o trendach kulinarnych.
3: Numer raz i tede. Jako warszawski deszcz. 2011.

0: Tak sobie to wyobrażam.
1: Za mało czasu Fisze ma de tworzywo, a wcześniej Gdzie tam te dziewczyny, Warszawski deszcz, czyli między innymi nasz czwórkowy numer raz. A ze mną w studiu Marta Zienkiewicz. Rozmawiamy sobie o różnych wakacyjnych trendach. Wiemy już, że jeżeli chodzi o to, co możemy na siebie założyć latem, to są te tak zwane Aladdyny, tylko teraz jakaś inna nazwa funkcjonuje.
2: Tak, Aladdynki, haremki też można pod taką nazwą spotkać ten model spodni.

0: No dobra, a co w takim razie będziemy jeść? Czy jeszcze będziemy pić matcha, czy wreszcie jakiś nowy napój się pojawi?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o jedzenie, to zacznę od tego wątku, bo to jest bardzo ciekawy łącznik pomiędzy modą a tym, co znajduje się na naszym talerzu. I słuchajcie, zupełnie nie chodzi o truskawki, jakieś koszulki w truskawkowy print czy coś takiego. Jest jeszcze dziwniej. To są sardynki.
0: Sardynki też chyba w zeszłym roku coś takiego się pojawiało.
1: Sardine Girl Summer. Jeśli pojawiało się to w tym roku, to w tym totalnie wraca. Możemy widzieć takie elementy na przykład z nadrukowanymi sardynkami, ale też jakąkolwiek inną rybą. Podobno ten motyw już opanował i wybiegi mody, i również wybiegi modowe, również jeśli chodzi o ubrania, które znajdziemy w sieciówkach. Taki moda trochę na rybactwo, na te ryby i właśnie sardynki. Ale z jednej strony moda, z drugiej one stały się takim superfoodem w rozumieniu pokolenia Z, elementem zdrowej diety, a jak wiadomo w mediach społecznościowych coraz bardziej w tym kierunku idziemy. No i nie bez powodu, no bo one zawierają i omega-3, i białko, i mają też działanie przeciwzapalne, więc sardynki będziemy jeść podczas tegorocznych wakacji. A czym będziemy je popijać? No myślę, że trochę niefortunne połączenie, zostawmy sobie to na dwa oddzielne dania, ale napoje warto o tym powiedzieć, ponieważ te stają się równie ważne co jedzenie. Zadałaś bardzo ważne pytanie, czy matcha nadal będzie królowała? Myślę, że z jednej strony może być,
0: może
1: ale
0: do tych sardynek
1: już
0: pasuje, bo ona też trochę taką rybą.
1: Rybą? O, no tak, na pewno byśmy te wątki smakowe jakoś podbili tym połączeniem. Jeśli chodzi o napój, który już się zaczyna pojawiać i trenduje, jest to fioletowy napój UB. Co to w zasadzie oznacza? Czym to UB jest? O tym mówi Dominika Zagrodzka, dziennikarka, antropolożka i autorka podcastu Pożywka.
2: UB przypomina trochę wyglądem fioletowego ziemniaka, ale to nie do końca jest ziemniak. Na pewno to jest bulwa, która nazywa się fachowo pochrzynem skrzydlatym i która jest bardzo popularna, od setek lat właściwie używana w kuchni Filipin, a teraz odkrywamy ją my. Zdecydowanie najczęściej wykorzystuje się UB w deserach, ponieważ ono ma taki słodkawy, waniliowy, niektórzy mówią, że lekko orzechowy smak.
1: No i faktycznie nie da się nie zwrócić uwagi na to, że już zaczyna się ten kolor pojawiać, czy to na reklamach różnych kawiarni, czy w mediach społecznościowych. Ja nie wiem, czy ty miałaś już okazję coś z UB próbować.
0: Nie próbowałam niczego, natomiast wydaje mi się, że widziałam w jakimś supermarkecie słodycze z tym składnikiem.
1: Tak, to już jest, zaczyna być
0: na
1: obecne
0: pewno
1: w sklepach. Potwierdzam, bo ja też to takie słodycze gdzieś mi mignęły. Jeszcze się nie odważyłam spróbować, ale bardzo chętnie to zrobię. I właśnie to jest coś, co będzie królowało podczas tegorocznych wakacji, czyli napoje, i to w naprawdę różnych połączeniach, szalonych formach. Tu z zimną pianką, tutaj kawa wymieszana z jakimś słodkim napojem, co na pozór może do siebie nie pasować, ale jakoś to działa. Jeszcze liofilizowane owoce, kwiaty spożywcze. Te napoje stają się może nieważniejsze co jedzenie, ale na pewno równie ważne.
0: Kiedy opowiadałaś o tym deserze, to jest chyba deser UB, chyba można tak powiedzieć?
1: UB może być wykorzystywane w deserach, ale również może być jako baza napoju.
0: To od razu skojarzyło mi się, że być może w tym roku będzie królował w ogóle kolor fioletowy. O. Na lato, no bo to od razu też ta lawenda, te wszystkie zdjęcia, które pojawiają się właśnie na przełomie lipca, sierpnia w mediach społecznościowych z pól lawendowych, do tego jeszcze deser pod hasłem UB, no jakoś to
1: pasuje
0: wszystko.
1: I wrzucamy jakiś fioletowy filtr, już w ogóle jest fioletowo na maksa.
0: Tak, to będzie fioletowe lato. Marta Zienkiewicz o tym wszystkim opowiadała, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
3: Przerwa kawowa. Przerwa kawowa. W czwórce.

Czas na to, żeby sięgnąć po telefon 226452100. Jeżeli słuchacie nas od początku, to na pewno wiecie, jakie przedmioty wrzucałam do walizki od godziny 10. Za chwilę ktoś z Was będzie miał naprawdę wspaniały początek wakacji i zgarnie walizkę marki Witchen, o ile oczywiście wymieni wszystkie trzy przedmioty. 226452100. Dzwońcie i wygrywajcie.

0: Na głowę ty złamus.
1: Weekend na walizkach. Czas na finał.
2: Czas na finał.
3: I już wiemy prawdopodobnie, kto zgarnie walizkę. Razem z nami jest Marcin. Halo, halo, cześć Marcinie.
4: Cześć Weronika, cześć.
3: Marcinie, powiedz na początku, skąd do nas dzwonisz?
4: Stargard.
3: Stargard, jaka pogoda?
4: Zachodniopomorskie.
3: Okej, jaka pogoda u was dzisiaj?
4: Dosyć wiecznie, trochę słonecznie, tak. Pogoda na bluzę dzisiaj bardziej.
3: Ale to chyba dobrze, bo trochę już mieliśmy dość tych upałów.
4: No myślę, że tak, że to jest akurat taka pogoda.
3: Marcinie,
4: przynajmniej ja lubię taką.
3: To jeszcze cię zapytam, czy ty już masz jakieś plany na wakacje? Czy już może zaraz wyjeżdżasz?
4: To znaczy plany na wakacje to często mam, ale tak w końcówce sierpnia to tak o takich lepszych się myśli, a tak to na przykład Polskie Morze na pewno będzie grane w te wakacje.
3: No to z pewnością nasza walizka się przyda. Teraz tylko musisz wymienić te trzy przedmioty, które wkładałam do niej od początku tej audycji.
4: Okej, to ja już startuję, tak.
3: Dobra.
4: Okulary przeciwsłoneczne.
3: Zgadza się.
4: Kanapka.
3: Ale z czym?
4: Kanapka, no podejrzewam, że spleśniała wakacyjna.
3: Może być, zaliczamy. Co jeszcze?
4: I butelka wody.
3: I butelka wody, zgadza się. Marcinie, gratulacje, walizka jest twoja. Mam nadzieję, że ci się przyda i rzeczywiście gdzieś uda się wyjechać. Może pod koniec sierpnia, wtedy akurat może już też nie będzie upałów.
4: No oby i dzięki wielkie, tak?
3: Trzymam kciuki w takim razie, udanych wakacji i oby ta walizka też przydawała się tobie jak najczęściej, a więc życzę ci jak najwięcej podróży. Dzięki wielkie.
4: Dziękuję pięknie i wszystkiego dobrego życzę.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Witchen, producent odzieży, obuwia, walizek i dodatków dostępnych w salonach i na witchen.com.

0: 10 minut pozostało do godziny 13. Audycja Przerwa Kawowa już dobiega końca, także słyszymy się jutro w przerwie weekendowej o tej samej porze między 10 a 13. A ze mną w studiu jest już Kamil Jasiński. Cześć.
1: Dzień dobry, ale w sumie kawy można napić się także w trakcie przerwy weekendowej, prawda?
0: Można, jak najbardziej.
1: Smacznej kawusi.
0: Ale inaczej smakuje trochę w piątek, bo już myślisz o tym, że masz za chwilę wolne, ale jeszcze jesteś
1: w pracy. To lepsza jest w sobotę czy w piątek?
0: W piątek, bo to jest takie jak z tym wieczorem po szkole, że już wiesz, że nadchodzi wolne, ale jeszcze się nie zaczęło, więc masz jeszcze cały czas, wolny czas przed sobą.
1: Niedziela wieczór jest najgorszy.
0: Tak,
1: najgorszy
0: się.
1: Czas w tygodniu. Dobrze, zapraszam na hejterską o nowej porze od godziny 13. Przez 2 godziny się słyszymy. No, zobaczymy, jak się odnajdziemy. To tylko godzina różnicy, ale zawsze jakaś tam nowość, prawda?
0: Nie no, to jest duża nowość, szczególnie jak ktoś gdzieś wyjechał na wakacje, jeszcze mu się czas zmienił, no to już w ogóle nie
1: ale
0: wiadomo,
1: włączy,
0: kiedy
1: włączy drugą godzinę i będzie myślał, że to pierwsza.
0: No i
1: a
0: będzie
1: ja wtedy
0: rozczarowanie.
1: Będę mówił, że to druga. No to sobie później podcast odpali.
0: No
1: wcześniej
0: nic.
1: Informowałem słuchaczy, więc mam nadzieję, że są doinformowani.
0: Wszystko też mam nadzieję, że pod kontrolą. W razie czego na Facebooka zaglądajcie, bo tam chyba cały czas jest komunikacja.
1: Cały czas.
0: Na bieżąco. No to zostawiam was z Kamilem. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam na jutro. Weronika Puszkar, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram was w podróż na weekend z czwórką. Jaki plan? Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
2: Kiedy?
1: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na weekend. Zapraszam, Kacper Zembrzucki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo.

0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
1: Habemus Papam.
0: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.
5: Czwórka.
4: To słychać.
5: To słychać.

0: Autopromocja.
1: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
2: A przede wszystkim wy.
3: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
1: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
2: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
3: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
1: Dorzućcie dopisek gramy co chcecie.
2: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
1: Do usłyszenia.
2: Zuza Zielińska,
3: Damian Sikorski
1: i Adam Smolarek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie.

0: Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
1: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio.
4: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
5: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
2: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
6: Po reklamie.
7: Czwórka. To słychać.
8: To słychać.

0: Siemanko, hejterskie świry. Tu Marian Lichtman.
1: Dzień dobry, tu Aldona Orłowska. Zapraszam do słuchania. Czwórka najlepsza.
2: Siema, siema. Tu lektor z hejterskiej. Przed wysłuchaniem audycji dobrze się zastanów.
3: Cześć, tu mówi Jacek Sachulski. Zapraszam was na Dosko audycję.
4: Nie dasz rady odsłuchać tej audycji. Wcześniej odklepiesz. Pozdrawiam cię, Marcin Najman.

0: Hejterska 4.
1: I już mamy 8 minut po godzinie 13. Hejterska zmieniła godzinę. No tak, nowa ramówka w czwórce, wakacyjna, także adekwatny utwór na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Wakacje, wakacje i tak przez 2 miesiące na początku hejterskiej. Zmieniliśmy godzinę, ale hejterska będzie trwała. 2 godziny pojawiają się w komentarzach pytania, dlaczego hejterska nigdy nie może trwać 3 godzin? No właśnie, to byłoby bardzo trudne przeżycie, później cały weekend musiałbym dochodzić do siebie, a tak poważnie, to 3 godziny takiej playlisty i sieczki, no pamiętajmy też o innych słuchaczach, którzy tak okazjonalnie włączą czwórkę, prawda, żeby ich wszystkich nie zrazić, nie? Więc wydaje mi się, że 2 godziny to i tak jest już maks i tego się trzymajmy, do godziny 15 jesteśmy razem, no i cóż, tak jak zapowiadałem na grupce hejterska 4.1, warto tam zajrzeć, bo tam najświeższe informacje dotyczące naszej ukochanej audycji można znaleźć, dzisiaj dramiki i 2 godziny z drum and bassami, tego jeszcze nie było w hejterskiej, tak sobie pomyślałem, wczoraj mnie olśniło, szukając jakiejś inspiracji, szukając muzyki, ha, a może by tak drum and bass? To nie jest mój ulubiony gatunek, ale niektóre dobre remiksy naprawdę sprawiają mi przyjemność. Czasami sobie lubię posłuchać, ale żebym poszedł kiedyś specjalnie sam z siebie na imprezę dramową, no to nie. Breaki owszem, ale drum and bass niekoniecznie, ale nie jestem absolutnie hejterem tego gatunku, tylko po prostu jak... Nie wiem, jak się przy tym odnaleźć. Dużo tam się dzieje. No, ale mam nadzieję, że fani drum and bassów dzisiaj w hejterskiej się uaktywnią. Zapraszam, przez 2 godziny będzie jechane. No ale też, tak żeby to nie było, że to jest tylko stricte drum and bass, będą takie drum and bassy trochę przechodzące w jakiś dubstep, więc no, liczę na to, że będzie dzisiejsza playlista wam się podobała, albo może wręcz odwrotnie. Nie powinna się podobać, bo to jednak hejterska. Najważniejsze, że wakacyjnie 2 godziny jesteśmy razem. Zapraszam.

Mi proszę bardzo, i reggae też można w wersji drum and bassowej, chociaż nieźle tutaj to wchodziło. Ja na takie utwory mówię, że to są piosenki z bonczurem i coś takiego się pojawia w trapowych numerach kiedyś też. Trochę trap kiedyś był grany w hejterskiej lata temu. No a proszę bardzo, o trapie teraz nikt nie pamięta, ale na pewno to powróci. Natomiast Kajetan chyba nie jest zadowolony. Dzisiaj przez 2 godziny będę siedział z baseface skrzywiony. No dobrze, czyli jednak hejterska wraca do korzeni, budzi negatywne emocje, nie da się tego słuchać. Beef jest na grupce, no pięknie, hejterska od 13. Pozdro dla redaktora i wszystkich słuchaczy. Pozdrawiamy Bifa. Eluwina od Piotrka, wariatki i wariaty. Rok chyba nie słuchałem. Dalej tak. Nie mogę przeczytać, o co dopytuje Piotrek. Czy dalej taka jakość jest utrzymana? Jest jeszcze gorzej, Piotrku. Witamy cię po rocznej przerwie. No zobaczymy, czy się odnajdziesz. Przemek natomiast pisze, że puszczał wczoraj synowi wakacje i powsin, no i nie wiem, dlaczego się do mnie nie odzywa. W radyjku jakby usłyszał, może inaczej by to odebrał. Wiesz, to też klimat jest potrzebny. Nie zawsze pogoda jest ładna w powsinie. A w zeszły weekend 39 stopni, więc ostrożnie, gorące. Dobrze, co powiecie na kolejny drum and bassowy remix?

Widzę, że Michał dzisiaj jest w formie. Szybkie reggae, co oni tam palą? Stopczyk, co wy tam palicie? Radomskie, tak? O, mały jachcik, ciekawe, co ten łok wrzuci do smażenia. Pozdrawiamy Michała serdecznie. Jest i Paweł, który apeluje o atak bassu. No na pewno basu dzisiaj nie zabraknie, to mogę zagwarantować. Znamienity groove, synu. Wojt zostawił taki komentarz. Kamil też tutaj chyba podekscytowany, taki gif się pojawił. Właśnie tak reaguje na playlistę. Tak to odczytuję. Dawno nie było czytania gifów, więc ten od Kamila czytał tak. Co za playlista. Jak ja kocham hejterską. Dramiki sobie lecą, zero potrzeb. Siedzę w studiu, hejterzy komentują. Przypominam, dramiki sobie lecą, zero potrzeb. Nie muszę z nikim walczyć, bo nie ma o co. Hejterom się podoba. Mam audycję, mam playlistę i lecą sobie dramiki. No to Ultimate, utwór drum and bassowy, który wielokrotnie pojawia się w hejterskiej. Sami wiecie, z jakiego filmu pochodzi.

Wiadomo, jaki tam krasnal w tej dyskusji pojawiał, ale szybko biegał, szybciusieńko. Bardzo, bardzo szybkie melodie dzisiaj. Tomek pisze na naszej grupce, hejterska 4.1. Nie, no moje fleciki ulubione, aż mi się klip zwizualizował. No nie powiem, dzisiaj sobie coś tam zerkałem, ten teledysk zawsze poprawia humor, ale muszę wam powiedzieć, że on naprawdę ma bardzo mało wyświetleń, tylko 50 tysięcy, więc dobrze byłoby to zmienić. A jak zaczynałem chyba to puszczać w hejterskiej, no... To nie miał 50, to na pewno nie miał 50. Malutko, malutko, niszowy jeszcze był. Kiedy hejterska on the bike? No, żebym ja jechał na rowerze i zapowiadał, to się zjajam, człowieku. To trzeba na spokojnie usiąść. Synek, jakie on the bike? Pięknie przeczytany gif od Kamila, dziękuję bardzo, dziękuję. Następny gif to jest chyba z Księgi Dżungli, ta główna postać, zahipnotyzowana. I tutaj bym powiedział, że ten gif należałoby przyznać. Coś takiego, to jest taka hipnoza, ale nie wygląda to pozytywnie. Chociaż przy tej melodyjce z Krasnala albo po całej nocy drum and bassów, tak właśnie człowiek wygląda. Cześć Kamil, napisał Damian. Cześć Damian, odpowiedział Kamil. Właśnie, hejterska 4.1, nasza grupka na Facebooku. Jeżeli ktoś jeszcze się nie dołączył, to zgniłe jajo. No a lepiej unikać nieprzyjemnych aromatów i zapachów, więc trzeba na teraz jak najszybciej nadrobić zaległości, ale jeżeli to się zrobi, to wtedy ten zapach się niweluje. Hejterska 4.1 i lecimy z kolejnym drum and bassowym remixem.

No i proszę bardzo, komentarz od Kamila. Kamka, uczucia są mieszane, gdyż muzyka jest dzisiaj wyśmienita i nie ma wstydu puszczać tego współpracownikom, a to przecież hejterska, popraw się, to znaczy popsuj. Nie no, zaraz się rozkręci, mordo, zaraz się rozkręci. Pozdrawiam serdecznie Kamila. Dawno dobrych dramów nie słyszałam, Kasia zostawiła taki komentarz, czyli skoro wyszły dzisiaj dobre dramiki, to coś nie tak z tą hejterską. No, opuściłem się. Kamil natomiast pisze, elo, jestem, działo się coś ciekawego. Tak, dramiki dzisiaj przez 2 godziny, nie wiem, czy to wytrzymamy. Powitać najlepszego redaktora, komentarz od Łukasza. Pozdrawiamy serdecznie od Łukasza. A i do grupki, proszę bardzo, Emilia się właśnie przyłączyła, Jakub, Łukasz i Rysiek. Zawsze mnie to śmieszy, jak mówię, że kto nie jest jeszcze na grupce, ten zgniłe jajo i klik, klik, klik, klik, klik, od razu się pojawiają nowi użytkownicy, jak mawiał Tiger Bonzo, użytnicy, więc jednak te podwórkowe metody śmierdziuch, zgniłe jajo, dalej działają. Nikt nie chce być zgniłym jajem. Warto naprawdę zajrzeć na grupkę. No to skoro tutaj mieszane są uczucia, że za dobra muzyka, dobra, zaraz impreza się rozkręci. Najśmieszniejsza piosenka świata.

Ding, ding, Crazy Frog oczywiście w remiksie musi się pojawić. Kurczę, to dobry jest ten numer. W takiej odsłonie. Ding, ding, bardzo lubię. A ten drop, nie wiem czy wam też to się tak skojarzyło. Kiedyś w przedszkolu była taka zabawa, że tak się jakby inaczej trochę wydawało dźwięki. Tak, coś takiego kiedyś było. No, może nie w każdym przedszkolu, ale ja się tak bawiłem i ten drop w tym numerze podobnie tak wyglądał. Ja. Dobrze, z kolejnym numerem lecimy. Jeżeli ktoś dopiero się włączył, przypominam, że w letniej ramówce hejterska od godziny 13 do 15, dwie godziny, aż tak tutaj nie szalejemy, ale naprawdę lepiej, żeby taki niedosyt pozostał, niż żeby się ulało i w każdy piątek od godziny 13 słyszymy się w wakacje. A co będzie, no to cytując wielkiego Polaka Zenona Martyniuka, czas pokaże, czas pokaże.

Bardzo miły akcent na koniec. Troszeczkę, chociaż chwila. 4/4. Tak, ale dramiki dzisiaj jak najbardziej siedzą. Bartek pisze, cały tydzień słyszę od pracowników, szczególnie od Oksany, którą pozdrawiam, że będziemy mogli ponarzekać na muzykę w piątek i dopiero szalona żaba ratuje trochę honor hejterskiej, ale jednak honor uratowany, a Krasnal? Nie, Krasnal bardzo dobra nutka, tylko z teledyskiem trzeba oglądać. Panie prowadzący, bardzo proszę o coś lekkiego, bo nasz nowy hejterowicz w biurze nie radzi sobie z tym. No to co będzie potem? Co będzie potem, jak teraz sobie nie radzi? No, łagodniej to jest tylko przy maszapikach. No ale wakacje i tak dalej. Dobrze, za moment będzie konkurs. To może odsapnie, złapie trochę tlenu. 226452100 to jest numer do naszego studia. Pytania prosto z internetu. Czekam na wasze telefony. Czwórkowy kubas jest do zgarnięcia. Może nie jest ładny, może nie jest jakoś szczególnie pojemny, ale zawsze jest to kubek, który można wygrać w radiu, więc warto. 226452100 numer do naszego studia. Czekam na dwie śmiałe osoby, które nie boją się kompromitacji na antenie ogólnopolskiej rozgłośni. 226452100. Zadzwoń, zadzwoń.

0: Dzień dobry, Łukaszu.
1: Powitać, powitać.
0: Siemano, jak się czujesz dzisiaj w piątek?
1: A dobrze, pogoda idealna, także można się kompromitować.
0: A jak się słucha hejterskiej godzinę wcześniej?
1: Dobrze, mi pasuje.
0: Tak? Nie ma takiego zżytu?
1: Możesz tak zostać taką ramówką tak. I dożywotnią.
0: Czasoprzestrzeń zagięta, zmiana czasu na zimowy w środku lata, ale nie, dobrze, siadło, bardzo się to cieszy, bardzo się cieszę. Wojtek jest twoim przeciwnikiem. Dzień dobry, Wojtku.
2: Siemaneczko,
0: jak nastawienie?
2: No bardzo dobrze, cieszę się, że przechytrzyłem tych, co nie widzieli, że o 13 dzisiaj.
0: No i proszę bardzo, i jesteś teraz. Słuchajcie, tak sobie pomyślałem, jakbyście się poznali, polubili dzisiaj w konkursie i mieli kiedyś założyć jakąś spółkę, to proponuję, żeby ta spółka nazywała się Kasztek. To są końcówki waszych imion.
1: Może być, dogadamy
0: się. Jesteśmy dogadani, dzisiaj
1: drużyna. Ale to zawsze idzie się dogadać.
2: Na jesieni, jak kasztany będą.
0: Tak, kasztek. Ewentualnie coś, że jak tech house, kasztek, coś jakieś tam, eventy muzyczne, wiele możliwości. Dobrze, panowie, lecimy z konkursiwem. Zaczynamy od Łukasza. No i Łukasz, pytanie oczywiście prosto z internetu. Nie wiem, czy taka influencerka Dane jest ci znana.
1: No, pewnie, że nie.
0: Pewnie, że nie. No, to trudno, na pewno sobie poradzisz. Ona gotuje ciasto, czy coś tam innego przygotowuje w kuchni. No i mówi kilka słów na temat rozmiaru foremki. No i słuchamy.
3: Do takiej foremki, ona jest, zaraz wam powiem, jak ją zmierzyć. Jest na...
0: Jakich wartości użyje Dane, jeśli chodzi o wielkość tej foremki? Ta foremka jest na... Odpowiedź A, na pół iPhone'a, odpowiedź B, na dwie szlugi i odpowiedź C, na wielkość trzech małpek.
1: Na wielkość trzech małpek.
0: Dobrze, sprawdźmy.
3: Jest na pół iPhone'a XR wysoka i dwa iPhone'y i troszkę długa.
0: Czyli chyba duża ta foremka, co? Jak dwa...
1: No chyba tak, bo...
0: Na długość dwa i
1: na
0: trochę.
1: Na bym potrafił przeliczyć na iPhone'y, już nie wiem.
0: Najbardziej mnie zastanawia to trochę. Ile to jest trochę iPhone'a, ale dobrze. Nigdy się tego nie dowiemy. Punktu brak. Teraz odpowiada Wojtek. No i Wojtku, słuchamy fragmentu prawilnego ulicznego rapu. Skup się, bo to są naprawdę ostre wersy.
4: Z tobą dzielę piękne chwile. Zostawiłem stare życie.
0: Zostawiłem stare życie. I jak dalej poleci wers? Zostawiłem stare życie, odpowiedź A. I odstawiłem także picie. Odpowiedź B. To już przeszłość, fast foody i tycie. I odpowiedź C. Uwierz mi, już dawno w tyle.
2: No to tak myślę, że to C.
0: C.
2: Dawno w tyle.
0: Uwierz mi, już dawno w tyle.
4: Ty jesteś najważniejsza, z tobą dzielę piękne chwile. Zostawiłem stare życie, uwierz mi, już dawno w tyle.
0: No widzisz, jakie to są skomplikowane, zawiłe wersy, te rymy.
2: Oblało się rapu,
0: no, troszeczkę. Proszę bardzo, jest punkcior, elegancko, ale nie znasz tego wykonawcy?
2: Pewno, że nie, no takich rzeczy nie można znać.
0: Ale przewidziałeś.
2: To się do hejterskiej dzwoni, żeby powiedzieć.
0: Dobra, lecimy dalej. Dawno nie było w internecie księdza Natanka. A proszę bardzo, on cały czas aktywnie działa. Słuchamy fragmentu, odpowiada Łukasz.
5: Jak normalny człowiek może słuchać, że przy dziecku ktoś mówi...
0: Kto coś mówi przy dziecku? Normalny człowiek jak tego może słuchać? Odpowiedź A. Mówi przy dziecku po niemiecku. Odpowiedź B. Alohomora, czyli zaklęcie z Harry'ego Pottera. I odpowiedź C. Pika pika, kieszonkowe potwory.
1: Dobra, C.
0: C. Pika pika, kieszonkowe potwory. A możesz powiedzieć całą odpowiedź? Pika pika? Powtórzysz?
1: Pika pika?
0: Tak. Tylko głosem Pikachu, jakbyś mógł.
1: A nie, to nie.
0: Pika
1: to
0: pika.
1: Ludzie słuchają.
0: Pika pika. Dobra, sprawdzamy.
5: Jak normalny człowiek może słuchać, że przy dziecku ktoś mówi po niemiecku?
0: No, czyli jak Niemcy odpadli, jeżeli oglądał mecz, to raczej zadowolony
1: no,
0: był
1: ale
0: chyba.
1: Ale to zależy, jak powiesz pika pika, no to pika. Powiedziałem po niemiecku, nie?
0: Pika pika. Bardzo chciałbym to uznać, ale tutaj wiesz, siedzi komisja kontroli gier z zakładów i kiwają jeszcze zaklęcie z Harry'ego Pottera jakieś rzucą, a tego byśmy nie chcieli. Dobrze, teraz lecimy dalej. Teraz odpowiada Wojtek. To jest taki fragment, chyba coś takiego wydaje mi się jak czat roulette, albo jakieś streamy łączone. Poznaje się dwóch gości, którzy wcześniej się nie znają. Jeden zadaje drugiemu pytanie.
6: Jakie masz doświadczenie, body count?
0: Jakie masz doświadczenie, body count? No i jaka tutaj padnie odpowiedź? Rozumiesz, Wojtku, to pytanie? Body count, doświadczenie, o co tutaj chodzi?
2: Tak, rozumiem. Dobrze. Nawet dwunastu i... No, rozumiem.
0: Ale nie każdy musi to zrozumieć. Jaka tutaj padnie odpowiedź? Jaki ma body count? Odpowiedź A. Ty będziesz pierwszy. Odpowiedź B. Ja nie piję. I odpowiedź C. Ja cukier.

0: piernik.
1: Dobra, to A, ty będziesz pierwszy.
0: Ty będziesz pierwszy, sprawdzamy.
1: Powie jak głowę.
2: Ja cukiernik,
0: Badykant. Może jakiś problem był z internetem, czy coś.
1: Ja myślałem, że tak słodko będzie. No.
0: Ale miło się zrobiło. Coś, Wojtku, dodawałeś. Czy ty chciałeś się swoim Badykant pochwalić, czy coś innego
1: nie
0: mówiłeś? Nie, dobrze.
1: Nie.
0: Punktu brak.
1: Ja skromny chłopak.
0: Dobrze, ale i tak prowadzisz. Dobra. Teraz pamiętniki z wakacji, odpowiada Łukasz. Słuchamy fragmentu.
3: Czujecie to?
4: Co się spaliło?
5: Nie, no to chyba sołówka i schabowe jakieś.
6: Nie, chłopaki, mój nos wyczuwa.
0: Mój nos wyczuwa i co nos wyczuwa tam w odcinku pamiętników z wakacji? Grube rolo, to jest odpowiedź A. Odpowiedź B, że faczka kałskiem. I odpowiedź C, gorące laseczki.
1: C.
0: C, gorące laseczki, sprawdzamy.
6: Nie, chłopaki, mój nos wyczuwa gorące laseczki.
0: To jest dopiero tu, to jest w punkt, Łukaszu. Gratuluję.
1: Trudno oglądało się, nie?
0: No i też pewnie na niejednym turnusie się było. Dobra, teraz lecimy z Wojtkiem. Wojtku, ostatnie pytanie, możesz wygrać, a jak nie, to nie wygrasz i będzie remis. Słuchamy fragmentu, tutaj pewien bon vivant się przechwala, jak spędza wieczór.
7: Jutro śpię do 15, ty pobudka, budzik 6 rano i do roboty na 8, na 12. Leżę w łóżku.
0: Leżę w łóżku, jak dalej potoczy się ta wypowiedź? Leżę w łóżku, odpowiedź A. Najedzony pizzą, zero potrzeb. Odpowiedź B. Stopy se moczę, sól nową kupiłem. I odpowiedź C. Energola jeszcze sobie pyknę, żeby szybciej leżeć.
1: No dobra, C z energolem.
0: Energola, sprawdzamy.
7: Leżę w łóżku, właśnie se moczę stopy. Sól se nową w Rossmanie kupiłem.
0: No, wiusieńka sól. Tak wymoczyć stopy to
1: więcej
0: może.
1: Więcej wiary powinienem mieć chłopa, no.
0: No, niestety. Punkt.
1: No to dogrywka?
0: Panowie, mamy remis.
1: Kurczę, zremisowałem.
0: Remisik, elegancko. Słuchajcie, to nie jest mundial, to jest pierwsza wakacyjna hejterska. Właściwie to jest pierwsza hejterska w nowej ramówce, bo wakacje w zeszłym tygodniu się rozpoczęły. Jest remis, każdy z was dostaje po kubku. A co? Proszę bardzo, smacznej kawy.
1: Gratulacje.
0: To jest życie.
1: Łukasz. Zdrowie.
2: Gratulacje, Wojtek. Zakładamy spółkę.
0: Kasztek.
1: Ale na jesień.
0: Tak się rodzą wielkie firmy. Nosorożce. Czy nie?
1: Dzięki.
0: Nie nosorożce. Jednorożce.
2: Jeszcze nie chciał tu pracować. Zobacz.
0: No to pamiętaj, jakbyście tam jakiegoś PR menadżera poszukiwali, rzecznika prasowego, albo przynajmniej nie do rzecznika prasowego. To się polecam. Panowie, gratuluję wam bardzo serdecznie. Udanego weekendu.
1: Dzięki,
0: życzę.
1: Trzymajcie
0: się.
1: Dzięki.
0: Pozdrówki, hej. Hej. Thank you.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
9: Czwórka, czwórka, to słychać.
10: To słychać.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Zet Kacper. Zabieram was w podróż na weekend z czwórką. Jaki plan? Następujące stacje. Muzyka, polecane miejscówki, festiwale, survivale, kolorowi ludzie i relaks. Bo to on jest przecież najważniejszy.
2: Kiedy?
1: W każdy piątek od 15 do 18 w audycji Jazda na Weekend. Zapraszam, Kasper Zembrzucki.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert
5: taniej masz. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
7: Czwórka. To słychać.
8: To słychać.

0: Hejterska 4.
1: I druga godzina hejterskiej przed nami, chociaż na stary czas to byłaby pierwsza, ale to już jest druga. 6 minut po godzinie 14, bla bla bla bla bla. Ten utwór na dobry początek drugiej godziny, bardzo mi on siadł, ponieważ w tekście jest bla bla bla, ale ten drop jest taki dubstepowy, jakby ktoś rzeczywiście na komputerku robił bla bla bla. Dobrze, to ktoś rozkminił, a tylko lepsze będą remiksy. No i tak skupiamy się trochę na tych zagranicznych utworach, a nie zapominajmy, że mamy przecież potężnego Jasiek Sora i on też robił dramiki.

Tak, wszystkimi siedzą te imiona. Antek, Erwin, Zyga. No mieć ziomka Zygę, to byłoby coś. To byłoby bardzo dobra ksywka. Zyga to skrót chyba od Zygmunta, tak mi się wydaje. Już kiedyś na ten temat rozmawialiśmy w hejterskiej. Jest i Piotrek, pozdrawiamy serdecznie. Po gołym biorzach w drum and bassowym remiksie Humor Gituwa. Karol jest, ale dzisiaj w terenie nie słucha, bo nie może. Jest i Przemek, który też trafnie zauważył, jakie imiona się pojawiają. Antek, Erwin, Zyga. Jest i Kasia, spóźniona trochę i taka w szoku. Jak to w szoku? O, co od 13? No ale jeszcze druga godzina hejterskiej przed nami. Przypodkaścić będzie można pierwszą, ale przyspoilować mogę, że też same drum and bassy były przez godzinę. Dobrze, lecimy z kolejnym numerem, ale też lecimy ze zgadywanką. Kolejny kubek jest do zgarnięcia. One są takie brzydkie, że trzeba je szybko wypchnąć z magazynu. 226452100. Teraz zgadywanka, którą być może kojarzycie z popołudniowej, ona zawsze pojawia się o godzinie 14. Ja wymyślam jakieś hasło, wy dzwonicie zadając pytania. Ja mogę odpowiadać tylko tak lub nie, a później strzelacie. Kto pierwszy ustrzeli dzisiejsze hasło, wygrywa piękny czwórkowy kubek. 226452100, numer do studia. No i dzisiejsza kategoria to postać. Szukamy jakiejś postaci, ale jakiej? No zaraz wszystko się wyjaśni. Nic więcej nie mówię. No i czekam na pytanie, czy ta postać ma wąsy. Z chęcią odpowiem. 226452100.

0: Kamilu.
1: No siemano.
0: Witam się bardzo.
1: Jak u ciebie w piąteczek?
0: No, się ochłodziło.
1: No, kiepska pogoda dzisiaj, co? Ale bardzo to przeżywasz, no, czy tak nie? Niekoniecznie. Poradzisz sobie.
0: No radzę, ale wolę jak jest ciepło.
1: No dobrze, ale nie było 39 w zeszłym tygodniu, jak sobie radziłeś? Powietrze stało, nie było czym oddychać.
0: Mam taki wiatrak z cyrkulacją powietrza i...
1: Czyli można prawie powiedzieć, że ten wiatrak, taka klimatyzacja, jak już jest cyrkulacja powietrza. Zaawansowana technologia. Kolejny gadżecik, którym się tutaj chwalisz w radiu. Wiesz co, Darek, ty to jesteś pan gadżecik. Taką masz ksywę od dzisiaj. Udowodniłeś to już. Dobrze, Darku.
0: 260 zł kosztował.
1: No, dziękujemy bardzo za tę informację. Wszystko już wiemy. I polecasz. Darek, słuchamy twoich dwóch pytań. Dzwonisz jako pierwszy. Kategoria postać. Szukamy jakiejś postaci.
0: Wiem, że to postać z wąsem, ale dobra.
1: Nie, ja tego nie powiedziałem. Ja tylko powiedziałem, że czekam na pytanie, czy ta postać ma wąsy. Ja tylko czekam na to pytanie.
0: Czy to jest postać z bajki z wąsem?
1: Nie.
0: Bo miałem tu Gargamela na myśli, ale dobra, skoro to nie, to czy ta osoba jest aktorem?
1: Ma coś powiązanego z aktorstwem, ale bezpośrednio dzisiejsza postać, której szukamy, aktorem nie. I chociaż występowała, nie, jest, takie ma zapędy aktorskie, tak.
0: Dobra, to będę strzelał. Dawaj. Cezary Pazura.
1: Cezary Pazura. Nie, to nie jest Cezary Pazura. On miał takie epizody, że z wąsem sobie chodził, ale nie, to nie jest on. Darku, pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
0: Pozdrawiam, będę próbować.
1: Dobrze, jeszcze. Walcz. 226452100. To jest numer do naszego studia. Tak, Darek zadał to pytanie, czy nie zadał, więc ja to powiem. Ta postać nie ma wąsów, niestety. Z wielką przykrością muszę to ogłosić, ale czekam na dalsze, inne wasze pytania. 226452100. Kogo szukamy? Numer do naszego studia, czwórkowy kubek do zgarnięcia. 226452100.

o godzinie 14. No, żyć nie umierać. 226452100, numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie, odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Szukamy jakiejś postaci, która już wiemy, że nie ma wąsów. No i jest to postać, no dobra, podpowiem, fikcyjna. 226452100. Kogo szukamy? Dzwonicie, zadajecie pytanie, odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. No i jeszcze Kajetan pisze na grupce hejterska 4.1. Dobrze jest, dobry przekaz leci. Pozdrowienia dla mojej dziewczyny, która ma z audycji idealny soundtrack do topienia Simsów w basenie. W którą część Simsów gra? Ale no każdy topił kiedyś, jeszcze kilka innych było sposobów, jak je uśmiercić. Ebe Ebe. Pozdrowienia od Radzia. Jest i Radzio w komentarzach z jego ikonicznym Ebe Ebe. Wszystko wraca do normy. Równowaga we wszechświecie została zachowana, a my cały czas szukamy jakiejś postaci. 226452100.

Panie Fatboy Slimku, co to za remix? 226452100, numer do naszego studia, kategoria postać i Łukasz jest razem z nami. Halo Łukaszu. Halo, halo? Czy Łukasz jest razem z nami? Nie, nie ma Łukasza, rozłączył się, no pewnie gdzieś w drodze, wraca z pracy.

0: No też bardzo dobre dropiki w tym utworze. Tak mniej więcej brzmiał. 226452100. Numer do naszego studia. Marcin i Zuzia się do nas dodzwonili. Halo, halo.
1: Cześć, witam.
0: Dzień dobry, a jest Zuzia?
2: Tak.
0: Halo, Zuzia. Czy Zuzia nas słyszy?
2: Tak.
0: Tak, jak ci się piosenki dzisiaj podobają? No to bardzo mnie to cieszy. Specjalnie dla ciebie wybierałem. Miałem nadzieję, że będą ci się podobały. Dobrze. Marcinie i Zuziu, słuchamy waszego pytania.
1: Czy ta postać jest kobietą?
0: Tak.
1: Tak. Kapitan Marvel?
0: Nie. Nie. Pozdrawiam serdecznie wasz zespół i super. Trzymam kciuki za później. Papa, Zuzia, trzymaj się. Na razie.
1: Cześć,
0: dzięki. No i mamy teraz Bogdana. Dzień dobry, Bogdanie.
3: No, dzień dobry.
0: Słuchamy...
3: Bogdan zwany Beef. Dzisiaj czytałeś mój komentarz.
0: A, dobra, wszystko jasne. Wszystko jasne, dobrze, wariacie.
3: I wracam z pracy, no. Tak, no, i... nie wiedział.
0: No, jakie plany na weekend?
3: No, odpoczywam.
0: Tak, ale aktywnie czy pasywnie?
3: Raczej pasywnie.
0: No dobrze, tak. Czasami też trzeba. Dobrze. Słuchamy pytania.
3: Czy ta postać ma nadludzkie

0: Jakie moce? W sensie jakieś specjalne moce?
1: Nie.
0: Drugie pytanie.
1: Pierwszy, tylko jedno masz, tylko jedno.
0: A, tylko jedno.
1: Już jesteśmy, już Darek dobrze, wyczerpał pulę dwóch pytań.
0: No nie wiem, dobra, wiem, że kobieta chyba, tak?
1: Tak.
0: To było? No nie wiem, Królewna Śnieżka.
1: Nie, to nie jest Królewna Śnieżka. Pozdrówki.
0: Dzięki, pozdrow, wielkie cześć.
1: Na razie, jak się na śnieg się zaśmiał przed weekendem. Ciekawe dlaczego. Dobrze, mamy teraz Dawida. Halo, Dawidzie.
2: Halo, halo, witam.
1: Dzień dobry, słuchamy pytania.
2: Moje pytanie, czy ta postać ma dziwny kolor skóry?
1: A jaki uważasz kolor skóry za dziwny?
2: To już odpowiadam. Na przykład niebieski albo zielony. Okay. To uważam, że jest dziwny
1: czy
2: kolor.
1: Twoje pytanie ma jakieś takie rasistowskie podszycie?
2: Nie, w żadnym przypadku. Nie,
1: co masz do niebieskich tutaj ludzi? Co masz do niebieskich stworków? Masz coś do smurfów? Nie jest niebieska.
2: Bardzo ich lubię.
1: Nie.
2: Nie
1: mogę powiedzieć no, jaki,
2: dobra,
1: ale no, niektórzy ludzie mają taki kolor.
2: Okej. To ja obstawiam, że jest to pani Szrekowa.
1: No ona jest zielona.
2: No niektórzy to mają taki kolor, nie? Jacy już tam...
1: Zielonkawi ludzie?
2: No.
1: Żółty czasami. Twarz może być żółta, ale...
2: ale jak ktoś zielenie jest zazdrości?
1: A, okej, chyba, że tak.
2: Nie?
1: No, ale tutaj w audycji w hejterskiej w czwórce nie ma takich negatywnych emocji jak zazdrość, więc nie pomyślałem sobie.
2: Wszyscy są pozytywni.
1: A widziałeś zwiastun nowego Shreka?
2: Widziałem.
1: Widziałeś, jaką fryzurę miał jego syn?
2: Chyba to nie utkwiło mi.
1: No widzisz, to warto sprawdzić.
2: Na drobie, zaległości.
1: Młodzieżowa fryzura na brokuła.
2: To już sprawdzam.
1: Dobra, pozdrówki, na razie.
2: Pozdrawiam.
1: 226452100 to jest numer do naszego studia i nawet jest jakaś petycja, żeby ten w polskim dubbingu syn Shreka nazywał się Oszkarek. 226452100. Dzwonicie do naszego studia, zadajecie pytanie. Ja odpowiadam tak lub nie, a później strzelacie. Szukamy jakiejś kobiety. Postać fikcyjna. Kto to może być? 226452100.

0: To oczywiście Gorillaz i Clint Eastwood. 29 minut pozostało do godziny 15. Darek wraca do gry. Halo Darku.
1: Witam cię ponownie, Kamilu.
0: I słuchamy.
1: Czy ta postać fikcyjna jest duża?
0: No taka... No raczej tak. Raczej no chyba bym powiedział, że jest spora.
1: I to jest... To będę sprzedał. Myszka Miki.
0: Myszka Miki?
1: Tak.
0: Nie, to nie. A myszka Miki, no chyba jak myszka, to jednak myszka musi być mała, mi się wydaje. Ale nie, myszka Miki to nie jest, niestety. Ale ja bym myszka
1: no
0: Miki...
1: Nic.
0: No nic, no zdarzyło się. Pozdrawiam serdecznie, trzymaj się, wszystkiego dobrego.
1: Cześć.
0: Hej, hej. No i teraz mamy Janusza. Dzień dobry, Januszu.
2: No cześć, cześć.
0: Fikcyjna
2: mamy
0: postać żeńska.
2: Pogodę.
0: To najważniejsze, więc można myśleć, można się skupić.
2: A jak nie odgadnę, to dostanę i tak kubaska, kurde, wstrętnego za aktywność.
0: A z kim to było ustalane, Janusz?
2: To nie ustalone, tylko nie tak ustalane. Się pytam.
0: Manipulacja taka, tak?
2: Tak.
0: Pod włos.
2: Bo tak walczę o tego kubaska, kurde, i nie mogę go zdobyć.
0: To,
2: kurde,
0: Janusz, zadajemy pytanie i może się uda.
2: Ale nie uda się, to pytam się, czy dostanę i tak, no jakoś.
0: No, niestety nie. Muszę odmówić.
2: Nie.
0: Asertywność, wiesz? Asertywność. Ciężko mi to przez gardło przechodzi. Staram się, wiesz, zawsze tutaj wszystkich udobruchać, ale niestety nie.
2: Trzeba walczyć dalej, aż się odpowie prawidłowo.
0: Tak, no trzeba walczyć, ale jest dużo tych kubków na magazynie, więc Janusz, ja w ciebie wierzę.
2: Dopóki upały nie przyszły, to jeszcze jakoś się wytrzymuje starym.
0: Damy. Jestem odporny na szantaż emocjonalny. O, tyle już mam lat, już pewnie mi kubków nie starczy. Nie, Janusz.
2: Ja nie jestem stary, ja nie młodziutki jestem jak
0: no właśnie, więc jeszcze będziesz dzwonił. Mamy kubki, nie przedłużając, słuchamy pytania. Szukamy żeńskiej postaci.
2: Dobra.
0: Fikcyjnej.
2: Dalej. To nie jest małe na pewno, to już, bo myślałem o smerfetce. A to jest może takie okropne jak ten kubek czwórkowy.
0: Nie. Raczej,
2: nie.
0: No zależy kto co lubi, oczywiście, ale nie.
2: To smerwetki nie było, to Baba Jaga.
0: No Baba Jaga jest okropna. Nie chciałbym w interakcję wchodzić z Babą Jagą, ale nie, to nie jest Baba Jaga. Janusz, pozdrawiam
2: no,
0: serdecznie.
2: Ale dzieci lubią.
0: Jakie dzieci? Jakie dzieci no, lubią Babę?
2: I to czytali, kurde, książkę.
0: No dobrze, niech ci będzie, ale no, każdy może mieć swoją wizję Baby Jagi.
2: Dobra, do usłyszenia.
0: Trzymaj się, na razie, pozdrówki. Jest...

0: i Paweł. Halo, halo.
1: Halo, halo, cześć.
0: Wybaw nas, Pawle. Słuchamy pytania.
1: No, właśnie będę próbował, ale w jakim kolorze jest ta postać?
0: Nie mogę odpowiedzieć w jakim kolorze, mogę odpowiedzieć tylko tak lub nie.
1: A czy ta postać jest zielona?
0: Nie.
1: Czyli pani Hulk odpada.
0: No odpada.
1: No wielka szkoda.
0: No wielka szkoda. Ale to kogoś innego strzelisz, jak zielony odpadł?
1: Właśnie to była moja pierwsza myśl, jak powiedziałeś, że to nie jest mała osoba.
0: No dobrze, skupiłeś się na pani Hulk i po prostu wszystkie myśli skoncentrowałeś na tej postaci. Wiem jak jest, ale to nie jest Halchica, to nie ona. Trzymaj się, pozdrawiam, na razie.
1: Trzymaj się, hej.
0: Dobra, i Ola jest razem z nami, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Olu.
2: Mam pytanie, czy tak. Ta postać nosi pelerynę?
0: Nie. Może jakieś bolerko czasami, ale pelerynę to nie.
2: Strzelam w takim razie Wajana.
0: Nie, to nie jest ona. Pozdrawiam serdecznie, papa. I mamy teraz na linii Mateusza. Dzień dobry. Halo, Mati.
3: Dzień dobry, witam.
0: Słuchamy pytania.
3: Panie, brzmi, ta postać ma czarne włosy.
0: Nie, nie ma czarnych włosów.
3: Kurczę. To czarodziejka z Księżyca.
0: Która? Bo one były chyba...
3: Kilka?
0: No właśnie, chyba... A nie, to z Winx mi się pomyliło. Nie, ale nie,
3: chyba
0: to nie
3: była
0: jest...
3: jedna.
0: Dobrze, to nie jest czarodziejka z Księżyca. Ona miała jasne włosy, z tego co pamiętam.
3: Tak, to nie jest. Dlatego...
0: Ale nie, to nie jest ona. Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się, pozdrawiam, wszystkiego też dobrego. No i teraz mamy Dawida na łączach. Halo, halo. Halo. Czy się słyszymy? Jest problem? To jest Michał, zapasowy słuchacz. Halo, halo. Hop, hop. Jesteśmy, halo, kto jest na linii?
4: Halo, halo?
0: Halo, z kim mam przyjemność?
4: Michał.
0: Cześć, Michale, słuchamy pytania.
4: Cześć, witam. Nie wiem, nie pamiętam, nie wiem, czy padło to pytanie, ale czy to jest postać fikcyjna z filmu?
0: I film był, i był serial, tak.
4: Nie wiem, mi wpadło do głowy Wonder Woman.
0: Nie, to nie jest ona, niestety nie. Nie ma specjalnych mocy nasza dzisiejsza postać. Trzymaj się, wszystkiego dobrego, na razie. Hej, hej. 226452100, numer do naszego studia i razem z nami jest już, halo, halo.
5: Witam, nie wiem, czy mam nadzieję, że ja.
0: Tak, to ty. Z kim mamy przyjemność? Cześć, siemano, Dawid. Dawid, słuchamy pytania.
5: Dobra, moje pytanie. Czy ta postać ma cztery nogi?
0: Nie.
5: Nie.
0: Znaczy, teoretycznie jakby zmieniła swoją pozycję, to można byłoby tak uznać, ale nie. Aha. Porusza się na dwóch.
5: Porusza się na dwóch nogach. Dobra, to ja obstawiam emocje, przyjaźń z bajki i w głowie się nie mieści.
0: Niestety nie. Nie, źle obstawiasz. Dobra. Bardzo mi przykro. Trzymaj się, dzięki, wszystkiego dobrego, hej, pozdrówki. No i może on ma na imię Przemek. Halo, halo.
6: Halo, halo.
0: No siemano, siemano, słuchamy.
6: Siemanko. Wiesz co? No. Mam taką postać, proszę, już nie wiem, jak jest zadać w ogóle ogólnie pytanie. Aha, no dobra, to czy to jest jakby, czy ona jakby jest człowiekiem? Już było takie pytanie.
0: Nie jest człowiekiem.
6: Nie jest człowiekiem.
0: Ale też nie jest żadnym potworem, tyle mogę podpowiedzieć, żadnym stworkiem. Tak, nie człowiek, to co zostaje.
6: Mhm. Nie. Wiesz co, nie, no dobra, strzelałem, miałem taką tutaj Ursulę z tej...
0: Z Parlamentu Europejskiego?
6: No nie, bo miała być duża, mówiłeś, to nie, ale...
0: No jeśli chodzi o władzę.
6: Tak, że tak.
0: Nie, to nie jest to. To nie jest jakaś bardzo skomplikowana postać, nie jest też jakoś tak... Jest dosyć popularna. Na pewno każdy ją zna. Każdy ją zna. Może młodsze pokolenie trochę mniej, ale wydaje mi się, że no jest bardzo rozpoznawalna. 226452. Trzymaj się na razie, Przemek. 226452100, numer do naszego studia i Kacper jest na linii. Halo.
7: Halo, cześć.
0: Cześć, Kacper, słuchamy pytania.
7: Moje pytanie, czy to jest z produkcji Disneya?
0: Nie.
7: Nie jest produkcji Disneya.
0: No,
7: czy to jest pani Flintstone?
0: Nie, to nie jest ona. Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się na razie. Hej, hej. No jeszcze mamy Wojtka. Halo, Wojtku.
8: Halo, cześć.
0: Siemano, słuchamy pytania.
8: Ja to zasadnicze pytanie. Jest to może czerwony kapturek?
0: Nie, to nie jest czerwony kapturek. No czerwony kapturek był jednak człowiekiem. A już ustaliliśmy, że nasza postać człowiekiem nie jest.
8: Okay.
0: Chyba, że jakaś alternatywna wersja czerwonego kapturka. Czerwony kapturek z kosmosu. Motomyszy z Marsa. Nie. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.

Cały czas czekam na wasze telefony. 226-45-2100, numer do naszego studia. Przypominam, że czwórkowy kubek jest do zgarnięcia. Szukamy jakiejś fikcyjnej postaci, która jest kobietą.

0: 19 minut pozostało już tylko do godziny 15. Maja jest razem z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Maju, słuchamy pytania.
1: Te żadne pytanie mi nie przychodzi do głowy, ale strzelę od razu odpowiedź. Czy to jest kobieta kot?
0: Nie, nie, nie, nie, nie. Nie. To nie jest kobieta kot. A o której kobiecie kot myślisz? Jakiejś konkretnej? Z którejś części Batmana, czy tak ogólnie?
1: Z części Batmana, tak przyszło mi do głowy.
0: No rozumiem. Pozdrawiam serdecznie, ale to nie jest ona. Nie jest
1: to. Dzięki
0: bardzo. To nie jest też kocica z piosenki zespołu TSA. I razem z nami jest Witek. Wojtek jest razem z nami. Halo Wojtku. Halo, halo.
2: Cześć.
0: Cześć, siemano. Słuchamy pytania.
2: Czy ta postać pochodzi z Looney Tunes?
0: Nie, nie, nie, nie.
2: O kurczę.
0: Ja myślałeś tylko o Looney Tunes. Ale są jeszcze inne światy postaci. Mogę
2: Dobra.
0: No.
2: No,
0: strzelasz?
2: No,
0: no chciałem podpowiedzieć, że to jakieś zwierzę może.
2: Okej, okay, no to dobra, to strzelam, że jest to Marlenka z Pingwinu z Madagaskaru.
0: Nie, to nie jest ona. Trzymaj się, wszystkiego dobrego.
2: Dzięki, pozdrawiam.
0: Dobrze, to wiemy, że już szukamy jakiegoś zwierzęcia. Zwierzęcia, które jest kobietą. No i mamy Janusza na linii, halo.
3: A cześć, próbuję dalej, no.
0: Dawaj, Janusz, wierzę w ciebie.
3: I ta kobieta jest taka różowa, jak opalona na słońcu, poparzona na słońcu?
0: Tak.
3: Świnka Pigi.
0: To jest ona! Brawo! Widzisz, udało się.
3: Jak mówiłeś, że upały i kolor zmienia, no to kurde poparzona tak wygląda.
0: No proszę bardzo.

0: No chociaż, no zależy kiedy, bo te mapety trochę były nadawane. Januszu, Świnka Pigi buziaki ci wysyła.
1: Kisi, kisi.
2: Może być.
0: Domyślam się, że odwzajemniasz. Janusz, gratuluję ci bardzo serdecznie. Czwórkowy kubek jest już twój. Widzisz, nie było trzeba manipulować, nie było trzeba takich rzeczy opowiadać.
2: No, ale
0: tylko
2: to
0: gra.
2: Trzeba było manipulować, żeby
0: nie, no było trzeba dobrze odpowiadać, dobrze odpowiadać. I kubas jest już twój. Wszystkiego dobrego, widzisz?
2: No dzięki, miłego popołudnia.
0: Bogowie kubkowi cię wysłuchali. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, hej, hej, pozdrówki. Na

0: drum and bassowy Gnarls Barkley. 13 minut pozostało już tylko do godziny 15. I do domu po hejterskiej. Co ja będę robił z tym wolnym czasem? Tyle wolnego, godzina dodatkowa. Zet Kacper w studiu czwórki, dzień dobry.
1: Ten do domu.
0: A tutaj proszę bardzo, zakasać trzeba rękawy i działać. 3 godziny w nowej odsłonie.
1: Jazda na weekend. Nowa audycja. Wakacyjna. Nowy sezon, nowy ja? Trochę tak.
0: No tak. No i co będzie, co za jazda?
1: Moi drogi, co za jazda na weekend? Przede wszystkim będziemy towarzyszyć wam w podróży na wakacje albo podczas planowania wakacji. Przed nami 3 godziny rozmów o podróżach właśnie, o festiwalach, aktywnym wypoczynku. A co dzisiaj? Dzisiaj między innymi o wyjątkowych takich wydarzeniach. Bo na przykład, nie wiem, czy brałeś kiedyś udział w Mistrzostwach Świata w rzucie beretem w Krotoszynie?
0: Nie, ale słyszałem, że coś takiego.
1: No właśnie, dzisiaj między innymi o tym, o innych bardzo ciekawych...
0: To jest z antenką. Bo
1: to musi być z antenką. I to dzisiaj o takich ciekawych wydarzeniach. W drugiej godzinie z kolei moim gościem będzie Wolter Żyćko i porozmawiamy o nietypowych miejscach w Polsce, ale takich naprawdę nietypowych, ale jeszcze nie zdradzę nic.
0: Wymyśliłem takie hasło do twojej audycji, jak jest jazda. Tak. Rozkład jazdy, jazda z Kacprami.
1: Dobre! Zapisuję to sobie w tym momencie.
0: Kacper, tak, zostajesz tutaj w studiu. Tak. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. W hejterskiej słyszymy się za tydzień o 13. O 13 słyszymy się też w poniedziałek w popołudniu. Jesteś gotowy?

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Po reklamie.
12: Czwórka. To słychać.

0: Minęła 15.
1: Pogoda.
0: Dzisiaj zaskakująco najcieplejsze i najchłodniejsze miasta były dość blisko siebie. Najcieplej było w Opolu 28 stopni, a najchłodniej w Zakopanem tylko 18 stopni. Ale zobaczmy, jakie popołudnie czeka nas w ten piątek. Otóż opady deszczu, głównie na północy i wschodzie kraju. Temperatura od 19 stopni w Gdańsku po 23 stopnie w Krakowie. W pozostałej części kraju średnio 22 stopnie. Słońce już nie tak chętnie wychodzi zza chmury jak za poprzednimi dniami, ale też pojawi się dość silny wiatr i nie będzie to ciepły wiatr.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
2: Słuchaczki i słuchacze czwórki. W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.

0: na audycję Jazda na Weekend. Jazda na Weekend. Zaprasza Zed Kacper.
1: To jest Jazda na Weekend, moi drodzy. Rozpoczęły się już oficjalnie wakacje. Trzeci dzień lipca, 6 minut po godzinie 15. Kacper Zembrzucki. Dzień dobry, witam serdecznie. To może słów kilka o tym, co dziać się będzie w audycji Jazda na Weekend, bowiem spotykać się będziemy w każdy piątek od 15 do 18. Będziemy towarzyszyć wam w podróży, w drodze na wakacje albo po prostu w trakcie planowania wymarzonego urlopu. 3 godziny rozmów o podróżach, festiwalach, aktywnych wypoczynku, no i pomysłów na to niezapomniane lato. Tak jak mówiłem w prognozie pogody, zrobiło się trochę chłodniej, ale to nie zatrzyma nas przed przekazaniem wam gorących tematów i gorących wydarzeń, co dzisiaj w audycji, bo to jest najważniejsze. W pierwszej godzinie, czyli już za moment, zrobimy przegląd nietypowych wydarzeń na całym świecie. Pojawi się też polski wątek, bo nie wiem, czy na przykład słyszeliście kiedyś o mistrzostwach świata w rzucie beretem, a to wszystko dzieje się w Krotoszynie. Więc o tych wszystkich wydarzeniach w godzinie numer 1 po godzinie 16. Moim gościem będzie Wolter Żyćko, twórca internetowy i historyk, który oprowadzi nas po dziwnych miejscach czy zakamarkach. Opowie o tajemniczych śladach przy Chłodnej, Muzeum Grawitacji czy tajemniczym ogrodzie w Poznaniu. Wolter w swoich mediach społecznościowych pokazuje takie naprawdę nieznane części polskich miast. Opisuje bardzo ciekawe historie i o tym z nim wszystkim porozmawiamy. Natomiast w trzeciej godzinie tutaj zrobimy to, co lubię najbardziej, czyli przegląd internetu, żeby zainspirować nas, was do tego, jak na przykład, nie wiem, gwiazdy czy jacyś twórcy internetowi spędzają te wakacje. Może wy będziecie chcieli zrobić to samo. Ale przede wszystkim najważniejsze jest to, że towarzyszymy wam w podróży, może niektórym w pracy, ale nie życzę tego. No i właśnie, chcemy poznać też wasze plany na wakacje, więc jeżeli chcecie się podzielić z tym jakimś, na przykład, macie nietypowy pomysł na wakacje, który już niedługo zrealizujecie, to dzwońcie do nas do studia 226452100. Podzielcie się swoimi historiami. Ja naprawdę chcę usłyszeć tutaj dzisiaj ciekawe.

nowe plany na wakacje. Dobrze, to rozpoczynamy. To będzie naprawdę prawdziwa jazda na weekend, no bo przed nami sobota, niedziela. To już czas najwyższy. Zapraszam serdecznie, jedziemy w to razem.

0: Tonik, espresso, espresso, tonik, to jest dopiero chyba ten napój, który każdy zna i kojarzy się trochę z wakacjami, a skoro jesteśmy przy wakacjach, no to też o tych wakacjach i tych świętach i różnego rodzaju wydarzeniach, które podczas tych dwóch letnich miesięcy mają miejsce, będziemy dzisiaj mówić. No bo jeśli ktoś mówi, że do mistrzostw świata trzeba jechać na drugi koniec globu, to najwyraźniej nie był jeszcze w Krotoszynie, bo właśnie tutaj od 1996 roku odbywają się Mistrzostwa Świata w rzucie beretem. Tak, tak, to jest jedna z najbardziej oryginalnych imprez sportowych w Polsce. W tym roku przed nami jest 31. edycja, która odbędzie się w niedzielę 30 sierpnia. No i choć brzmi to trochę jak żart, zasady są całkiem poważne. Zawodnicy mają trzy próby, a beret ważący około 100 gramów musi nie tylko polecieć jak najdalej, ale jeszcze wylądować antenką do góry. To jest bardzo ważny element, bo w przeciwnym razie rzut będzie absolutnie nieważny. Okazuje się więc, że nie wystarczy rzucić beretem, trzeba jeszcze zrobić to z klasą. A skoro są to Mistrzostwa Świata, to jest też rekord świata i wynosi 42 metry i 10 centymetrów. No, to wydarzenie od lat udowadnia, że sport nie zawsze musi być śmiertelnie poważny, a jeśli ktoś zapyta, gdzie znajduje się światowa stolica rzutu beretem, odpowiedź jest tylko jedna – Krotoszyn. Tylko uwaga! Tutaj powiedzenie rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady zamienia się w rzucić beretem, ale najlepiej jak najdalej.
1: Jazda na weekend.
2: Jazda na weekend.

0: Alright, thanks a lot. See ya.
1: Na audycję Jazda na Weekend.
2: Jazda na Weekend.
1: Zaprasza Zed Kacper.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: To jest audycja Jazda na weekend, a może ktoś z was wybiera się na weekend do Hiszpanii, na przykład do hiszpańskiego Buñol, jeśli mówię to oczywiście poprawnie, bo tam można spotkać pewne wydarzenie, które dotyczy pomidorów, a nazywa się La Tomatina. Moi drodzy, przyznam szczerze,

jak przygotowywałem się do tej audycji, to naprawdę akurat Lato Matina bardzo mnie zaskoczyła. Jeśli ktoś z was jest 26 sierpnia właśnie tam, to musi zobaczyć, na czym to polega, a ja teraz już tłumaczę. Więc jeśli komuś zdarzyło się usłyszeć, że jedzeniem się nie rzuca, to najwyraźniej właśnie nie był w Buñol. Tam raz w roku ten zakaz przestaje obowiązywać. Wręcz przeciwnie, im więcej pomidorów poleci w powietrze, tym lepiej. Mówimy o wspomnianej przeze mnie Lato Matinie, czyli największej na świecie bitwie na pomidory. W 2026 roku odbędzie się ona właśnie 26 sierpnia. Na czym to polega? To jest po prostu wielkie jedno obrzucanie się pomidorami. Więc jaka jest historia, bo to też jest bardzo ciekawe. To się wszystko zaczęło w 1945 roku od spontanicznej bójki młodych ludzi podczas lokalnej fiesty. Pod ręką był stragan z warzywami, więc no jakby amunicja sama się znalazła. Dziś zamiast przypadku jest świetnie zorganizowane wydarzenie, które przyciąga około 20 tysięcy uczestników z całego świata. Co roku na ulicę trafia ponad 100 ton dojrzałych pomidorów, specjalnie przeznaczonych do zabawy. Są też oczywiście zasady, no bo kto by sobie wyobrażał takie obrzucanie się bezkarne pomidorami właśnie bez żadnych zasad. Przed rzuceniem pomidora trzeba go zgnieść, żeby nikogo nie zrobić keczupem. Po sygnale kończącym zabawę wszyscy muszą natychmiast przestać rzucać, no bo mamy ściśle określony czas na takie obrzucanie się pomidorami. No to jest chyba naprawdę jedyne miejsce na świecie, gdzie powrót do domu w ubraniu przypominającym zupę pomidorową jest pewnego rodzaju powodem do dumy i gdzie nikt nie zapyta, kto rzucił pierwszy, bo odpowiedź brzmi absolutnie wszyscy. No i to jest piękne w tym. Może w Polsce by tego nie przyjęli, bo wyobraźcie sobie, że mamy takie miejsce, no powiedzmy w Poznaniu. W Poznaniu, że wszyscy na 3-4 obrzucamy się pomidorami, no u nas to by była afera, a w Hiszpanii jest pełen luz. No właśnie, Hiszpania, może ktoś odwiedza Hiszpanię albo zna podobne święto, jeżeli chcecie się podzielić historią, gdzie jedziecie na te wakacje albo gdzie planujecie, to dzwońcie do nas, chętnie o tym pogadamy i skomentujemy. 226452100 to telefon do studia. Ja oczekuję. Bardzo proszę, śmiało, bo to jest jazda na weekend. Don't listen.

0: Jazda na weekend. Jazda na weekend.
1: A skoro porozmawialiśmy już sobie o florze, no bo pomidory to jak najbardziej flora i obrzucanie się nimi, to teraz trochę o faunie, bo mam bardzo ciekawe wydarzenie dla wszystkich, którzy postanowili na przykład na wakacje udać się za ocean do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do Kalifornii, to możecie tam spotkać Mistrzostwa Świata w surfowaniu. W surfowaniu tak naprawdę. Tylko to nie są takie po prostu Mistrzostwa Świata w surfowaniu, bo to jest surfowanie psów. I tak nie przesłyszeliście się, psy surfują normalnie, bo wiecie, jak słyszymy słowo surfing, no to wyobrażamy sobie wysportowanych zawodników, którzy łapią gigantyczne fale. No ale właśnie, w Kalifornii gwiazdami są psy i to takie, które nie tylko aportują patyk, ale takie, które potrafią utrzymać równowagę na desce surfingowej. 1 sierpnia tego roku na plaży Linda Mar Beach w miejscowości Pacifica w Kalifornii, no to właśnie tam narodziła się idea, żeby surfować z psami, a zawody organizowane są od roku 2016. No i wiecie, na falach rywalizują psy naprawdę różnych ras i rozmiarów. Od takich niewielkich, malutkich, słodziutkich bulldogów francuskich po większe labradory i owczarki niemieckie. Są oczywiście kategorie wagowe, bo są przejazdy drużynowe z opiekunami, a sędziowie oceniają nie tylko długość przejazdu, ile dany pies utrzymał się na takiej desce, ale również styl, pewność siebie i ogólne wrażenie artystyczne. Czyli jeśli pies wygląda, jakby właśnie spełniał swoje marzenia o wakacjach w Kalifornii, to dostaje dodatkowe punkty. Co ważne, zwierzęta nie są do niczego zmuszane. Wszystkie startują pod opieką właścicieli, w kamizelkach ratunkowych, a wydarzenie ma przede wszystkim charakter rodzinnej zabawy i promuje organizacje pomagające zwierzętom oraz ochronę środowiska, bo wstęp dla publiczności jest bezpłatny. No, muszę przyznać, że to jedyne Mistrzostwa Świata, podczas których usłyszenie komendy siat tuż przed złapaniem fali nikogo nie zdziwi, no bo jeśli jakiś na przykład zawodnik zgubiłby deskę po drodze, przynajmniej nie powie, że zszedł na psy. Ja sobie z kolei chciałbym wyobrazić takie zawody w naszym zimnym Bałtyku jak kostki lodu. To by było coś, bo tam wejście sobie do oceanu spokojnego w Kalifornii i przepłynięcie cieplutko, a u nas to by można było połączyć troszkę z morsowaniem. Tak tylko rzucam, może ktoś będzie chciał to zorganizować. Pippin', baby.

0: na audycję Jazda na Weekend. Jazda na Weekend. Zaprasza Zed Kacper.
1: Byliśmy już w Hiszpanii, byliśmy w Stanach Zjednoczonych, to pojedźmy trochę, a raczej polećmy na wschód, a właściwie do Korei Południowej, bo jeśli po wakacjach wracacie do domu cali ubłoceni, zwykle oznacza to, że pogoda nie za bardzo dopisała. No, chyba że byliście właśnie w Korei Południowej na Boryeong Mud Festival. Tam błoto jest powodem do dumy, a im więcej go na ubraniu, tym lepiej. W 2026 roku festiwal odbędzie się od 24 lipca do 9 sierpnia w mieście Boryeong. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych letnich wydarzeń w Azji, które co roku przyciąga setki tysięcy uczestników z całego świata. Co ciekawe, historia festiwalu wcale nie zaczęła się od zabawy. Pierwszą edycję zorganizowano bardzo dawno temu, mnie jeszcze na świecie nie było, 1998 rok, po to, żeby wypromować kosmetyki produkowane z lokalnego błota, bogatego w minerały itd., itd. No i wiecie, marketing w sumie okazał się skuteczny, bo zamiast reklamy są błotne zjeżdżalnie, błotne baseny, zapasy w błocie, błotne tory przeszkód, malowanie ciała i koncerty na plaży. Organizatorzy przekonują, że błoto z Boryeong zawiera minerały korzystne dla skóry. Trudno powiedzieć, czy po festiwalu uczestnicy wyglądają młodziej, ale na pewno wyglądają zdecydowanie bardziej brązowo. Najważniejsza zasada tego wydarzenia to nie bać się pobrudzić. Tutaj biały t-shirt ma mniej więcej takie szanse na przetrwanie w czystości jak kostka lodu na pustyni, a telefon chyba lepiej zostawić w jakiejś szafce, albo po prostu lepiej go nie brać, bo po prostu lepiej przeżyć tę chwilę w swojej głowie, a nie tam wszystko nagrywać, jak to teraz na tych koncertach jakaś ciotka by powiedziała. To jedno z tych miejsc, w których nikt absolutnie nie przejmuje się plamami na ubraniu, wręcz przeciwnie, jeśli po wyjściu z festiwalu nadal można rozpoznać kolor koszulki, no to znaczy, że chyba bawiliśmy się za krótko, zdecydowanie za krótko. Bardzo fajne. Dlaczego my nie mamy takich inicjatyw w Polsce? Zastanawiam się nad tym. Takie rzeczy, no te surfowanie psów. Mieliśmy na przykład tą kąpiel błotną, a u nas co? Rzut beretem w Krotoszynie. Im dalej, tym lepiej. Chyba jeszcze musimy nad tym troszkę popracować.
0: To jest nowość czwórki.

0: Czwórka. Czwórka. To słychać. To słychać.
1: Oj, to słychać na antenie czwórki. Wszystko tutaj słychać, a szczególnie to, że jazda na weekend trwa. Już za moment moim gościem po godzinie 16 będzie Wolter Żyćko, twórca internetowy i historyk, który oprowadza po nietypowych miejscach w Polsce. Mówi dużo o Warszawie i powiem wam, że jak przeglądałem jego treści, to byłem zaskoczony, jak wielu rzeczy jeszcze nie wiem. Więc tym razem po 16 pojedziemy w podróż. W podróż w nieznane. Zostańcie z nami, wracamy już za moment.

0: Autopromocja.
1: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
2: Dzieci Neo.
1: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno opowiadanego powrotu do 2006 w 2026, słuchajcie w każdą sobotę od 3.

0: 13. Do usłyszenia. Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Minęła 16.
1: Pogoda.
0: Spójrzmy na prognozę pogody na sobotę, bo jutrzejszy dzień zapowiada się naprawdę podobnie do tego, jaki mamy dzisiaj. Temperatura od 19 stopni ponownie w Gdańsku, nawet, uwaga, 22 stopnie, 23 w Szczecinie, natomiast 22 stopnie pojawi się praktycznie w większości kraju. Przepraszam, jest jedno chłodniejsze miejsce. Suwałki, tam będzie 17 stopni i tym razem ten front deszczowy przemieści się z północy i zachodu bardziej na wschód, czyli padać będzie kompletnie w całej wschodniej ścianie, ale też burze prognozowane w Białymstoku. To, co się też zmieniło, to najcieplejsze i najzimniejsze miasto w tym momencie w Polsce, bo teraz w Lęborku tylko 14 stopni, a w Terespolu, czyli na wschodzie Polski, już nadal 24 stopnie.
1: Autopromocja.
2: Nie dotarliście w tym roku na Openera? Nic straconego! W sobotę od 20 w paśmie muzycznym zagram mój autorski wybór utworów The Cure, The XX i innych perełek z tegorocznego line-upu. A po 23 retransmisja pierwszej rap sceny z Kosmą Królem. Zapraszam ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
4: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
3: No sam zobacz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Zakopanem. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
10: Jedynka. To jest radio.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
12: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
13: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana Seal 5.

0: na audycję Jazda na Weekend. Jazda na Weekend. Zaprasza Zed Kacper.
1: Zapraszam, zgadza się, to jest audycja Jazda na Weekend. Witam was serdecznie w drugiej godzinie. Tak jak zapowiadałem, już za moment dołączy do mnie gość. I będzie to, uwaga, Wolter Żyćko. I ja do tego momentu stwierdziłem, okej, po prostu człowiek tak się nazywa. A jest to Piotr Osiński. No dobrze, o czym będziemy rozmawiać? Będziemy rozmawiać o tych wszystkich nietypowych miejscach, które można spotkać w Warszawie i nie tylko. Bo pewnie często zdarza wam się mijać jakiś nietypowy budynek albo nietypowe miejsce gdzieś w waszym mieście i nawet nie pomyślicie o tym, jaką wiąże ze sobą historię to miejsce. No właśnie, i my to wszystko za moment rozwikłamy, bo ja sam jestem ciekawy, na przykład jaką miejską legendę najczęściej powielają ludzie, albo w ogóle skąd się bierze informacje na temat nietypowych miejsc, które gdzieś tam spotykamy podczas spaceru i z czasem przestajemy na nie zwracać uwagę. Już za moment ta rozmowa, więc to jest audycja Jazda na Weekend. Czas na jazdę do nietypowych miejsc.

0: wiedząc do końca, gdzie jedziemy i nie czytając różnych ciekawostek na temat miejsca, które odwiedzamy. No i właśnie o tym wszystkim porozmawiamy właściwie z Piotrem Osińskim, który w internecie figuruje pod pseudonimem Wolter Żyćko. Cześć.
1: Cześć, kłaniam się i tobie i wszystkim.
0: Mój drogi, bo zacznijmy od tego. Wolter Żyćko w internecie, dlaczego tak?
1: To jest bardzo ciekawa historia. Ona bierze się z mojej pracy. Kiedyś pracowałem jako dziennikarz, napisałem artykuł, w którym nazwałem Francję krajem Woltera. No i to wszystkich bardzo rozbawiło.
0: I poszło.
1: Poszło. No i tak zostałem Wolterem, no i przyjęło się. Uważam, że to jest całkiem klawa ksywka.
0: O, dobre klawe słowo. Dobre, naprawdę dobre. Słuchaj, ty oprowadzasz nas po różnych dziwnych, ale też zachwycających miejscach. No i przykładowo pomyślałem tak sobie, no bo wszyscy kojarzą Warszawę z Pałacem Kultury, ze Starówką, a ty potrafisz zrobić fascynujący materiał o studzience czy o chodniku. Jak to się wszystko zaczęło u ciebie?
1: To jest, wiesz co, taka, o Jezu, to tak patetycznie zabrzmi, ale to jest taka pasja wyssana z mlekiem matki, w zasadzie z mlekiem dziadka. Mój dziadek był fascynatem Warszawy i on gdzieś mi zaszczepił tę pasję i ja nie jestem w stanie ci tak odpowiedzieć na pytanie, wiesz, że tego i tego dnia to się zaczęło i tak dalej. Na przykład dziadek miał obsesję na punkcie Zamku Królewskiego. Bardzo dużo o nim opowiadał. No i ja też kocham Zamek Królewski, pisałem o nim magistra. I ja mam tak, że mam słoniową pamięć. Jak przeczytam coś albo usłyszę nawet 20 lat temu i mnie to zaciekawi, to ja tak to będę do końca życia najprawdopodobniej pamiętał. No i często jest tak, że jestem gdzieś na spacerze. Właśnie ty pijesz do mojego filmu o śladach na Marszałkowskiej w chodniku.
0: Tak.
1: I to było zupełnie spontaniczne. W sensie ja mówię, o, nagram o tym, a potem okazało się, że właśnie to jest bardzo nietypowe miejsce, bo nikt o tym nie słyszał. A ja się dowiedziałem o tym 20 lat wcześniej, będąc na otwarciu Marszałkowskiej po remoncie. I po prostu to zapamiętałem.
0: I chłopak wszystko pamięta całe życie po prostu. I stąd zastanawiam się, czy jak na przykład idziesz na spacer ze znajomymi czy z rodziną, to czy taki spacer trwa 2 godziny dłużej? 2 razy dłużej?
1: Wiesz co? Niektórzy mówią, że jak się ze mną rozmawia, to tak jak zapyta nudziarza o godzinę, to ci wyjaśni budowę zegarka.
0: Ale to, co robisz, to nie jest nudziarstwo.
1: Nie. Teraz trochę sobie żartuję. Wiesz co? Zależy, na kogo trafię. Bo są ludzie, którzy nie interesują się na przykład specjalnie ciekawostkami czy historią, ale widzę, że ich jest coraz mniej, nawet patrząc na popularność mojego profilu. I rzeczywiście zdarza się, że na przykład przemycam jakieś ciekawostki i widzę, jak ludzie reagują. Jak się tym nie ciekawią, no to ich nie męczę, ale zdecydowanie tak idę z kimś i na przykład mówię, a wiesz, że tutaj... Tak to wygląda.
0: Czyli jednak te ciekawostki podczas spaceru się pojawiają. No dobrze, to za moment spytam cię o historię, która najbardziej cię zaskoczyła. No i w sumie, skąd ty te historie bierzesz?

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: Jak jazda na weekend, to i ciekawe miejsca na ten weekend czy na wakacyjny wyjazd trzeba znaleźć, a w sumie nie trzeba szukać dalej. Bo dzisiaj Piotr Osiński opowiada mi o tym, że wystarczy wyjść w sumie na miasto, swoje miasto i odnaleźć bardzo inspirujące historie.

0: Słuchaj, no właśnie, jaka jest taka historia, która najbardziej cię zaskoczyła gdzieś, jak przygotowywałeś się do zrobienia jakichś materiałów?
1: Wiesz co, nawet teraz sobie przypominałem jedną rzecz, bo nam na przykład tłuką w szkołach do głów, że Warszawa stała się stolicą Polski, jak Zygmunt III przeniósł ją tutaj w 1596 roku. No więc jest to nieprawda. Ogólnie Zygmunt...
0: O nie, mój pogląd na świat właśnie zostanie zmieniony. Zamieniam się w słuch.
1: Zygmunt rzeczywiście przeniósł coś do Warszawy, ale to był dwór królewski. Absolutnie nie było mowy o stolicy. I teraz dużo osób mówi, że w 1918 roku dopiero stała się Warszawa stolicą Polski, ale to znowu jest nieprawda, bo oficjalnie było to 22 lipca 1952 roku.
0: Słucham?
1: Aha. Więc de facto, jak to się ładnie mówi...
0: Przepraszam, pytanie. Jakie miasto było stolicą Polski między 1918 a 1953?
1: Jest przepiękne sformułowanie. De facto była to Warszawa, ale de jure pozostawał nią Kraków. Więc konflikt pomiędzy Warszawą a Krakowem jest całkiem świeżutki. Wcale nie jest XVII-wieczny.
0: Absolutnie mnie zaskoczyłem, no. Bo na przykład z tą informacją, że przez jakiś czas w historii stolicą Polski był Płock na przykład,
1: tak.
0: Wiedziałem. Ale tutaj mnie zagiełaś.
1: Tak samo na przykład kiedyś Mazowsze było oddzielnym krajem. Ono nie miało nic wspólnego z Polską. Warszawa była jedną, powiedzmy, z takich może stolic, bo to w ogóle pojęcie stolicy jest bardzo współczesne. Mówiono na przykład Rex Ambulans, czyli król podróżujący, albo Princeps Ambulans, czyli książę podróżujący. Tam, gdzie król, książę, tam stolica. A więc i Płock był stolicą, i Piotrków Trybunalski był stolicą, i Warszawa była stolicą. Ale tego się właśnie nie mówi w szkole. Mhm. I jak zaczynasz sobie szukać tych informacji, a jest to bardzo łatwe do znalezienia w internecie, bo ja wcale nie przesiaduję, wiesz, godzinami w bibliotece.
0: Czyli ty właśnie szukasz informacji w internecie.
1: Tak, tylko absolutnie zero sztucznej inteligencji, bo to jest kłamczuszek.
0: Oj, lubi pokłamać sobie.
1: Oj, lubi. Natomiast są różne portale typu historycy i tak dalej. I jak już trochę w tym siedzisz, ja też jestem po historii sztuki, więc mam taki warsztat, powiedzmy, że mniej więcej jestem w stanie ocenić prawdziwość źródeł. I na przykład, jeżeli kilka różnych źródeł mówi podobną rzecz, albo w kilku wersjach, to gdzieś też można wyciągnąć własną wersję tej historii, po prostu bazując na doświadczeniu. Więc nie bierzesz pierwszej, lepszej rzeczy, ale jak najbardziej internet jest spoko źródłem.
0: Powiem tak, właśnie ta stolica... Nie no, zostałem zaskoczony absolutnie. Piotrek przeniósł mi stolicę z powrotem do Krakowa na jakiś czas. Dobra, nie mam więcej pytań co do tego, bo myślę, że... Myślę, że zaraz opowiesz nam jeszcze jedną taką historię.
1: Tak, no, może
0: myślę.
1: Nie jedną.
0: Nie jedną i nie dwie, więc myślę, że warto zostać z nami, bo ta jazda na weekend, widzicie, i nagle jedziecie do Warszawy na przykład na weekend w wakacje i okazuje się, że to nie jest stolica od ponad 100 lat, a dopiero od 1953. Fascynujące.

paszach jesteś, to wtedy luzuję. Nie musisz nigdy nawet pytać co u mnie. Znasz mnie na wylot, jakbyś była chirurgiem. Bezapelacyjnie, absolutnie. Pasujemy do siebie jak północ, południe, yo. Jak tam rożona wódka z mym kubkiem, jak bloki z podwórkiem.

0: na audycję Jazda na Weekend. Jazda na Weekend. Zaprasza Zed Kacper.
1: Ja już wiem, że dzisiaj wyjdę z tego studia wzbogacony wiedzą historyczną, bo nawet teraz prowadziliśmy sobie dyskusję o tym, jak historia potrafi być zaskakująca. Urzekłeś mnie, mówiąc, że bitwa pod Cedynią nie istniała.
2: No, nie istniała, ale dużo rzeczy nie istniało, o których myślimy, że istniały.
1: Co na przykład?
2: O, dobra, nie, bo to nie może być taka kontrowersyjna audycja. Chciałem pójść w wątki religijne, ale chyba nie możemy.
1: No, może jakiś inny.
2: Dobra, na przykład, dobra, może... Wiem, Zamek Królewski, o którym wspomniałem.
1: W Warszawie.
2: W Warszawie, tak. Dokładnie tak. Mamy fasadę, którą widać z Placu Zamkowego, tylko że tą z główną wieżą zygmuntowską, ale Plac Zamkowy też nie istniał. To jest twór XIX-wieczny, on był gęsto zabudowany.
1: Tam były normalnie kamienice.
2: Tak, dokładnie. Nawet w bruku dzisiaj, bo

0: W ogóle co ciekawe, tak do lat 80., powiedzmy końca 70., tam była pętla autobusowa. Potem zrobiono badania archeologiczne, odtworzono tak zwaną bramę gotycką, która tak naprawdę jest z 1980 roku. I to kiedyś była właśnie brama krakowska. W bruku są czerwoną cegłą oznaczone miejsca, gdzie do Zamku Królewskiego dochodziły zabudowania. I tak naprawdę w XIX wieku za zaboru rosyjskiego te zabudowania zniesiono, czyli zburzono. I to jest do dzisiaj zagadka, bo budowniczym zamku był Zygmunt III i nie wiadomo, co on chciał. Jakby dlaczego zrobił taką reprezentacyjną fasadę, której nie było widać, bo była zabudowana. Czy chciał zburzyć te zabudowania, czy może właśnie nigdy Zamek Królewski miał nie być oglądany tak, jak jest do dzisiaj.
1: To jest niesamowite w historii, że my w sumie nigdy nie dowiemy się, jakie były tam przemyślenia. A słuchaj, ponieważ to jest audycja Jazda na Weekend i może ktoś z naszych słuchaczy, który nie jest z Warszawy, ale stwierdzi, a przyjadę na szybki weekend do Warszawy. Wyobraź sobie, że musisz pokazać Warszawę komuś przyjezdnemu tutaj, który przyjechał na weekend. Na jakie miejsca zwróciłbyś uwagę?
0: No najbardziej sztampowe, jakie może być, czyli Trakt Królewski. Ja oprowadzam też po Trakcie Królewskim i zawsze jak oprowadzam moich gości, a zaczynamy na Rynku Starego Miasta, kończymy przy Pomniku Złotej Kaczki, to ludzie są w szoku i to nie tylko ludzie, którzy przyjechali pierwszy raz albo bardzo rzadko bywają w Warszawie, ale też tacy warszawiacy od pokoleń. Ile jest rzeczy, o których nie mieli pojęcia?
1: Co to jest Pomnik Złotej Kaczki?
0: O, Pomnik Złotej Kaczki to jest pomnik, który stoi przy Zamku Ostrockich przy ulicy Tamka w Warszawie.
1: Dobra.
0: Piszę o legendzie o Złotej Kaczce w mojej powieści. Właśnie to jest pierwsza część, tak się nazywa Złota Kaczka. I on w ogóle, co ciekawe, chociaż jest to przyjemny pomnik, został wyrzeźbiony przez tego samego artystę, który stworzył pomnik Chwała Saperom, który stoi przy Wisłostradzie, takiego wielgachnego sapera, który tak rozbraja minę. I bardzo polecam pójść zobaczyć sobie Złotą Kaczkę. Ona teraz już ma włączoną fontannę, pływa po fontannie, tak jak oryginalna Złota Kaczka z legendy po jeziorze pływała. Więc właśnie też się okazuje, że nie wszyscy kojarzą tę legendę, a jest to legenda stricte warszawska i nawet zdarzyło mi się rozmawiać z ludźmi z Lubina, którzy pytali mnie, czy ja ją wymyśliłem, bo właśnie widzieli, że one są.
1: Słuchaj, zaraz będziesz autorem legend, legend po prostu o Warszawie. Słuchaj, za moment przygotowałem dla ciebie bardzo krótką zabawę na skojarzenia, więc za chwilę to przeprowadzimy.

0: Jazda na weekend. Jazda na weekend.
1: I tak jak obiecałem, mam przygotowane dla ciebie krótką zabawę na skojarzenia. No bo ja ci powiem jakieś miejsce, a ty mi powiedz, z czym ci się kojarzy, bo mam wrażenie, że to będą w ogóle inne rzeczy niż takie popularne. Dobrze.
2: Dobra.
1: Pałac Kultury.
2: Nauka.
1: O, dobre, dobre. Praga.
2: Aha, wypraszanie lasu.
1: No ci nie stresuj, tutaj wiesz, ja,
2: widzisz,
1: spokojnie.
2: Widzisz, teraz ten, właśnie się spiąłem.
1: No to niepotrzebnie, bo tutaj rzucaj po prostu co ci
2: wypraszanie
1: przyjdzie.
2: Lasu.
1: Dobrze, syrenka warszawska.
2: Woda.
1: Woda, może być. Metro.
2: Podziemie.
1: Mhm, Wisła.
2: Piękno.
1: No i mamy to, to naprawdę z tym ci się kojarzy Warszawa, czyli ogólnie w Warszawie jest co robić i jest o czym opowiadać.
2: Tak, zdecydowanie. Generalnie wiesz, ja na przykład też mam fascynację blokowiskami. Jeżeli sobie pójdziesz na Ursynów, które nie wydaje się zupełnie turystycznym miejscem, ale sobie tak pochodzisz między blokami, nawet popatrzysz na ogródeczki, które mnie to w ogóle bardzo rozczula, jak właśnie mieszkańcy mają takie przyblokowe ogródki i potrafią o nie niesamowicie dbać i szczególnie teraz, jak mamy lipiec, to one już przeważnie są w takiej szczytowej formie rozkwitu i naprawdę jest na co popatrzeć. Bardzo, bardzo lubię chodzić właśnie po blokowiskach.
1: A powiedz mi, czy Warszawa jest dziwnym miastem, bo piję oczywiście do twojej książki, którą dzierżę w dłoni, i widzę tutaj Pałac Kultury i Nauki i zastanawiam się, czy Warszawa jest dziwnym miastem i co w tej książce znajdziemy?
2: Moim zdaniem tak, przede wszystkim ze względu na II wojnę światową, dlatego że nawet dzisiaj po kilkudziesięciu latach widać cały czas ślady zniszczeń wojennych. Tak. Warszawa ma specyficzną urbanistykę, czyli układ budynków, układ ulic, to wszystko, no widać, że tutaj coś wydarzyło się złego. Ale mamy też dzięki temu mnóstwo zieleni, którą chyba wszyscy kochamy, mam przynajmniej taką nadzieję, bo wiem, że też są osoby, które nie lubią zieleni w mieście. Trudno tak, uwierzyć, ale są tacy ludzie. Dlaczego dziwne miasto? Dlatego, że jest to stolica, ale jest tutaj dosyć właśnie sielsko. Ona nie jest takim bardzo wielkomiejskim miastem, mimo że ma wieżowce, mimo że też ma jednak zabudowę kamieniczną. Jest na pewno bardzo inspirująca. Myślę, że tutaj wiele osób to podkreśla, że jest ten taki duch miejsca, że jest fajna atmosfera.
1: Znaczy, ja mam tak, że Warszawa, mieszkam tu szósty czy siódmy rok, nadal potrafi mnie zaskoczyć, że chyba trzy lata temu dowiedziałem się, że jest coś takiego jak Nowe Miasto.
2: Tak, i w ogóle dużo osób
1: jest,
2: mówi...
1: Jest, kompletnie inaczej wygląda niż Stare Miasto.
2: Tak, zdecydowanie, a dużo osób też właśnie mówi, że to starówka, ale ja zawsze mówię, że to nowówka, jeżeli już. A dlaczego, o czym jest książka Dziwne Miasto? To jest powieść. To nie jest przewodnik, bo ja ją pisałem jeszcze dużo przed tym, zanim mój profil stawał się popularny, więc Warszawa jest tu oczywiście istotną bohaterką, nawet można powiedzieć, taką bohaterką tytułową, no bo to dziwne miasto, ale jest to taka powieść z gatunku urban fantasy, ale też tutaj mamy trochę satyry politycznej, trochę o polskim rynku pracy. Ja zawsze mówię, że to jest takie pisarstwo ADHD, więc jest tutaj dla każdego coś miłego, ale na razie mam głównie fajne recenzje, więc mam nadzieję, że mogę ją bez wstydu polecić.
1: Jak czytamy na tylnej okładce, w Warszawie może zdarzyć się dosłownie wszystko. To ja na koniec już, bo mamy ostatnie sekundy rozmowy. Powiedz mi, czy to prawda, że angielska nazwa Warszawy, Warsaw, chodzi o to, że widziała wojnę?
2: Nie.
1: Okej, okay. I tym akcentem pięknym. Bardzo ci dziękuję. Piotr Osiński był moim gościem, który opowie wam na swoim Instagramie i w książce jeszcze więcej o tych niesamowitych miejscach. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę.
2: To ja ogromnie dziękuję. Kłaniam się i do usłyszenia.
1: A my słyszymy się po godzinie 17 i tam zrobimy sobie przegląd takich newsów show biznesowych, no bo gwiazdy ruszyły na wakacje i na festiwale.

0: Autopromocja. Masz dość miejskiego zgiełku, korków, pośpiechu i miliona powiadomień na minutę? W sobotę zwolnij razem z nami.
1: Czwórka zaprasza do pokoju na lato. Miejsca, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko rośnie.
0: Będziemy szukać najlepszych sposobów na lato w mieście. Polecać książki na leżak, zaglądać do letniej kuchni i sprawdzać, jak naprawdę odpoczywać.
1: Porozmawiamy o literaturze, technologii, relacjach, języku, a nawet o jodze na trawie. Bez pośpiechu, bez stresu i bez obowiązku robienia czegokolwiek poza słuchaniem.
0: Pokój na lato to wakacyjny azyl w środku miasta. W każdą sobotę o 15:00, tylko w czwórce. Zapraszają Marta Zinkiewicz,
1: Julia Święch,
2: Alicja Michalska,
0: Kasia Dydo.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Polskie Radio Warszawa.
8: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
3: Po reklamie.
0: Czwórka. Polskie Radio.

0: Minęła 17.
1: Pogoda.
0: A skoro omawiamy weekend, to pozostała nam niedziela i tutaj w prognozie pogody, jeśli chodzi o temperatury, za wiele się nie zmieni. Najchłodniej w Olsztynie 18 stopni, a najcieplej 23 w Zielonej Górze i w całym kraju średnio 22 stopnie, więc to ochłodzenie po tej fali upałów naprawdę trochę się w Polsce zakorzeni. Ale jest kolejny minus. Absolutnie, w całym kraju będą duże opady deszczu. Poza tym w okolicach Suwałk i Lublina również burze, także i silny wiatr. Więc to chyba nie będzie najprzyjemniejszy weekend wakacyjny.
1: Autopromocja.
2: Tysiące muzycznych możliwości, troje prowadzących.
3: A przede wszystkim wy.
4: Słuchaczki i słuchacze czwórki.
2: W piątkowe popołudnia uwalniamy playlistę, żebyście to wy mogli zapełnić ją waszymi muzycznymi ulubieńcami.
3: Gramy co chcecie, to audycja, którą tworzymy na podstawie waszych muzycznych propozycji.
4: Ślijcie je do nas o dowolnej porze na adres czwórka@polskieradio.pl.
2: Dorzućcie do pisek gramy co chcecie.
3: A w piątki od 18 delektujcie się tym, że czwórka gra waszą muzę.
2: Do usłyszenia.
3: Zuza Zielińska,
4: Damian Sikorski
2: i Adam Smolarek.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować utrzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit. Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki. Słuchasz czwórki.

0: na audycję Jazda na Weekend.
1: Jazda na Weekend.
0: Zaprasza Zed Kacper.
2: Jazda na Weekend to jest ta audycja, która już trzecią godzinę z wami jest i bardzo się cieszę, bo w pierwszej poznaliśmy te bardzo takie nietypowe wydarzenia na całym świecie, w których można spędzić miło czas i mówiliśmy na przykład o surfujących psach. W drugiej godzinie poznaliśmy miejsca, no to miejsca do zwiedzenia, no to co nam zostało? Otóż już spieszę z odpowiedzią, zobaczyć co dzieje się u naszych gwiazd, bo może to nas zainspirować, a uwaga, zaczął się absolutnie już sezon festiwalowy i o tym za moment, o openerze, na którym znacznie mniej osób niż rok temu, ale nie będę teraz tego rozwijał. Trochę tematy ślubne się pojawią, bo i Klaudia Halejcio wzięła dość tajemniczy ślub, a jeszcze bardziej tajemniczy ślub zamierza wziąć chyba. Taylor Swift to jest absolutny hit internetu. Teraz z kolei też troszeczkę pojedziemy w podróż z państwem Lewandowskim, z Hiszpanii do Stanów Zjednoczonych. Tam chyba jest jakiś problem z wyprowadzką, ale o tym już za moment, więc to przed nami w tej trzeciej godzinie audycji Jazda na Weekend. Zostańcie z nami.

0: Jazda na weekend.
1: Jazda na weekend.
2: No dobrze, to zaczynamy ten przegląd internetu. Zacznijmy od tych klimatów festiwalowych. Jak co roku na lotnisku Gdynia-Kosakowo trwa festiwal Open Air. No i można by powiedzieć, że to już jest pewnego rodzaju tradycja, że na koniec czerwca albo na początku lipca ten festiwal się odbywa. W tym roku to jest 1-4 lipca, więc jeszcze dziś i jutro można posłuchać dobrej muzyki. No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, dlatego że internauci bardzo ostro komentują tegoroczną edycję, dlatego że widocznie na zdjęciach i na wideo jest mniej osób. Zdecydowanie sceny nie są tak wypełnione, a raczej publiczność pod sceną. To nie jest tak licznie jak rok temu. Tutaj mamy jakieś problemy, nie wiadomo o co chodzi. Ludzie komentują, że no dobrze, dopiero dzisiaj jest piątek i jutro jest sobota, czyli taki prawdziwy weekend, więc ta środa i czwartek zawsze była nie do końca taka liczna. Zobaczymy, co będzie dzisiaj. Jedno jest pewne, że ten line-up, ja powiem to troszkę ze swojej perspektywy, ale też czytając komentarze, czy to na Instagramie, czy to na X-ie, ten line-up nie do końca chyba spodobał się większości uczestnikom, no bo mamy The Cure, mamy Florence and the Machine, Nick Cave, Calvin Harris, Nikab, Kasia Linz z polskich gwiazd, również Ralf Kamiński, Vito Bambino, Kasia Sienkiewicz, Daria ze Śląska czy Zalia. Dużo kontrowersji wzbudziło, ale mam wrażenie, że w ogóle ten sezon festiwalowy w Polsce tegoroczny ogólnie, bo za nami już też Orange Warsaw Festival, też nie porwał tłumów. Jedno jest pewne. Wczoraj miał miejsce koncert Zary Larsson i to chyba było, przepraszam, przedwczoraj, i to chyba było na razie największe wydarzenie tego festiwalu, bo jak wiemy, w tym i w ubiegłym roku te niektóre koncerty festiwalowe są transmitowane w Telewizji Polskiej i już widziałem, bo teraz o co się rozchodzi, że tak powiem. Zara Larsson, szwedzka wokalistka, która wystąpiła właśnie między innymi w Polsce. Ona stała się bardzo popularna już kilkanaście lat temu, ale teraz ta jej sława powróciła przez TikToka, bo ona na swojej trasie koncertowej zawsze do konkretnej piosenki, Lush Life, brała na scenę swojego fana i razem tańczyli układ. I to się bardzo stało wiralowe i to trwa i trwa już ponad rok. No i nie inaczej było właśnie na openerze. Zaraz wśród tłumu znalazła fana Piotrka, który miał na swoim banerze, który przyniósł na koncert, napisane, że rok temu złamał kolano, a teraz wyzdrowiał, żeby z nią zatańczyć. Ona wzięła go na scenę i zatańczyli razem. No i to było chyba takim fajnym i takim jednającym momentem całego festiwalu. Potem w internecie można było znaleźć różnego rodzaju filmy, gdzie to ludzie, którzy po prostu oglądając ten festiwal na TVP, tańczyli razem z Zarą Larsson. No i dobrze, no zobaczymy, jak uczestnicy ocenią festiwal dziś i jutro, czy coś się zmieni. Dzisiaj wystąpi m.in. Martin Garrix na głównej scenie, ale na ten stage'u mamy Zalię, która ostatnio bardzo popularna. Co jutro? Jutro finałowy dzień, mamy Addison Rae, mamy Teddy Swimsa, Jenny, to chyba też jest, będzie taka główna gwiazda. Zobaczymy, ja nie oceniam aż tak, bo mnie tam po prostu nie ma. Pogoda, jak to na openerze, jak zwykle, nie dopisała.
3: Jeez, I think I took the lead. I'm right where I should be. They acting out of character. Said, please don't make a scene. Said, what's your income stream?

poprzedniego tematu Openera. Na Openerze wystąpiła Helena Englert. To był bardzo kontrowersyjny występ, dlatego, znaczy nie sam występ, tylko ogłoszenie tego występu, bo zarzucano artystce, że no może trochę leci na nazwisku i ma tylko 3 piosenki. Tak czy inaczej, na pewno długo szukała na siebie pomysłu i Beata Ścibakówna, czyli jej mama, skomentowała jej występ, powiedziała, że należał jej się oklaski. No, ale ja tego nie chcę oceniać. Są komentarze, że to jak na Nepo Baby przystało, wystąpiła na tym openerze, ale dobrze. Wakacje i weekendy, zresztą dzisiaj też wśród moich znajomych również odbywają się wiele ślubów. Wiele informacji, że ktoś wstąpił w związek małżeński, a jeden z nich był w Polsce bardzo głośny, bo mówię tu o Klaudii Halejcio, która bardzo najpierw prowadziła tajemniczą rozgrywkę. Wyobraźcie sobie, że ogłosiła, że wzięła ślub parę dni temu, natomiast chyba w rzeczywistości ten ślub miał miejsce ponad miesiąc temu, bo w okolicach 30 maja tutaj zadziałali detektywi z TikToka. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że Klaudia na koniec czerwca wrzuciła tylko informację, że gdzieś leci. No i tam się pojawiła w ogóle sesja zdjęciowa z ekskluzywnego i drogiego prywatnego odrzutowca, że ona gdzieś ze swoim narzeczonym czy też partnerem leci. No i już wtedy detektywi z TikToka powiedzieli: hola hola, ale ty już w urzędzie zmieniłaś nazwisko, bo widzimy, że twoja firma to już nie jest Klaudia Halejcio, tylko Klaudia Halejcio-Wojciechowska. No i były dwie teorie. Po pierwsze, że dziewczyna już po prostu wzięła ślub cywilny, a idzie sobie wziąć taki jakiś lepszy, w innym kraju. Natomiast druga teoria była taka, że ślub już był, a teraz to jest dopiero teraz wstawiane, że to już się odbyło, a w mediach społecznościowych widzimy to po miesiącu. No i oni gdzieś polecieli. Na początku nie chcieli powiedzieć gdzie, ale spokojnie, detektywi z TikToka wszystkiego się dowiedzieli. Zobaczyli, jaki samolot jest na zdjęciu, widzieli, że lecą z Warszawy Chopina, więc znaleźli, że dokładnie taki samolot leciał z Warszawy Chopina do francuskiego Avignon 30 maja, czyli już tam byli. No i wszystko stało się jasne, kiedy dwa dni później Klaudia zaczęła wstawiać już gotowe zdjęcia ze ślubu, przerobione po obróbce fotograficznej i tak dalej. No i wszystko było jasne, że ślub już miał miejsce. Było pełno wzruszeń, opublikowała w mediach społecznościowych mnóstwo materiałów. Była taka sytuacja, że 5-letnia córka Halejcio i Wojciechowskiego wygłosiła przemowę na ich ślubie, więc pojawiły się łzy wzruszenia, ogrom zdjęć, no i też taka spektakularna suknia ślubna, która zdecydowanie zwróciła uwagę widzów i obserwatorów. Oprócz córki przemówiła również mama Grażyna, no i to też znowu zalała się łzami. No więc takie śluby w Polsce, co prawda to nie było w Polsce, ale polskich gwiazd mają miejsce. A jak to się robi za granicą? No bo ponoć szykuje się ślub Taylor Swift. O tym już za momencik.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

Jazda na weekend, no kto by nie chciał wybrać się na taki jakiś gorący weekend, co na przykład do Hiszpanii, bo pozdrawiam wszystkich, którzy są teraz w Hiszpanii, to by było coś, teraz leżeć sobie na plaży, może troszkę pracować, może coś na laptopie, upisywać jakieś materiały gdzieś, ale jednak odpoczywać, jednak tym takim gorącym powietrzem się smagać. Pozdrawiam serdecznie takich ludzi, ale dobrze, to my, skoro była Hiszpania, z Hiszpanii już naprawdę bliżej niż z Polski do Stanów Zjednoczonych, a tam wielkie, nie chcę powiedzieć baby boom, bo tak się mówi na raczej ogłaszanie ciąży, ale takie wedding boom, mógłbym rzec? Taylor Swift i Travis Kelce lada dzień biorą ślub. Natomiast jeżeli wiecie, kim jest Taylor Swift, czyli znaną wokalistką na cały świat, i jak ona postępuje, jak ona ogłasza jakieś nowe albumy, piosenki i tak dalej, to dobrze wiecie, jak to będzie wyglądać. Czyli tak, że nikt nic nie wie. Nawet nie wiadomo, kiedy bierze ślub, nie wiadomo do końca, gdzie, i sami goście nawet nie znają lokalizacji. Trop jednak, według detektywów z TikToka, prowadzi do Madison Square Garden w Nowym Jorku. Mają sobie ponoć te sakramentalne tak powiedzieć jeszcze w tym tygodniu. Para oczywiście absolutnie tych doniesień nie potwierdza. Media spekulują, że właśnie to wszystko odbędzie się w Madison Square Garden. Tam jest takie duże poruszenie, bo widzimy różnego rodzaju relacje na Twitterze czy na TikToku. Ludzi, którzy pracują bardzo, bardzo ciężko wokół Madison Square Garden. Są tam wnoszone na przykład ogromne ilości kwiatów, czy to róż, czy to piwoni. Po prostu kwiaty, kwiaty, kwiaty. Całość tego obiektu jest teraz zamknięta. Ale ważne jest, żeby powiedzieć, co to jest Madison Square Garden, bo to jest istotne w tej historii. Słuchajcie, jest to hala koncertowa, jest to wielka arena, na której największe gwiazdy po prostu grają koncerty i Taylor Swift postanowiła wynająć sobie całą tą halę, ściągnąć tam wszystkich swoich gości i po prostu tam powiedzieć tak Travisowi Kelce. I ktoś może sobie pomyśleć, kurczę, przecież to jest beznadziejny pomysł. Na trasie arenie koncertowej w środku Nowego Jorku, kto to wymyślił? Ale pomyślcie z drugiej strony. Zazwyczaj duże gwiazdy biorą śluby gdzieś w takich miastach włoskich, francuskich, na uboczu, w jakimś namiocie. No i wiecie, tam bardzo trudno jest, że tak powiem, uniknąć paparazzi. A tutaj? Słuchajcie, wchodzicie sobie do sali koncertowej, tam nie ma okien, wszystko zamknięte, nikt nic nie zrobi zdjęcia. Podejrzewam, że będzie tak, że goście będą musieli oddać telefony i wszelkie urządzenia, bo Taylor tak lubi. No i cóż, wielka, wielka tajemnica, ale to się wydarzy. Natomiast ja jeszcze mam taką myśl, że może te Madison Square Garden to jednak jest pewnego rodzaju, no cóż, pułapka. I ona tam wszystko coś zrobi, wyda masę kasy, a tak naprawdę ślub weźmie na drugim końcu świata. No ale co ja się tam znam, ślubu nie mam, nie wiem o co chodzi. Za to ślub mają państwo Lewandowscy, Anna i Robert, których czeka teraz przeprowadzka.

0: Jazda na weekend. Jazda na weekend.
1: Skoro już o openerze rozmawialiśmy, no to pojawili się tam również Ania i Robert Lewandowski. No i właśnie, Robert Lewandowski oficjalnie ogłosił, że po tym jak odszedł z FC Barcelony, no to teraz poleci do Stanów Zjednoczonych. Może za Taylor Swift, oczywiście żartuję. Natomiast Chicago to będzie jego nowy klub piłkarski od kolejnego sezonu. Zobaczymy, jak to będzie. Fani są nieco rozczarowani, bo spodziewali się jednak, że zdecyduje się na Arabię Saudyjską. No nie wiem, ja chyba nie znam żadnego piłkarza znanego z USA, ale tutaj bierzcie na to poprawkę, ponieważ ja po prostu nie znam znanych piłkarzy. Tak czy inaczej, przeprowadzka przed państwem Lewandowskim to jest duże wyzwanie, no bo jednak gdzieś tam mają ten dom w Hiszpanii, wychowali tam dwie córki, długo, długo w tej Hiszpanii już mieszkają, a tu trzeba teraz polecieć daleko, bo to jednak 8 godzin lotu. No i ten czas nie jest zdecydowanie łatwy dla Anny Lewandowskiej. Na otarcie łez trochę Ania wybrała się na openera, natomiast oj, działo się tam na Instagramie. Powiedziała, że boi się tego nowego etapu w życiu, powiedziała, że nie do końca wie, co ją tam czeka. Niektórzy złośliwi śmieją się z tego wpisu, natomiast są też osoby, które stanęły w jej obronie. Tak czy inaczej, Ania Lewandowska chyba boi się tej przeprowadzki. Wstawiła taki bardzo długi wpis na swojego Instagrama. Zresztą, jak sama w nim pisze, długo zastanawiała się, czy podzielić się tymi emocjami, czy zdradzić to. I tak patrząc, powiedziała, mogłabym wrzucić zdjęcie z uśmiechem, napisać, że jedziemy po nowe, udawać, że wszystko jest idealne, ale nie jest. I chcę być z wami zupełnie szczera. Tutaj pisze jeszcze, że przed nimi ogromna zmiana, że ostatnie tygodnie w Barcelonie to dla niej rollercoaster emocji, no i że życie u boku sportowca to nie tylko blaski, to też trudne rodzinne kompromisy. Droga zawodowa Roberta stawia przed nami nowe wyzwanie. Stoję za nim murem i wspieram go z całych sił, bo jesteśmy drużyną.

ale jako kobieta mam prawo czuć lęk, mam prawo czuć się przytłoczona i dzisiaj nie będę udawać, że jest inaczej. Piszę to, bo wiem, że wiele z was mierzy się w życiu ze zmianami, które budzą strach. Chcę, żebyście wiedzieli, że to normalne, że nie musicie być zawsze silne i happy. Cóż, życzymy Ani powodzenia. Mamy nadzieję, że jednak to będzie zmiana na lepsze albo na chociaż utrzymanie tego samego poziomu. Tak to komentuje internet. Nic dodać, nic ująć.

0: Bardzo fajne utwory tutaj nam grają, a z tego co wiem, jeszcze lepsze utwory będą grały nam po godzinie 18, bo za moment nowa audycja. Gramy co chcecie, a ze mną Zuza Zielińska, jedna z trzech prowadzących tejże audycji. Witam cię serdecznie.
1: Witam również.
0: Powiedz mi, ponieważ ta audycja na naszej wrażliwej ramówce wakacyjnej debiutuje, na czym będzie polegać, co tu się będzie działo?
1: Mam nadzieję, że będą się działy szalone rzeczy, bo tak jak sama nazwa wskazuje, gramy co chcecie, więc trochę oddajemy antenę naszym słuchaczom i możecie prosić o własne piosenki. Przez cały tydzień zbieraliśmy propozycje na maila i tutaj też od razu go podam, żebyście wiedzieli już na przyszłość i może jeszcze nam coś dzisiaj dosłali. Mail to 4@polskieradio.pl. Antena będzie otwarta przez całe 2 godziny. Możecie dzwonić do nas na numer 226452100 i będziemy przyjmować te wasze życzenia. Nie bójcie się, może być guilty pleasure, może być coś, co wam się ostatnio bardzo spodobało.
0: A znając naszych słuchaczy, wiem, że tu się będzie naprawdę działo, bo słuchajcie, to jest niepowtarzalna okazja do tego, żeby po prostu poprosić o utwór i go otrzymać. Czy ja mogę tak zrobić?
1: Oczywiście, że możesz.
0: Ale dobrze, to ja, ponieważ wszyscy dobrze wiedzą, że ja uwielbiam Dua Lipę, to zamawiam sobie

0: Dua Lipę i Houdini, więc niech będzie, że ja będę pierwszym zamawiającym w tej audycji.
1: Dobrze, czyli po 18 musisz dalej słuchać.
0: Aż to oczywiście, wsiadam
1: czwórki.
0: W auto i czwórka leci.
1: Ale wiesz, czym jeszcze bym zachęciła słuchaczy?
0: A śmiało.
1: Że tak naprawdę my im oddajemy tę antenę i oni przez chwilę mogą się poczuć też jakby byli prowadzącymi, bo muszą powiedzieć, czemu wybrali ten
0: trzeba
1: numer.
0: Trzeba zapowiedzieć utwór. No to jest, słuchajcie, to jest naprawdę niespotykana okazja, żeby zadzwonić do czwórki i powiedzieć, dlaczego lubicie ten utwór, z czym on się wam kojarzy, wprowadzić trochę ten utwór, bo może to będzie jakiś niszowy artysta, o którym chcemy wiedzieć więcej i ta historia się rozwinie. Dobrze, no to już po godzinie 18 gramy, co chcecie, audycja w czwórce, dzwońcie, przypomnę numer 226452100. No i tutaj będą niepowtarzalne emocje, a ja bardzo dziękuję za te 3 godziny audycji Jazda na Weekend. Słyszymy się za tydzień w piątek o godzinie 15. Będzie się działo, będziemy jechać na weekend, przejrzymy różnego rodzaju wydarzenia, ciekawe miejsca, ale nie będę jeszcze za dużo spoilerował. Dziękuję za dziś, Kacper Zembrzucki i do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. No działka.

0: Wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Czwórka.

Wybiła 18. Pogoda. Sprawdźmy, jaka pogoda czeka nas w ten weekend. Zapowiada się typowo letnia aura, będzie ciepło, ale nie wszędzie spokojnie. W sobotę temperatura w większości kraju wyniesie od 20 do 22 stopni. Na zachodzie i południu pojawi się więcej przejaśnień, natomiast na północy i północnym wschodzie możliwe będą przelotne opady, a lokalnie także burze, więc uważajcie na siebie. Niedziela zapowiada się bardzo podobnie, nadal ciepło,

0: ale z większą ilością chmur i przelotnym deszczem w wielu regionach. To będzie weekend, w którym warto mieć przy sobie zarówno okulary przeciwsłoneczne, jak i parasol.
1: Autopromocja. Masz dość miejskiego zgiełku, korków, pośpiechu i miliona powiadomień na minutę? W sobotę zwolnij razem z nami.
2: Czwórka zaprasza do pokoju na lato. Miejsca, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko rośnie.
1: Będziemy szukać najlepszych sposobów na lato w mieście. Polecać książki na leżak, zaglądać do letniej kuchni i sprawdzać, jak naprawdę odpoczywać.
2: Porozmawiamy o literaturze, technologii, relacjach, języku, a nawet o jodze na trawie. Bez pośpiechu, bez stresu i bez obowiązku robienia czegokolwiek poza słuchaniem.
1: Pokój na lato to wakacyjny azyl w środku miasta. W każdą sobotę od 15:00, tylko w czwórce. Zapraszają Marta Zinkiewicz,
2: Julia Święch,
3: Alicja Michalska,
1: Kasia Dydo.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
6: Halo, halo, czy nas słyszycie?
5: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
7: Abemus Papa!
5: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
4: Po reklamie.
1: Czwórka. To słychać.
8: To słychać.

0: audycję Gramy co chcecie. Gramy co chcecie. Zaprasza Zuza Zielińska.
1: Cześć, witam w pierwszej odsłonie Gramy co chcecie. Przez najbliższe dwie godziny to wy, słuchacze, będziecie współtworzyć te audycje. Przez cały tydzień zbieramy od was wasze propozycje na naszego maila czwórka@polskieradio.pl. Zapamiętajcie go sobie, zapiszcie w notatkach w telefonie. Jeśli jest jakiś utwór, którego dziś jeszcze nie słyszeliście i chcecie go usłyszeć, no to dzwońcie do nas 226452100. Ja postaram dorzucić go do naszej playlisty. Od siebie też mam kilka hitów, a jeszcze muszę wam powiedzieć, że dziś usłyszycie mnie, ale w kolejnych tygodniach na zmiany będziemy prowadzić tę audycję razem z Adamem Smolarkiem i Damianem Sikorskim. Także zostańcie koniecznie z nami i zapraszam do dzwonienia.

Przede mną na antenie był Kacper Zembrzucki, gospodarz jazdy na weekend. Kiedy tłumaczyłam mu, na czym polega Gramy co chcecie, od razu zapytał mnie, czy również może mieć muzyczne życzenie. Odpowiedziałam oczywiście, że tak i zapytałam, jaki utwór dorzuciłby do naszej playlisty. Odpowiedź padła błyskawicznie. Poza anteną przyznał, że jest przeogromnym fanem Dua Lipy, więc trudno było spodziewać się innego wyboru. No, ten, który za chwilę usłyszycie na antenie radiowej 4.

Przypominam wam, że możecie do nas dzwonić 226452100, to nasz numer. Możecie dzwonić i prosić nas o muzykę, którą chcielibyście usłyszeć na naszej antenie. Nie krępujcie się, to jest audycja dla was. Gramy co chcecie.

0: To było 93 Till Infinity grupy Souls of Mischiefs na życzenie Magdy z Augustowa. Ten numer był też dedykacją dla jej chłopaka Antka, bo jak nam napisała, to jedna z jego absolutnie ulubionych piosenek. Szczerze mówiąc, w ogóle mnie to nie dziwi. Dla mnie to też jest jeden z tych rapowych klasyków, który właściwie się nie starzeje. A teraz na antenie jest z nami Maciek. Cześć Maćku.
1: Cześć.
0: Miło cię słyszeć. Wiem, że przygotowałeś dla nas swój muzyczny wybór. To się wydarzyło już w trakcie tygodnia.
1: Dokładnie.
0: I powiedz nam, co to jest?
1: To jest bardzo mało znany kawałek, aczkolwiek wtedy, kiedy się pojawił, to był początek lat 2000, nie pamiętam dokładnie, który rok. Wyczaiłem to gdzieś, nie wiem, czy na Beatporcie, czy gdzieś na radiu BBC, Peter Tong to chyba puszczał, nie pamiętam. W każdym razie jest to kawałek w oryginale, który jest dosyć spokojny, natomiast rosyjski DJ Leonid Trudenko zrobił z tym po prostu tak taneczny i tak klubowy i na tamte czasy tak, myślę, przełomowy numer, że jak zacząłem puszczać gdzieś tam na domówkach, na imprezach go, no to wszyscy byli zachwyceni, bawili się super tego kawałka, ale historia jest jeszcze fajniejsza, bo to były czasy, kiedy nie było Facebooka, był MySpace jako pierwszy ten portal. Mm-hmm. Taki, on skupiał praktycznie właśnie głównie muzyków, tak, twórców, DJ-ów i tak dalej. No ja napisałem do Leonida, napisałem po polsku, on mi odpisał wtedy, że nic nie rozumie, więc jeszcze raz napisałem po angielsku, że gratuluję mu tak fenomenalnego remiksu i że tutaj w Polsce, na Mazowszu dokładniej, robi robotę na imprezach, no i podziękował mi, także dzisiaj pewnie mało możliwe, żeby w ten sposób z kimś takim bardziej znanym się skomunikować bezpośrednio, ale no bo wtedy oni prowadzili właśnie sami te konta. Ale fajnie jest, że właśnie udało mi się mu podziękować i pogratulować, że zrobił taki numer.
0: Jejku, co za wspaniała historia, a ja właśnie MySpace też dobrze wspominam, ponieważ stamtąd jest sława mojego ukochanego Arctic Monkeys, więc był to wspaniały portal. Dobrze, Maciek, no to teraz jeszcze musisz zapowiedzieć ten numer wszystkim słuchaczom radiowej czwórki. Bawimy się teraz w to, że jesteś po prostu hostem i zapowiadasz swoją ulubioną piosenkę.
1: Słuchajcie, no to teraz tak, wszyscy wstają i tańczą Misha Daniels w remiksie Leonida Rudenko i śpiewacie, tańczycie.
0: Zapraszamy.

Do godziny 19 zostało już mniej niż 20 minut. Mam nadzieję, że Leonid Rudenko i Caribou zdążyli wprowadzić was w weekendowy, taneczny nastrój. Teraz zmieniamy klimat, ale zostajemy przy muzycznych klasykach. Kolejne życzenie przysłał do nas Krzysztof. Jego wybór to dwa filary polskiego rapu. Paktofonika z Chwilami ulotnymi i Molesta z utworem Się żyje. Krzysztof nam napisał, że bez tych dwóch płyt, które zawierają te numery, historia polskiego rapu wyglądałaby zupełnie inaczej. No i trudno się z tym chyba nie zgodzić. A przypominam, że to wy tworzycie tę audycję. Jeśli jest utwór, który koniecznie chcecie dziś usłyszeć, zadzwońcie do nas pod numer 226452100. Czekamy na wasze muzyczne propozycje.

Zmienimy trochę teraz gatunek i posłuchamy sobie Maca DeMarco, Salad Days. Ja osobiście zazdroszczę wszystkim, którzy byli na jego ostatnim koncercie w Warszawie. Mam nadzieję, że jeszcze złapię Maca w tym roku, może w jakimś innym mieście. Pamiętajcie wciąż, że możecie do nas dzwonić z 22645 2100 i prosić o wasze muzyczne życzenia.

To był Magda Marko, a teraz na życzenie słuchaczki Metronomii. Słuchaczka na imię ma Karolina i jest z Gdańska. Chciała tą piosenkę zadedykować swojej przyjaciółce Magdzie, więc my takie życzenia spełniamy i na antenie czwórki usłyszycie teraz Corinne od Metronomii.

0: Autopromocja.
1: Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Ja. Reklama.
1: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, Przegląd Sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.

0: Minęła godzina 19.
1: Pogoda.
0: Tym razem wybieramy się w krótką podróż po Europie i sprawdzamy, gdzie w ten weekend będzie można liczyć na pełnię lata, a gdzie lepiej przed wyjazdem spakować przeciwdeszczową kurtkę. Na południu kontynentu będzie gorąco, w Hiszpanii, Portugalii, we Włoszech i Grecji temperatury przekroczą 30 stopni, w Europie Środkowej aura będzie bardzo kapryśna, obok słońca pojawią się przelotne opady i burze. Z kolei na północ, szczególnie w Skandynawii, zrobi się zdecydowanie chłodniej, tam termometry pokażą zaledwie kilkanaście stopni.
1: Autopromocja.
2: Jeśli pamiętacie Polskę niedługo po roku 2000, na pewno nie obce jest wam hasło Dzieci Neo.
3: Dzieci Neo.
2: I to do lat zerowych będę wracał najczęściej. Będzie sporo wczesnego internetu, gier sprzed lat czy popkulturowych fenomenów ostatnich dekad. Bez zbędnego nostalgizowania. No, może trochę. Dzieci Neo, czyli mojego muzyczno-opowiadanego powrotu do 2006 w 2026,

0: słuchajcie w każdą sobotę od 13. Do usłyszenia, Jacek Paśnik.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
1: Po reklamie.
5: Czwórka. To słychać.

0: Wracamy na antenę i rozpoczynamy kolejną godzinę Gramy Co Chcecie, czyli audycji, którą współtworzymy razem z wami, słuchaczami. Wy możecie do nas dzwonić i wybierać wasze muzyczne dedykacje, które my puszczamy wam na antenie. I właśnie jest z nami Patryk z Lublina. Cześć Patryku.
1: Dzień dobry.
0: Słyszałam, że chcesz coś zadedykować swojej dziewczynie. Czy to prawda?
1: Tak.
0: Słyszałam też, że to my mamy wybrać tą piosenkę.
1: Tak.
0: Okej, okay, a czy na przykład... A co byś chciał jej powiedzieć?
1: Jeszcze raz proszę.
0: Co byś chciał jej powiedzieć?
1: Że ją bardzo kocham, jest dla mnie wyjątkowa.
0: A czy Lana Del Rey w takim razie to jest dobry wybór, myślisz? Ona jest taka bardzo romantyczna w swoich piosenkach, więc stwierdziliśmy tutaj, że będzie to dobry wybór.
1: Tak.
0: Dobrze. No to, a jak ma na imię twoja dziewczyna?
1: Martusia.
0: No to specjalnie dla Martusi od Patryka i Radiowej Czwórki Lana Del Rey i jej Summertime Sadness.

0: audycję Gramy co chcecie. Zaprasza Zuza Zielińska.
1: Widzicie, jakie to proste, wystarczy naprawdę do nas zadzwonić i możecie wyznać miłość swojej dziewczynie, możecie pozdrowić swoją mamę, możecie pozdrowić babci, kogo tylko chcecie, przyjaciela również. Wystarczy tylko naprawdę zadzwonić pod numer 226452100. My was wpuścimy na antenę, będziecie mogli powiedzieć, dlaczego taki wybór muzyczny, a jeśli nie macie wyboru muzycznego, to my możemy zrobić to dla nas, wystarczy nas tylko trochę nakierować gatunkowo i my na pewno wybierzemy coś dobrego. Teraz na naszej antenie, na naszej playliście znalazł się najnowszy numer od Fisze Made Tworzywo, 6 minut mądrości i to również jest życzenie słuchacza. Marek napisał nam, że bardzo cieszy się na powrót tej grupy i ich nowy materiał.

0: To był Fisz na antenie radiowej czwórki, a ze mną jest Filip. Filip z Warszawy, który poprosił nas o Briana Eno. Filipie, dlaczego taki wybór? Opowiadaj nam, bo wiem, że masz ciekawą historię.
1: Ponieważ moim ulubionym zespołem jest Talking Heads. Ale nie chciałem być zbyt banalny, ponieważ nowy panel teraz jest David Byrne. I chciałem coś oryginalniejszego. Natomiast wybrałem piosenkę, której nie znałem, ponieważ to, co chciałem, to nie było. I raz, pan, którą wybrałem, pan Freakout, produkował Deepesh Mode na przykład, albo Liliane, teraz się dowiedziałem, ta piosenka będzie genialna. To do Briana Eno to najlepsza płyta wszechczasów na całym świecie. Z całym szacunkiem do The Doorsów, Beatlesów, to jest Another Green World. Mhm. I z tym nie ma dyskusji. A co do Briana Eno, to produkował takich ludzi jak David Bowie, Talking Heads, YouTube, wszystkich, Roxy, Vivo, to co mają takie śmieszne kapelusze. To też on to robił.
0: Niesamowity człowiek, jest to naprawdę człowiek, który jest muzyką, tak bym to określiła, i naprawdę czasem nie mamy świadomości, że największe hity, które słyszymy właśnie na przykład radiu, są produkowane przez niego albo na pewno w jakiś sposób mieszał.
1: Bardzo często producenci są niedoceniani, chociażby, to tak zmienię temat trochę, bo lubię zmieniać tematy, Michael Jackson był produkowany przez Quincy Jonesa. Mhm. Jest taka anegdota, jak jest at the wall, ten taki jingle na samym początku, to Michael Jackson był przeciwko temu. I Quincy Jones z niego powiedział, że ty się nie znasz, zamknij się. To jest dobre. I to zrobiło całą płytę. Dlatego często bardzo producenci muzyczni są niedoceniani, bo oni są takim, nie wiem, w cieniu. Bardzo często.
0: A wkładają w swoją pracę bardzo dużo serca. No i gdyby tych podkładów piosenkarze nie mieli, no to też by takich karier nie robili, prawda?
1: Tak. I jeszcze, nie rozłączaj się, ja czytam teraz 4 najlepsze płyty na świecie Briana Eno: Another Green World, It Is Come The Wanted, Before and After Science i Music for Elevator.
0: I niech to będzie lekcja do odrobienia dla słuchaczy, żeby właśnie posłuchać tych 4 płyt.
1: A jeszcze nie rozłączaj mnie.
0: Dobrze.
1: Przepraszam bardzo za podektyczność. Jest strona internetowa Rate Your Music. Mhm. To jest najlepsza strona z muzyką, ponieważ ludzie opisują tak pięknie

0: muzykę i tak dobrze oceniają, że to nie jest single. To jest najlepsza strona. Rate Your Music.
1: Znajdziemy cię tam? Masz tam konto? Można cię jakoś znaleźć?
0: Nie, to nie jest kontem.
1: Okej.
0: Okay. Strona, ja jestem za maluczki na taką stronę.
1: Okej, okay, a jak on to mam na przykład, więc
0: ale
1: dlatego pytam.
0: Ale robię muzykę. O, to ja się pochwalę. Penkso, przed ich.
1: Okej, okay. Dobrze, to...
0: Teraz 8 lajków, nie 2.
1: Dobrze, no to zachęcamy, żeby słuchacze, żeby sprawdzili twoją muzykę, a my zostawiamy antenę z Brianem.
0: Cześć.
1: Ino. Dzięki, Filip.
2: I will see what the airman saw, and higher the view of the astronaut, and higher the tick of the satellite, and higher where height morphs to night, and quantum lays out just as massive and unknown as the small it contains. Ground fears play out on a surface, one giant map of free states, or a global ball of electric, as data streams over state lines. Sat deep in this cannonball universe, sat deep in this one ward of stars, the higher we climb from our surface, the clearer we see where we are. Where we are. Where we are. Where we are. Where we are. Where we are. Where we are. Where we are. Where we are. Where we are.

0: To byli Young Fathers, a z nami na antenie jest kolejny słuchacz. Cześć Sebastian.
1: Cześć, witam.
0: Dzięki tobie na naszej playliście pojawił się Gaz Gaz. Dlaczego? Czemu akurat ten utwór przyszedł ci do głowy? A utwór to Arabian Horse, żeby słuchacze wiedzieli.
1: Tak, to jest utwór, to taka polecajka sprzed wielu lat od takiego dobrego znajomego, który troszeczkę na tej muzyce się zna i mi tak ten utwór siadł od razu. A druga sprawa, no to jest też utwór, którym się podzieliłem z bliską mi osobą i ona w zasadzie zaproponowała ten utwór. No i uważam, że to jest utwór, który do waszej stacji akurat też pasuje, więc no krótko, się nie namyślając za długo, pierwszy telefon i się udało. Tak, że musieliście troszkę pokopać, bo tak tam nie było prosto, ale jest.
0: Jest i teraz dzięki tobie inni słuchacze go usłyszą. Pozdrawiamy zatem też osobę, która ci pomogła z tym wyborem.
1: Super, fajnie. A powiedz, jaki ty masz stosunek do tego utworu, jak on, czy ty też w zasadzie trochę gaz, gaz, guz, guz, nie wiem jak się wymawia tak do końca, bo z tym jest zawsze problem.
0: Ja Gaz Gaz kiedyś słuchałam więcej, jak mam być szczera, a tego numeru akurat nie kojarzę. Może no, jak go usłyszę, to mi się bardziej, wiesz, tutaj otworzy moja pamięć.
1: Dobra, to teraz powiem tak. Ten utwór robi wrażenie, kiedy prawdopodobnie na można o YouTubie mówić tak na otwartej antenie. Nie jest to tam gdzieś jakieś... Wiem, że pewnych produktów nie można reklamować. Nie wiem, czy o YouTubie można mówić.
0: Nie używajmy tego magicznego słowa, a może to jakoś obejdźmy.
1: Dobra, obejdźmy. Już wiemy, o czym mówimy, więc obeszliśmy. Tam jest wersja dłuższa, 9-minutowa i ta wersja jest na żywo i jest po prostu fenomenalna.
0: Okay.
1: Ona na mnie zrobiła tak wielkie wrażenie właśnie, bo tu będziemy, wiadomo, mieli wersję okrojoną, a tam jest wersja live z wokalistką. Jest no po prostu ciary.

To był Gaz Gaz na życzenie Sebastiana ze Słupska, a teraz będzie dedykacja dla Marka od jego dziewczyny i oni oboje uważają, że ostatni album Kevina Parkera kojarzy się wszystkim z piosenką Dracula, a jest na niej wiele innych wspaniałych kawałków i z tej okazji właśnie posłuchajmy sobie Afterthought, na dedykacja dla Marka od jego dziewczyny Karoliny.

0: Filipowi tak bardzo spodobało się współprowadzenie ze mną audycji, że zadzwonił do nas ponownie i ma kolejne muzyczne życzenie. Filip, halo, jesteś z nami?
1: Tak, cześć.
0: Słucham cię w takim razie. Jaki to jest teraz wybór twój?
1: Matthew Dear. Wróć, Herbert.
0: Tak jest.
1: Nie, bo jest Matthew Dear też. No, Matthew Herbert.
0: Brand New Love.
1: Natomiast jeżeli chodzi o Matthew Herberta, jest to przepiękne, że on pod 8 pseudonimami tworzy.
0: Jest człowiek wielu twarzy.
1: Tak jest. I chociażby był kilka lat temu, 10, na Off Festival, gdzie miał koncert, gdzie samplował Pik Świni.
0: O! Interesujące.
1: Uwaga, było to melodyczne, piękne.
0: Czyli, czyli ze wszystkiego można zrobić piękną muzykę, uważasz, tak?
1: Jak się dobrze sampluje, to na pewno.
0: Oczywiście.
1: Natomiast co do Herberta, jak ktoś lubi house, albo nie lubi house'u, to polubi Around the House. To po pierwsze. I to jest 98 rok. Czyli jeszcze prawdopodobnie przed takim boomem na house w Polsce przynajmniej. Around the House, Body Pulsion. I tam jest przepiękny teledysk na YouTubie. To na pewno. Co ciekawe, Herbert występuje pod pseudonimem Herbert oraz Matthew Herbert. I ten człowiek robi coś tak przepięknego jak Brian Eno. Że jest, no, to jest niesamowite. Co robi ten człowiek? Kolejna rzecz, ciekawostka. Robił muzykę z... Tego nie, generalnie nie lubię. Z filharmonią.
0: A czemu nie lubisz?
1: To jest trochę napinanie. Skrzypce nie do końca pasują do elektronicznej muzyki. Flety też nie.
0: Okej. Okay. Nie zgodzę się chyba.
1: Na przykład?
0: Znaczy po prostu jakoś ja potrafię sobie to wyobrazić, wiesz?
1: Znaczy tak. Ja też sobie potrafię wyobrazić, ponieważ Matthew Herbert to zrobił na przykład. Albo Cali Creek. Jest taki fajny Cali Creek. To z... już nie pamiętam, z tym ziomkiem, co grał na fortepianie. Tristano się nazywał. To wyszło. Ale to jest jednostkowy przypadek.
0: Dobrze, Filipie. W takim razie zagrajmy tego Matthew Herberta i czekamy na twoje kolejne propozycje.
1: Mam dzwonić jeszcze?
0: No pewnie.
1: Cześć.

Filip zadzwonił do nas, żebyśmy jeszcze dodali, że ten wspaniały damski wokal, który słyszeliście, to Rosin Murphy. My zbliżamy się już do końca, więc mamy już ostatnie życzenie od słuchacza. Życzenie to przyszło na naszego maila, którego teraz wam przypomnę i przypomnę też, żebyście sobie go zapisali na przyszłość. Jest to mail 4@polskieradio.pl. To tam możecie pisać nam swoje życzenia muzyczne, które usłyszycie już najprawdopodobniej za tydzień, ponieważ to będzie ostatni numer, który sobie dzisiaj zagramy. Za tydzień będzie z wami Adam Smolarek, więc na pewno będziecie się z nim równie świetnie bawić, jak ze mną dzisiaj przez te 2 godziny. Dziękuję wam serdecznie i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Duchologia w czwórce serwuje Wam przepis na retro chill. Plasterki ogórka na oczy, nogi do cebrzyka, a w tle oczywiście radio. Zapraszam na 2 godziny relaksu w stylu vintage. Zaglądamy do archiwów i przypominamy dawne sposoby na odpoczynek. Duchologia w czwórce w każdą niedzielę od 13 do 15. Zapraszam, Olga Drenda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
1: Po reklamie.
3: Czwórka, czwórka. To słychać.

0: Minęła 20.
1: Pogoda.
0: Najbliższa noc przyniesie nam aurę w stylu dla każdego coś miłego, czyli klasyczny letni miks pogodowy. Modele numeryczne wskazują na wyraźny podział kraju, jednak granica między strefą parną i potencjalnie burzową, a tą zdecydowanie bardziej rzeźką, pozostaje ruchoma. W większości regionów temperatura minimalna ukształtuje się na poziomie, który pozwoli nam na względny komfort. Choć lokalnie, zwłaszcza przy braku zachmurzenia, spadki mogą być bardziej odczuwalne. Ryzyko opadów istnieje, ale ma charakter wybitnie punktowy, co oznacza, że podczas gdy w jednej dzielnicy przydadzą nam się parasole, kilka kilometrów dalej noc minie pod znakiem gwiaździstego nieba.
1: Autopromocja.
2: Ja przynoszę wyniki.
3: A ja zakwasy.
2: Ja wiem, kto wygrał, kto przegrał i kto ma formę życia.
3: A ja wiem, kto po pierwszym treningu nie będzie mógł zejść po schodach.
2: Czyli ja, sport przez duże S.
3: A ja sport przez dobra. Od poniedziałku zaczynam na serio.
2: Będą wydarzenia, zawodnicy, aktualności i rzeczy, które warto oglądać.
3: Do tego ciało, głowa, regeneracja i rekreacja i pytanie, czy spacer się liczy?
2: A liczy się, jeśli ma wynik?
3: Liczy się, jeśli człowiek wraca z niego lepszy, a nie połamany.
4: Jeden zna wyniki, drugi zna zakwasy. Razem ogarniają sport i rekreację. Michał Piwowarek i Jędrzej Rosiewicz. Niedziela od 15 do 18.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Tu Polskie Radio Warszawa.

0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Po reklamie.
2: Czwórka. To słychać.
3: To słychać.

0: na pasmo muzyczne. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Trwa festiwal Open Air w Gdyni. Dziś przedostatni dzień tego wielkiego muzycznego święta, które rozpoczęło się w środę 1 lipca i potrwa do soboty 4 lipca. Za nami nagranie jednej z gwiazd festiwalu, projektu DXX. Nagranie nazywało się Crystallized i był to edit z pod tytułem Blatter Maccabi Edit. Wczoraj wśród zaproszonych artystów znaleźli się Nick Cave at the Bad Seeds oraz Calvin Harris. Dziś na scenie ma pojawić się grupa, którą chciałbym zobaczyć, ale niestety nie dam rady, bo na openerze gram jutro, grałem też w czwartek. Grupa The Cure. The Cure bardzo cenię, nie tylko za muzykę, ale za to, że kochają długo grać, potrafią występować przez 2 godziny, co świadczy o klasie muzyków, a przede wszystkim miłości do grania. Teraz podobno zagrają 2,5 godziny. W pierwszej godzinie będę prezentował nagrania artystów, którzy pojawią się na tym festiwalu. Za chwilę utwór z sobotniej gwiazdy openera, artystki doskonale znanej fanom tanecznej elektroniki. To Peggy Gou, gwiazda, która występuje już po raz kolejny na tym gdyńskim wydarzeniu. I ciekawe, czy artystka znowu przyleci prywatnym odrzutowcem. No dobrze, wracamy do muzyki, posłuchamy 2 nagrań Peggy Gou. Na początek będzie to utwór zatytułowany Dance, a potem Find a Way. Nazywam się Norbert Bożym, DJ Bert.

Pasmo muzyczne. Peggy Gou pochodzi z Korei Południowej, urodziła się w Incheon. Gdy miała 14 lat, rodzice wysłali ją do Londynu, aby uczyła się języka angielskiego. Później Peggy studiowała tam modę i to właśnie ta mieszanka jej koreańskich korzeni oraz lat spędzonych w Londynie i Berlinie ukształtowała ją artystycznie i muzycznie. W 2016 roku zapisała się w historii berlińskiego klubu Berghain jako pierwsza artystka z Korei Południowej, która tam wystąpiła. Zanim na dobre pochłonęła ją muzyka, Peggy ukończyła studia z zakresu stylizacji i produkcji mody na prestiżowym London College of Fashion. Pracowała nawet jako londyńska korespondentka dla koreańskiego wydania magazynu Harper's Bazaar. Jej marka odzieżowa nazywa się Kirin, co po koreańsku oznacza żyrafę. Peggy wielokrotnie powtarzała w wywiadach, że żyrafy to jej ukochane zwierzęta, ponieważ są niezwykle spokojne i dostojne, co stanowi całkowite przeciwieństwo jej własnej, bardzo dynamicznej natury. Tak mówi sama Peggy Gou. Posłuchamy teraz dwóch kolejnych nagrań tej artystki. Tym razem będą to dwa remiksy. Na początek jej świetna wersja utworu Shakedown at Night, a później remiks klasyka Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.

0: Pasmo muzyczne.
1: To było legendarne, chyba tak mogę powiedzieć, nagranie Kylie Minogue, która na openerze nie występuje, ale za to możemy już jutro usłyszeć autorkę tego remiksu, Peggy Gou. Jeszcze przez chwilę zatrzymam się przy tej artystce. Na samym początku swojej DJ-skiej drogi Peggy bardzo mocno obawiała się, że przez jej modowe wykształcenie i zamiłowanie do estetyki środowisko undergroundowe nie potraktuje jej muzycznie na poważnie. Jak sama wspomina w wywiadach, na pierwsze występy zakładała wyłącznie proste, czarne lub białe t-shirty, chcąc, aby ludzie skupiali się wyłącznie na jej selekcji, a nie na wyglądzie. I taka postawa bardzo mi się podoba, bo należy skupiać się na muzyce, a nie na tym, jak kto wygląda i się zachowuje. Peggy była jedną z pierwszych artystek, która wprowadziła język koreański do house'u. Śpiewane lub melo recytowane przez nią teksty, m.in. If It Makes You Forget, It Gehane czy Starry Night, stały się jej znakiem rozpoznawczym i ugruntowały brzmienie, które fani zaczęli określać mianem K-House. A teraz inny artysta, który wystąpił na festiwalu Opener, Nick Cap. Nagranie nazywa się Cold at the Top i jest w rewelacyjnym remiksie Shanti Celeste. Bardzo chciałbym usłyszeć tę irlandzką grupę. Bardzo mi się podoba ich ostatnia płyta zatytułowana Finian. A teraz remiks dla Nick Cap.

0: na Pasmo Muzyczne. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: To było Talking Heads, jeden z moich ulubionych zespołów wszechczasów. Grupa, którą chciałbym usłyszeć, ale zapewne to się nie wydarzy, bo były lider zespołu David Byrne nie lubi się z pozostałymi muzykami, ale za to wystąpił na openerze, nie pierwszy zresztą raz. Zagrałem przed chwilą edit właśnie jednego z klasycznych nagrań zespołu Talking Heads, Burning Down the House. Inspiracja do stworzenia tego utworu przyszła bezpośrednio z koncertu formacji Parliament Funkadelic. Otóż perkusista Talking Heads, Chris Franz, był na ich występie w Madison Square Garden, gdzie publiczność rytmicznie skandowała do zespołu Burn Down the House, Burn Down the House. Kiedy niedługo później sekcja rytmiczna, czyli Franz i Tina Weymouth, żona zresztą Franza, dżemowała w studiu, Chris zaczął wykrzykiwać to hasło, żeby podkręcić energię, a David Byrne podłapał frazę i uznał, że skoro George Clinton nigdy nie wydał tego hasła, nie opublikował tego hasła na jakiejś płycie, to jest ono po prostu do wzięcia. No i co ciekawe, Clinton po latach przyznał w wywiadach, że grali to na żywo tak często, iż sam był święcie przekonany, że nagrali to na album, dopóki Talking Heads nie zrobili z tego hitu. To była wersja Late Night Tough Guy, a teraz przebój, który odniósł gigantyczny sukces na scenie house. Przebój Express 2 Lazy, płyta, na której zaśpiewał David Byrne. Tym zresztą nagraniem, przy panującej wówczas temperaturze 33 stopni, zakończyliśmy nasz lastrowocowy set w ostatnią sobotę na festiwalu Las. Posłuchajmy tego nagrania Express 2 i David

0: Autopromocja.
1: Masz dość miejskiego zgiełku, korków, pośpiechu i miliona powiadomień na minutę?
2: W sobotę zwolnij razem z nami.
3: Czwórka zaprasza do pokoju na lato. Miejsca, gdzie tempo spada, a dobry nastrój tylko rośnie.
4: Będziemy szukać najlepszych sposobów na lato w mieście. Polecać książki na leżak, zaglądać do letniej kuchni i sprawdzać, jak naprawdę odpoczywać.
1: Porozmawiamy o literaturze, technologii, relacjach, języku, a nawet o jodze na trawie.
3: Bez pośpiechu, bez stresu i bez obowiązku robienia czegokolwiek poza słuchaniem.
1: Pokój na lato to wakacyjny azyl w środku miasta. W każdą sobotę od 15:00, tylko w Czwórce. Zapraszają Marta Zinkiewicz,
2: Julia Święch,
3: Alicja Michalska,
4: Kasia Dydo.
0: Autopromocja.

0: Minęła 21.
1: Pogoda.
0: Przed nami noc dynamicznych przemian i meteorologicznych znaków zapytania. Nad Polską ścierają się obecnie zróżnicowane fronty, co sprawia, że sytuacja synoptyczna jest wyjątkowo płynna. W pasie od Podlasia przez Mazowsza aż po Śląsk możemy spodziewać się podwyższonej wilgotności. Atmosfera jest tam na tyle niestabilna, że w każdej chwili może rozwinąć się lokalna strefa opadów. Choć nie wszędzie spadnie choćby kropla deszczu. Temperatury będą mocno zróżnicowane i zależne od tego, jak szybko chłodniejsze powietrze z zachodu zacznie wypierać dotychczasową duchotę. Słupki rtęci pokażą szeroki wachlarz wartości od kilkunastu nawet do 20 kresek. Wiatr będzie w większości umiarkowany. Może chwilami silniej dmuchnąć.
1: Autopromocja.
2: Nie dotarliście w tym roku na Openera? Nic straconego. W sobotę od 20 w paśmie muzycznym zagram mój autorski wybór utworów The Cure, The XX i innych perełek z tegorocznego line-upu. A po 23 retransmisja pierwszej rap sceny z Kosmą Królem. Zapraszam ZU, czyli Zuza Zielińska.
1: Autopromocja.
3: Czwórka.
1: Czwórka. To słychać.

0: Pasmo Muzyczne. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Druga godzina to klubowe nagrania. Będą nowości, ale też będą klasyki i edity. Za nami na powitanie ATFC i Bad Habit. Kultowy klasyk z katalogu Defected Records. Nagranie, które opiera się na genialnym wokalu Lizzy Millet. Jednak cała kompozycja to w rzeczywistości house'owa reinterpretacja utworu Bad Habits, napisanego pierwotnie przez Freda McFarlane'a i Alana George'a dla Jenny Burton w roku 1985. I to była wersja z Pen and Charisma, Piano Habit, moja ulubiona wersja tego utworu, poza oczywiście wersją oryginalną. I tu producenci ze Stanów rozłożyli oryginalny groove z ATFC, zastępując go hipnotyzującą, surową pętlą fortepianową i pociętymi samplami wokalnymi. Nazywam się Norbert Bożym, DJ Bert, a to nagranie teraz to R.P. Brown i Capote, zatytułowane Party. Pochodzi z doskonałego albumu wydanego w ubiegłym tygodniu i zatytułowanego Memento Ludi, czyli pamiętaj o zabawie. Jest to idealna fraza na piątkowy wieczór.

0: Pasmo muzyczne.
1: To absolutna nowość, zaledwie sprzed tygodnia. Utwór Can't Wait miał swoją oficjalną premierę 26 czerwca jako singiel wydany nakładem wytwórni Monkey Shoulder Records. Do nagrania tego hipnotyzującego, głębokiego house'u holenderski duet Dumb Swindle zaprosił amerykańskiego muzyka Byrona de Aquariusa, który osobiście zarejestrował na potrzeby utworu genialne, organiczne partie instrumentów klawiszowych, które perfekcyjnie uzupełniają charakterystyczny dla Dumb Swindle ciepły, klubowy groove. A teraz legenda muzyki house, jeden z pionierów gatunku, Todd Terry i jego najnowszy remix dla Schifrin Alliance. Nagranie nazywa się Buddha Blues.

Pasmo muzyczne. Długo przed oficjalną premierą utwór Gotta Be Cool Rafaela żył już własnym życiem na klubowych parkietach. Na długo przed oficjalnym wydaniem grał je szef wytwórni Crosstown Rebels, Damian Lazarus. To był utwór, który zagrałem przed chwilą. Teraz ten wyczekiwany singiel oficjalnie debiutuje nakładem szanowanej oficyny, oczywiście, Crosstown Rebels, Damiana Lazarusa. Sam Rafael tak wspomina proces powstawania tego utworu. Wszystko zaczęło się w Los Angeles, kiedy Tobias Wincorn puścił mi wokal, który momentalnie mnie urzekł. Kilka tygodni później, koczując na kanapie u kumpla w Nowym Jorku, zbudowałem wokół tego utwór z bardzo konkretną wizją. Chciałem czegoś emocjonalnego, a jednocześnie z mocnym klubowym groove'em. Zależało mi na stworzeniu fali przeplatających się emocji z chwytliwym motywem przewodnim, który ludzie od razu podłapią i będą mogli wykrzyczeć na parkiecie. Tak powiedział autor tego utworu, Rafael, a teraz Boys Noise, jeden z najbardziej wszechstronnych producentów w Niemczech, który tym razem się

0: na pasmo muzyczne. Zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
1: Należąca do sali C, oficyna Big Saldos Chunkers świętuje swoje 10. wydawnictwo. I to było nagranie zatytułowane Amor. I tym samym do rodziny wytwórni dołącza mieszkający w Berlinie walijski producent Mark Newman, znany szerzej jako Running Hat. Z sali Mark, to ciekawostka, dzieli przestrzeń studyjną. Newman wtedy pracował w firmie zajmującej się tłoczeniem winyli, no i Sally, nie mając pojęcia o jego muzycznej działalności, wręczyła mu kiedyś drugą płytę ze swojego labelu, pytając go po prostu, czy lubisz muzykę house. I dopiero później odkryła, że Mark sam robi genialne house'owe numery. Dzisiejsza epka jest dla nich symbolicznym zamknięciem tego koła, jak sami mówią. A kim jest Running Hot? To producent, który zdążył już wydać świetnie przyjęte utwory dla takich wytwórni jak Love on the Rocks, Permanent Vacation czy Correspondent. W roku 2025 zresztą odpalił swój własny label, a jego utwór French Press został krzyknięty przez Moxie utworem roku. Sama Sally o płycie Running Hot powiedziała tak. Jego brzmienie jest świeże, a jednocześnie brzmi klasycznie i oldschoolowo. A to jest dokładnie to, co kręci mnie najbardziej. Nagranie, które za chwilę zaprezentuję, znalazło się na playlistach i w setach takich artystów jak Ewan Pearson, BZP, Justin Strauss, Honey, Sound System, Hardtone, Adam Port, Justin Robertson, Purple Disco Machine, Breakbot czy Jazzanova. To Pantera Krause i Dance ID, nagranie, które wydała wytwórnia Riot Van.

Age of Love, New Age Mix z roku 90 to bezdyskusyjnie jeden z najważniejszych fundamentów historii muzyki trance, uważany za absolutnie pierwszy podręcznikowy hymn tego gatunku. I choć utwór stał się wielkim przebojem belgijskiej sceny rave, to za projektem stali Włosi, producent Bruno Sancioni oraz wokalistka Valerie Honady. Wersja New Age Mix była pierwotną, oryginalną wizją utworu, zanim dwa lata później słynny remix Jam & Spoon zepchnął nagranie na chwilę w cień i nadał globalny, komercyjny rozpęd. Charakterystyczny, zmysłowy, zapętlony wokal recytujący słynną frazę "Come on, dance with me" należy do samej Valerie Honady, a Bruno Sancioni nagrał jej głos w surowy sposób, a następnie przepuścił przez raczkujące wówczas samplery, tworząc hipnotyczny, wręcz plemienny, transowy leitmotiv, który do dziś rozpoznaje każdy klubowicz na świecie. Numer momentalnie podbił parkiety takich klubów jak Amnesia na Ibizie czy belgijski Boccaccio. Nagranie w tej wersji znalazło się na niedawno wydanej kompilacji, którą dla belgijskiej wytwórni Eskimo przygotował Amerykanin Curses. Płyta, którą bardzo polecam, nazywa się Curses Presents Next Wave Acid Punks Chapter 3. A teraz nowe nagranie to Marsolo i Inside My Mind.

0: Autopromocja.
1: Każdy człowiek ma swój kolor, który określa jego osobowość. Mój to zielony, symbol empatii, kreatywności, a przede wszystkim natury. To właśnie w otoczeniu zieleni czuję się najlepiej i to o nią chcę dbać. A może uda mi się was tym zarazić? W audycji Szanuj Zieleń zażywam kąpieli leśnych, szukam jadalnych chwastów i zaglądam w morskie głębiny. Chodźcie tam ze mną w każdą sobotę i niedzielę od 8 rano. Zanurzcie się ze mną w zieleni. Marta Hoppe, zapraszam.
0: Autopromocja.

0: Minęła 22.
1: Pogoda.
0: Temperatury będą mocno zróżnicowane i zależne od tego, jak szybko chłodniejsze powietrze z zachodu zacznie wypierać dotychczasową duchotę. Słupki rtęci pokażą szeroki wachlarz wartości od kilkunastu nawet do 20 kresek. Wiatr będzie w większości umiarkowany, może chwilami silniej dmuchnąć.
2: Czwórka, czwórka, to słychać.
3: To słychać, to słychać.
4: Na pasmo muzyczne zaprasza Norbert Bożym, DJ Bert.
3: Czwórka.
4: Czwórka gra Carbon.

Carbon Silesia Festival 2026 za nami, a my w czwórce wciąż żyjemy tym, co działo się na Śląsku, co działo się w Zabrzu. Jeśli byliście tam z nami, na pewno pamiętacie sobotę i absolutnie genialny, porywający set duetu Folkness. Ta audycja to w zasadzie bezpośredni zapis tego muzycznego występu, ale też doskonały pretekst, by przyjrzeć się bliżej artystom. Norbert i Matt to obecnie jeden z najciekawszych polskich projektów house'owych, który bez żadnych kompleksów podbija świat. W 2023 Folkness zrobili oficjalny remix kultowego Superstyling Groove Armady dla BMG UK. Zapraszam też na zeznania świadka klubowego, które nagrałem na początku wiosny. Rozmawialiśmy m.in. jak można trafić na antenę BBC Radio 1 i na playlisty najbardziej znanych artystów na świecie. Już teraz posłuchajmy setu zarejestrowanego podczas festiwalu. Nazywam się Norbert Bożyn, DJ Berg.

Czwórka była patronem medialnym Carbon Silesia Festival, a jednym z najjaśniejszych punktów całego programu był bez wątpienia sobotni występ duetu Folkness. Norbert i Matt zagrali set, który idealnie udowodnił, dlaczego dziś są uważani za jedną z największych sił napędowych, chyba tak mogę powiedzieć, polskiej sceny house. Polscy artyści nagrywają dla bardzo znanych wytwórni na świecie. Mają wsparcie od BBC, Radio 1 czy Kiss FM. No i oczywiście można ich także usłyszeć na naszej czwórkowej antenie. To zapis ich setu z festiwalu.

Castle.

Sobotni set duetu Folkness na Carbon Silesia Festival, imprezie, nad którą my, czwórka, mamy patronat, tylko potwierdził to, co wiemy od dawna. Norbert i Matt, czyli Folkness, to absolutna czołówka polskiego house'u. Dzisiejsza audycja to powtórka tego, co wydarzyło się w weekend w Zabrzu. Jest to zapis ich sobotniego występu ze sceny Carnal Stage, na której zresztą też ja miałem okazję grać jako Last Robots i rezydent festiwalu Carbon Silesia. Z duetem rozmawiam w zeznaniach świadka klubowego o tym, jak realnie zaistnieć na światowej scenie klubowej i jak zdobywa się poparcie gigantów pokroju Tool Room czy BBC Radio One. Tę rozmowę znajdziecie na czwórka online oraz w serwisach Apple i Spotify.

jeśli w sobotę, 20 czerwca, byliście pod sceną Carnal Stage na festiwalu Carbon Silesia, to wiecie, że duet Folkness to jeden z najlepszych polskich projektów grających i tworzących muzykę house. Jako czwórka z ogromną dumą patronowaliśmy tej imprezie, a ten set był najlepszym dowodem na to, że polska muzyka house jest dziś w genialnej formie. Norbert i Matt, czyli dwójka wieloletnich przyjaciół, w krótkim czasie zgarnęła wsparcie od najważniejszych postaci światowej elektroniki, wydając w znanych wytwórniach house'owych na całym świecie. Słuchamy ich setu z festiwalu Carbon Silesia ze sceny Carnal Stage. Ja nazywam się Norbert Bożym, DJ Bird. Dziękuję za dziś. Do usłyszenia.

0: czwórka. Czwórka gra Carbon.
1: Tu czwórka Polskie Radio, słuchasz czwórki. Czwórka Polskie Radio.
2: Gramy.

Znowu nie mogę zasnąć, liczę barany w TV. Mózgi bierze się łatwo, szkoda, że nie plamy z whisky. Kolega sprzedał mi coś, co robi origami z myśli. Miałem miejsce z kumplami do rana, ale z żonami przyszedł.

rapery pułapki najczęściej wozą dynamit. Dlatego to potrójny walker, dlatego mamy wspólny portfel. I choć cię nie znam, to płacę złotem. To chory pomysł, ale nasze zdrowie. Będę czwartym paskiem w twoim Adidasie, oryginalcie. Wzrok twój zmienia właśnie moje

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy!
2: Gramy!
3: Dzwonię do menadżera. Mówi mi spoko, Janek, przyjdzie pora i nie teraz. Wybieram ten mikrofon, a nie posty. No wejść temat.

Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku, bo świat już od dawna pędzi. Czuję się jak na krawędzi, wciąż idąc po omacku.

0: nie, nie, masz ty, to najwyższa pora. Siedzimy 29 godzinę w studiu, sprawdź. Ty grasz rap, ty grasz, łożysz M jak miłość. Ja go gram jak 1000 na kilo.
1: Rynal, proszę się przebierać.

Wokół ludzi czuję nieswojo się, ale ty potrafisz z tego wyleczyć. Jak chcieli mnie zabić, ty jeździłaś ze mną, a w torebce nosiłaś dwa pistolety. Oj nie, nie, nie, nie, nie, ty nigdy nie wbijesz mi noża w plecy. Jesteś mój G, jesteś OG. Jeśli jedziemy, to jedziemy. Już nigdy nie chcę sam być. Będę cię kochać, aż będę martwy. Dla innych jestem największy.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Gramy w czwórce.
3: Setki razy zawiodłem jako facet, jako przyjaciel, brat, syn i męża. Mam coś jeszcze do załatwienia ze światem, zanim dotrę do miejsca, gdzie postawię dom. Nie zliczę wschodów stron, wrzasku krzyku rąk, chwil, gdy toń pochłaniała moje imię. Przyszedłem pisać.

roku jakieś pół tysiąca stąd. Pomiędzy stanami kąta, węzłami wejściówek. Żadna przemiana, starczył mi rok. Umiałem zabić się za to, co teraz staje się głupie. Nie lubię nie być obok, pół na pół nie żyć z tobą. Nie lubię czuć, że nie umiałbym bez tego już. Kurz lepiej oczy mi do snu gdzieś na nowo. Na końcu

Jak zrobi się ciemno, to wskakuję w metro i jadę do ciebie. Ostatnie piętro, a wszystko nam jedno, co się tam dzieje na niebie. Obchodzi mnie tylko odległość od moich żeber do twoich żeber. W końcu wierzę w pustkę, ty bardziej wieczność. Złapaliśmy się po środku, spałem niewiele, nie poznałem siebie najlepiej. Niczego nie byłem pewien, lubiłem za duże bluzy i cele, za często szanowałem zieleń. Jestem jak dziecko, które ciągle budzi się w za dużym ciele. Na jutro wyłączam budzik i krok stawiam lekko, bo i tak niczego nie zmienia.

0: Nice jest po to, by w pył i zapomnieć. Mam plan, by złoto zdjąć tym raperom z ich szyi na dobra. Ten hajs jest po to, by gdy wychodzę ze sklepu, właściciel się pytał, kto to był. Ale nie kupisz przyjaźni, miłości i gości, którzy ze mną im, ale one to...
1: Nieważne, co będzie jutro, dziś jestem wolny jak wilk.
0: Wylem w księżyc, co? Północ, teraz budujemy swój rzym.

0: Fúrka, rádio i podcast.
1: Gramy.
2: Gramy.
1: Teraz gramy.
3: Aha, właśnie tak, człowieku.

0: W końcu zdjąłem aura ringa.
1: Jeszcze wczoraj jak choinka, obwieszony łańcuchami, latałem obok najlepszych bomb. Teraz w tresie Patagonii, kamperem do Katalonii, ktoś skanuje mnie jak QR kod.
2: Jakiego mnie wolisz od Sodomy do Gomory? Jestem w roli tak jak Tomek Kot. Atakować czy się bronić, kręcę TikTok w czasie wojny, one zwrócą, mam za ciężki lot.

वही विजय में सोए।

Kłopoty bolą nas mocniej niż cieszą zyski. Cóż, to byłem szczyt i nie czuję nic po wszystkim. Już mam tylko tip za rachunek sumienia, który dziś sięga do nieba i znajomych, których ze mną już nie ma. Szklane sufity nam pękają pod stopami. Zaraz przejdę życie na tym, nie chcę poprzestać. Więc niech poprzedzi stypę niekonwencjonalny pochówek. Róbcie ze mnie ołówek i niech ktoś napisze nim.